0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Najcieplejszym miejscem jest teraz Kwidzyn, 16,5 kreski powyżej zera, a najchłodniej w Jeleniej Górze, 8,5 stopnia Celsjusza. Sprawdźmy, jak będzie w ciągu dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ja zacznę od temperatury, bo będzie naprawdę ciepło, od około 19 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, podobnie będzie na wybrzeżu, na obszarach podgórskich Karpat, no i w centrum kraju dzisiaj nawet 26 stopni Celsjusza, z tym, że tak, będą duże przejaśnienia. Początkowo w centrum, na zachodzie również rozpogodzenia. Bez opadów dzisiaj na wschodzie Dolnego Śląska, Wielkopolski, na zachodzie ziemi łódzkiej, na Opolszczyźnie, no bo na pozostałym obszarze raczej przelotny deszcz może popadać, a po południu, na południowym wschodzie i na zachodzie kraju również i burze są możliwe i tu może spać od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy. A wiatr, wiadomo, że w czasie burz będzie on dużo silniejszy, będzie wiał z prędkością około 70 km na godzinę, ale jednak w ciągu dnia w wielu miejscach słaby i umiarkowany. A ciśnienie? Oj, chyba się muszę kawy napić. 996 hektopaskali pokazuje mi barometr i tyle samo będzie pokazywał w południe w Warszawie, a dopiero w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co, jedziemy? Jak tam wasz dzień się rozpoczął? Dajcie znać w aplikacji PRK. Ja wam mówię, dzień dobry i zapraszam, Patryk Kuliszewicz.

Minęła szósta. No to co? Rozpoczynamy tę nierówną walkę z długim weekendem czerwcowym. Co tu zrobić z tymi czterema dniami? Ja postanowiłem troszeczkę popracować, tak żeby was poprowadzić na przykład do celu, bo liczę, że dzisiaj będziecie się ruszać. I oczywiście polecamy się jako PLK Polski Radio Kierowców na trasie. A tak przy okazji, ja dzisiaj w krótkim rękawku przyjechałem do pracy, ale tak patrzę sobie, no w Warszawie przyjemnie. 15 kresek powyżej zera, chociaż sporo chmur nad naszymi głowami.

0: Tłomiej. Kawka naszykowana, pogoda odpalona. Czekam niecierpliwie od czwartej na rozpoczęcie. Nie no, my już rozpoczęliśmy,
1: kawka
0: jedziemy.
1: Kawka jak najbardziej, ale prychanie i co tam jeszcze było?
0: Ćwiczenia, klaskanie.
1: Klaskanie, nie. Prychania, klaskania nie było, ale klaskać... Możemy.
0: To dla tych wszystkich, którzy tak jak my od godziny 6 rano już na nogach, znaczy my dużo wcześniej, ale od 6 podróżujemy razem z wami. A Monika Gniewaszewska dzisiaj będzie was prowadziła bezpiecznie do celu. To co, słuchajcie, czekamy na zadania specjalne. Dokąd jedziecie? Każdą trasę wam prześwietlimy, nawet jeżeli jest poza granicami naszego kraju. A o tym, co słychać w czwartek w Boże Ciało, o poranku na drogach w Polsce, to już Monika.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i S16, tutaj mamy kłopoty z przejazdem i to takie dosyć poważne. Obwodnica Olsztyna, węzeł Jaroty, Pieczewo. Samochód osobowy uderzył w bariery, to warmińsko-mazurskie oczywiście. No i mamy zablokowaną jezdnię. Tak donoszą służby. Blokada jezdni jest w kierunku na północ, czyli jadąc w stronę Olsztyna tak naprawdę, bo to jest S16 w sumie na początku, a więc kłopoty z przejazdem są w stronę Barczewa, tak to ujmijmy. Mają potrwać do około godziny w pół do ósmej, z tym, że z mapy nie wynika, żeby blokada była zupełna, więc na pewno są kłopoty z przejazdem, a jak duże, no to będziemy sprawdzać, natomiast na pewno jest zwężenie, bo to auto na barierach niestety wylądowało. Tak wygląda sytuacja na S16 na wysokości Olsztyna w stronę na północ. A poza tym nie mamy zgłoszeń od służb, to jest dobra wiadomość. Na drogach też po wczorajszym naprawdę intensywnym popołudniu i wieczorze w miarę spokojnie, z wyjątkiem tej S16. No i też spowolnień specjalnie nie ma, o korkach na razie być mowy nie może. Przypominamy też o tych miejscach, gdzie trwają prace drogowe, to jest A1. Tutaj będziecie zwalniać, bo zmieniona organizacja ruchu jest i ten fragment A1 w okolicach punktu poboru opłat Nowa Wieś i w okolicach węzła Toruń Południe. On zwalnia, bo tutaj jedziemy jedną jezdnią, ona jest podzielona dla tych, co jadą w stronę Łodzi i tutaj są dwa pasy i jeden pas w stronę Nadmorza. No i w związku z tym zwalnia ta jezdnia, która jedzie nad morze. Na razie są te spowolnienia, ale bardzo, bardzo niewielkie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dajcie znać, co u was, dokąd zmierzacie, jak zaplanowaliście sobie długi weekend czerwcowy w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców, albo telefonicznie 22 513 11 11.

Domek z kart i Kasia Kowalska. A to jest, chciałem powiedzieć, Wielki Czwartek. Nie, wróć, to nie te święta. Boże ciało, ale czwartek jest wolny, oczywiście czerwona kartka w kalendarzu, jutro. Mam nadzieję, że wzięliście urlop i że to też będzie dzień wolny dla was, a potem sobota, niedziela, no umówmy się, same przyjemności przed nami. Bartłomiej pisze, dzień dobry ekipa, dzień rozpoczynam wschodem słońca. No teraz niestety A1, zjazd numer 14 na Włocławek, północ i co i kropi. Ale za to jest 15 stopni.

I co jest już, a tradycyjnie Kalisz, Gdańsk. Jak na tę godzinę sporo aut leci do Gdańska, więc spokojności, cierpliwości i wszyscy bezpiecznie dojedziemy do celu. A przy okazji udanego weekendu dla wszystkich. A no właśnie, słuchajcie. Wczoraj już to widzieliśmy na drogach, ale dzisiaj może być druga fala wyjazdów na długi weekend. No i oczywiście kierunek południe, czyli w góry, najczęściej w Tatry, albo kierunek północ i tutaj mile widziane jest Trójmiasto, więc uwaga na jedynce, będziemy was na bieżąco informować o tym, co tam się dzieje. Dzień dobry Patryku, jak co roku z tobą w czwartek podróżujemy z Opatowa do Wetliny, to taka nasza tradycja. Jesteśmy już za Nową Dębą, jedziemy dziewiątką, droga trochę w deszczu, ale póki co czekamy na tę poprawę pogody, o której mówiłeś i przejaśnienia. Obiecałem, będą, zdecydowanie, nie wiem jak długie, ale coś tam ma się pojawić trochę tego słońca. Jesteśmy z tobą do 10:00, słuchamy i będziemy meldowali z drogi o ewentualnych utrudnieniach. Pozdrawiamy Łukasz, Anita i Zofia z Kaszkaja na topie. I o to właśnie chodzi, pozdrawiam top, znaczy Opatów. Aj, w ogóle te tereny, same wspomnienia. A dla was, Anito, Zofio, Łukaszu, gdyby mógł się jakoś przydać, dawajcie znać. Dajcie chociaż informację, którą miejscowość minęliście, to ja już was dalej na trasie poprowadzę. I tak każdemu z was dzisiaj mogę pomóc. Tylko dokąd jedziecie? Czekam na zwrotną w aplikacji PRK.

0: No to zaglądam do aplikacji. Co tam dobrego słychać? Do Wrocławia jeszcze połowa trasy przed nami. Pozdrawiamy rodzinka z Zafir B. No to ja was też gorąco pozdrawiam i jeżeli jechaliście tam od strony Piotrkowa Trybunalskiego, to zakładam, że S8 czyściutko macie na trasie, nic złego się nie dzieje, szerokości wam życzę. Naszą ekipę z Opatowa prowadzę do Wetliny i kochani, u was też na 9 nic złego się nie dzieje, dopiero potem jak już zjedziecie na 988 wojewódzką, czyli już za choćby autostradą A4, to tam mijając miejscowość Czudec, widzę roboty drogowe, ale one też nie generują wielu utrudnień. A tak to na trasie macie naprawdę czyściutko. Jeszcze taka ciekawa informacja się pojawiła. Bristol, UK.
1: Mm-hmm.
0: Nie byłem.
1: Mm-hmm.
0: Przelatywałem.
1: Ja nad.
0: Nad. Ale to wszystko. Więc z lotu ptaka mogę spojrzeć na Wielką Brytanię i powiedzieć, że tak. Jeżeli chodzi o Bristol w UK, to od południowego zachodu M5 czyściutko, od północnego wschodu M5 czyściutko. I tak samo M4, czy to od wschodniej, czy zachodniej strony do miasta można wjechać bez problemu. I w mieście też się nie korkuje. No to szerokości. A przy okazji Monika ma dla was jeszcze te krajowe informacje drogowe.
1: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kraj jest spokojny, ale zainspirowałeś mnie i tak patrzę na Europę tak naprawdę. No i już wstała, bo są takie miejsca, że rzeczywiście się korkuje, zwłaszcza tutaj w okolicach, no w tych niemieckich miastach, okolice chociażby Berlina, ale to nie są jakieś duże korki. Hamburga też, a więc w okolicach tych dużych miast. W Holandii też spory ruch już o tej porze. No a i w okolicach Paryża oczywiście, tutaj też korki. A wracając do Polski, my świętujemy i w związku z tym rzeczywiście na trasach spokojnie, bez korków. Ale uwaga, bo troszkę zagęściła się sytuacja na A1. O niej już była dzisiaj mowa.

0: na A1 w okolicach Bramek w Nowej Wsi. Punkt poboru opłat Nowa Wieś to w stronę Gdańska jadąc, ale okolice węzła Toruń Południe. To tutaj są prace drogowe prowadzone, jest zmieniona organizacja ruchu i w związku z tym A1 nam zwalnia. Teraz to spowolnienie nie jest duże, ale nie wiadomo co zwiastuje, bo skoro o tej porze już jest taki koreczek, o tak to nazwijmy, no to będziemy śledzić sytuację, jak ona się będzie rozwijała później, to na pewno. Przypominamy, że jeden pas jest tylko w stronę Gdańska, no i ta A1 rzeczywiście korkuje się w stronę Gdańska. W kierunku Łodzi zwężona jezdnia i dwa pasy i w kierunku Łodzi kierowcy przejeżdżają bez problemów. S16, przypominamy wam, że tutaj przy dojeździe do obwodnicy Olsztyna, jadąc w kierunku Wójtowa na północ, po prostu mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery, no i w związku z tym jest zwężenie. Korek był bardzo niewielki, ale teraz już go nie ma. Ostrzegamy tylko, że jest zwężenie. Jeden pas dostępny dla kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze informacja od Rafała i Marleny. Jedziemy trasą S7. Jesteśmy na wysokości Konstantynowa. No i co? Na razie jest pusto na drodze. Trochę kiepsko, że deszcz kropi i tak nudno. Chyba pora na kawę, bo zaczyna się chcieć spać. Rafał i Marlena pozdrawiają Sebastiana i Barbarę, którzy wyruszyli w trasę. No to Zebek, Basiu, nie możecie być dłużni. Czekam w takim razie teraz na pozdrowienia zwrotne dla Rafała i Marleny. A wam wszystkim życzę szerokości przyczepności.

0: No, to mi się podoba. Słuchajcie, nie nudzi mi się w pracy i bardzo was proszę, do godziny 11 jesteśmy razem, ja was prowadzę na drodze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy to związane z przepisami, czy z waszą trasą, walcie śmiało w aplikacji PRK, a przez to mi szybciej dyżur zleci i przynajmniej z wami mogę gdzieś się wybrać. Dzień dobry, no na przykład bardzo, ale to bardzo zazdroszczę naszemu słuchaczowi, który, jak pisze, pomyka z kochaną żonką do Łeby, z Tarnowa. Jedziemy 91, rekreacyjnie. Pozdrówcie Agnieszkę, będzie zaskoczona. Agniecha, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo gorąco. A co do tej trasy Łeba-Tarnów, no to tak sobie prześledziłem. 94 wzdłuż A4, okej. Podziwiajcie, nawet możecie sobie tam odbić w kierunku Częstochowy i w ogóle szlakiem Orlich Gniazd powędrować, ale potem to bym wam radził wskoczyć na A1, bo raptem na tej A1 nic złego się nie dzieje, dopiero przed samym Trójmiastem, a w zasadzie na wysokości Grudziądza, potem Pelplin, są prace drogowców, ale oni dzisiaj raczej nie pracują, więc tych utrudnień nie ma, ewentualnie zwężka została, ale natężenie ruchu jest niewielkie, więc szerokości, przyczepności wam życzę i oczywiście jeszcze raz pozdrawiam Agnieszkę bardzo gorąco. I co tam jeszcze u was?
1: Cześć Patryku, Rafał Ziweko z tej strony. Chciałbym cię prosić, żebyś mi podpowiedział, jak tam dróżka na Gliczarów. Pozdrawiają cię tutaj Rafał, Eunika, Aniela i Konrad. Szerokości dla wszystkich.
0: Ja też was bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam i już chciałem pytać o to, ale skąd?
1: A zapomniałem powiedzieć, że lecimy z Łodzi do Gliczarowa. Jeszcze raz Rafał Ziweko, dzisiaj z Hyundai'a.
0: Dobrze, Rafale, pomykajcie Hyundai'em. No to tak jak przed chwilą mówiłem, ta A1 ma się bardzo, bardzo dobrze, bo zakładam, że do Gliczarowa będziecie jechać A1, miniecie Częstochowę, potem sobie sugerować.

Wskazywałbym odbicie na S1. Tu się nic złego nie dzieje. Dopiero jak wskoczycie na A4, no to macie tam roboty drogowe na wysokości Chrzanowa. To znaczy, może być zwężka. Nie widzę tutaj żadnych utrudnień. I tak potem gładko i przyjemnie do samego Gliczarowa. Nawet Zakopianka wygląda całkiem, całkiem. To teraz. Oczywiście na bieżąco będę was informował, gdyby miała się sytuacja jakoś zmienić. No to co? Jeszcze u was? Lekki zator na pierwszym kilometrze przed bramkami, ale myślę, że to z powodu tego, że niestety kierowcy, pomimo tego, że bramka, która jest na aplikację, wydaje również bilety, jest omijana i podjeżdżają tylko do dwóch pozostałych. To Bartłomiej i to jest sytuacja z A1, więc wszyscy, którzy jadą nad morze, pamiętajcie, bramek jest więcej. Tylko nie wybierajcie tej, gdzie jest wyłącznie płatność za pomocą aplikacji, ale tam, gdzie można zapłacić kartą albo gotówką, korzystajcie. No i co? Szerokości przyczepności. Kto tam jeszcze potrzebuje sprawdzenia trasy? Czekam na propozycje.

0: Witam z Rygi, 18 stopni Celsjusza, piękne słońce. Wygląda na to, że ciepło idzie z Łotwy. Wszystkiego dobrego
1: ciepło
0: i dobrego
1: idzie
0: dnia.
1: Z Łotwy.
0: Tak, czyli tam z północy, tak.
1: Fajnie zabrzmiało.
0: Północnego wschodu. Bezpiecznej drogi przy okazji od Walerka. Dzięki za informację i dzięki za tę dobrą prognozę. Mam nadzieję, że faktycznie tego słońca nie zabraknie, bo to w końcu długi weekend czerwcowy, a tutaj tak sporo tego deszczu widzę na mapach. Ale o szczegółach wam opowiem za 10 minut, bo teraz jeszcze bardzo informacja ważna od Bartłomieja. Z A1, kto tam na północ podróżuje. Bramki w Toruniu, Nowa Wieś. A, nie ma zdjęcia.
1: Co z nimi?
0: Zakładam, że mogą już się troszeczkę blokować.
1: Tak jest.
0: I są przykorkowane.
1: Tak, dokładnie tak jest.
0: I więcej niestety takich informacji o utrudnieniach ma dla was Monika Gliwaszewska.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i wciąż mamy kłopoty z przejazdem na S16. Tutaj już donoszą służby, że jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę na północ. Chodzi o S16 i obwodnicę Olsztyna między węzłami Jaroty-Pieczewo. To tutaj auto osobowe uderzyło w bariery, no i stąd te utrudnienia. Mieliśmy gorsze te utrudnienia, bo tu była kompletna blokada jezdni przez moment w stronę na północ na S16. No a teraz drogowcy informują o zwężeniu. No właśnie, no i ta A1, ona jest tutaj remontowana w okolicach punktu poboru opłat Nowa Wieś. Zresztą na odcinku między węzłem Toruń Południe a punktem poboru opłat Nowa Wieś. To tutaj należy spodziewać się zmienionej organizacji ruchu jednego pasa w stronę Gdańska. No i to odczuwają wszyscy ci, którzy podróżują A1, jadąc właśnie na północ, bo ten jeden pas, no niestety, ale nie wystarcza na tak duże natężenie ruchu. Ono teraz jest spore, na tyle duże, że już zwalniamy. Zwalniamy za mostem na Wiśle, no i powoli toczymy się do punktu poboru opłat w Nowej Wsi tym jednym pasem. Co będzie dalej? No zobaczymy. Może to troszkę się uspokoi. Poza tym mamy zapowiedzi o otwieraniu bramek, jeśli ponad 25 minut będzie czas oczekiwania do punktu poboru opłat Nowa Wieś wynosił. Wtedy bramki pójdą w górę i ten ruch troszkę się udrożni. To dotyczy bramek w Nowej Wsi i też Rusocina. A więc takie są zapowiedzi. No będziemy obserwować i oczywiście Was o tym informować.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Gratuluję wszystkim tym, którzy z samego rana, skoro świt, ruszyli w trasę, żeby skorzystać z tego długiego weekendu. O, przy okazji Łukasz się odzywa. Dzięki za sprawdzenie trasy. Mijamy Głogów i dalej do celu. Pozdrawiamy was i wszystkich jadących szerokości. A właśnie, widzę, że dużo podróżujecie, bo sporo informacji do mnie dociera. Na przykład do Jastarni z Warszawy. Wybrali się Ela i Andrzej. Zjeżdżamy właśnie na Gdańsk, piszą. Pozdrawiamy wszystkich zmierzających nad morze. To był bardzo dobry wybór. Elu, Andrzeju, właśnie poglądam sobie temperaturę i widzę, że to na północy jest najcieplej. Co prawda w Kwidzynie mamy 17 kresek powyżej zera, ale w Trójmieście takie 16, na Helu 15 stopni Celsjusza, więc bardzo przyjemnie, a wzdłuż wybrzeża od 14 do właśnie 15-16 kresek powyżej zera. Fajnie. Co prawda na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze, to jest najchłodniejsze miejsce, tam tylko 8,5 stopnia Celsjusza, ale w ciągu dnia zrobi się cieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No bo tak przeglądam sobie te wszystkie informacje, które tutaj do mnie spływają z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

0: Jednej. No i powiem wam, że dobrze wygląda ten dzień. Zachmurzenie, co prawda, czekajcie, odświeżę sobie tylko, żeby to była na pewno właśnie czwartek, a nie środa, bo wczoraj było duże, a dzisiaj już tych chmur ma być zdecydowanie mniej. Mają być rozpogodzenia. Bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska, w Wielkopolski, na pozostałym obszarze jednak przelotny deszcz, a po południu na wschodzie oraz na zachodzie kraju również mogą się pojawić i burze. No suma opadów tak do 20, nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura? 19 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, podobnie na wybrzeżu, podobnie na obszarach podgórskich Karpat. Najcieplej dzisiaj będzie w centrum kraju, 26 stopni Celsjusza. I co prawda na przeważającym obszarze Polski wiatr słaby i umiarkowany, to jednak na zachodzie porywisty, a gdyby występowały te wiosenne burze, to pamiętajcie, że wtedy jeszcze silniejsze porywy wiatru, nawet do 80 km na godzinę. No i to ciśnienie, tak patrzę sobie, 997, 998 hektopaskali będzie nam się utrzymywało w ciągu dnia, na pewno do południa, a później po południu w drugiej połowie dnia wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Cześć, tu Grzegorz Duda.
3: Myśmy coś wspólnie naprawili.
4: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
1: To była autopromocja.
0: Ja wam obiecuję, dzisiaj Grzegorz Duda i jego porady motoryzacyjne również po godzinie 9:00, a przy okazji to zdradzę wam, będziemy też kupowali dzisiaj używane auto i sprawdzali, gdzie najlepiej, najpewniej, najtaniej. A przy okazji też życzę wam wspaniałego, długiego weekendu czerwcowego. Patryk Kuniszewicz kibicuje wam na trasie i podczas wypoczynku, i gdybyście potrzebowali sprawdzenia drogi, tej, którą zmierzacie, no to dajcie znać w aplikacji, dokąd jedziecie. Zapraszam, dzień dobry.

0: To działa tak. Wy, włączając PRK Polskie Radio Kierowców, czy to w DAB+, czy za sprawą aplikacji, czy w internecie, zabieracie nas w swoją podróż na długi weekend czerwcowy. A my odwdzięczamy się najświeższymi informacjami drogowymi, czyli prowadzimy was w trasie, żebyście nigdzie nie utknęli. No i tak co 20 minut raportujemy sytuację na polskich drogach.
1: Żebyście nie zabłądzili.
0: Absolutnie. Jak nad morze, to nad morze. Jak w góry, to w góry.
1: Tak jest.
0: Koniec, kropka.
1: To dokąd bez kompasu, ale z nami.
0: Dokąd nas zabieracie? A my sprawdzamy. Trasy w Polsce. Monika Gniewaszewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety wszyscy ci, którzy jadą nad morze, utkną w korku i to jadą A1, utkną w korku w okolicach Torunia. Prawie 6, a nawet ponad 6-kilometrowy zator już się utworzył do punktu poboru opłat w Nowej Wsi dla kierowców jadących w stronę nadmorza właśnie. Tutaj mamy prace drogowe i to sprawia, że ta A1 nam się zatrzymuje. I ten korek jest i przy dojeździe do Torunia, przed mostem na Wiśle i później troszkę lepiej, ale to jest zwodnicza sytuacja, ponieważ znów wjeżdżamy w korek do punktu poboru opłat w Nowej Wsi, który się ciągnie właśnie tutaj. Te prace drogowe po prostu trwają między węzłami Toruń Południe a Nową Wsią, punkt poboru opłat w Nowej Wsi. No i zmieniona organizacja ruchu sprawia, że mamy taką właśnie sytuację, że jak jest nieco większy ruch na A1, no to od razu jest tutaj korek. Mamy

0: Obietnice, to już wam mówiliśmy, informowaliśmy was o tym, że jeśli ten czas oczekiwania będzie dłuższy niż 25 minut, bramki pójdą w górę, szlabany na bramkach pójdą w górę i wtedy przejazd będzie przez Nową Wieś, podobnie jak zresztą Rusocin, bez zatrzymywania się i opłat. No, zobaczymy, obserwujemy sytuację. Na razie nie mamy informacji z Centrum Kontroli Ruchu Autostrady 1, żeby tutaj bramki poszły do góry, szlabany właściwie. Natomiast no, korek już powolutku się tworzy i jest dosyć duży jak na tę porę, 7.12 i zatrzymujemy się w tym ponad 6-kilometrowym korku. Bez zmian na S16, to jest obwodnica Olsztyna między węzłami Jaroty-Pieczewo, tu w stronę Augustowa. Dostępny dla kierowców jest jeden pas, 17 km S16. Auto osobowe uderzyło w bariery. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, no ale cały czas pojazd stoi i blokuje częściowo przejazd. Tutaj korka nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A gdybyście wy zauważyli jakiekolwiek utrudnienia, dajcie proszę znać. Czy to telefonicznie 22 513 11 11, czy tekstowo bądź głosowo w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

20 minut po godzinie 7 rano. No to kochani, kochani, kochani! Dzisiaj też zapraszam was do tablicy. A co to oznacza? A to oznacza naszą dobrą zabawę. Ja mam nadzieję, że nigdzie nie stoicie w korku, ale podróżując sobie na długi weekend czerwcowy, rozejrzyjcie się. Przed wami na pewno jedzie jakiś samochód, za wami także. No i skąd? Ja wiem, że dzisiaj tablice przechodzą z województwa, z miasta do miast i tak dalej, ale jednak możemy się pobawić, widząc na przykład BI. Wiemy od razu, że to jest stolica Podlasia, czyli Monte Blanco, a więc Białystok. I na tym ta zabawa polega. Po dwóch literach odgadujemy miasto, po trzech literach odgadujemy powiat, a ja czekam na wasz telefon. 22 139 29 29 139 29 29 prefiks do Warszawy, oczywiście 22. Kto ma ochotę? Kto pierwszy, ten lepszy. A przy okazji zaproponuję wam tak. Owacje na stojąco, możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, a ta trzecia rzecz to oczywiście upominek od PRK Polskiego Radia Kierowców. To kto tam w trasie, kto ma zestaw głośno mówiący z kierowców, ewentualnie pasażer smartfona w dłoni? 22 139 29 29. Czekam.

Ja się tutaj drę, a zapomniałem, że to jest dzień wolny i tak dostałem informację od taty Piotrka z Krakowa, taty Dominika i Szymona, bo przedszkolaki są z nami od poniedziałku do piątku, ale dzisiaj Piotrek tam pisał, dzień dobry, przedszkolaki dzisiaj śpią, ale tata musi niestety do pracy, więc ja się pobawię. Proponuję na dzisiaj tablicę, no i tu wam na razie nie powiem, bo cały czas czekam na osobę, która zadzwoni i, no i zmierzy się z trzema tablicami rejestracyjnymi w naszej zabawie. Przypominam numer telefonu 22 139 29 29. Dzwońcie 22 139 29 29.

0: Słuchajcie, słuchajcie, my dzisiaj podróżujemy na długi weekend czerwcowy i cały czas pomagamy sobie w trasie. Ja liczę, że jeżeli zobaczycie jakieś utrudnienie, to dacie znać, gdzie, na jakiej trasie i co dokładnie się wydarzyło, tak żeby inni zmotoryzowani mogli to zawczasu ominąć. Tu polecam aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Za moment też Monika Gniewaszewska opowie wam, jak ta sytuacja o poranku teraz o 7:30 na polskich drogach wygląda. A ja przypominam numer telefonu do naszej zabawy w tablicę 22 139 29. 29 i pędzę odbierać wasze telefony 22 139 29 29. A teraz serwis drogowy.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No i wciąż mamy częściową blokadę jezdni na S16 w stronę Augustowa na obwodnicy Olsztyna między węzłami Jaroty Pieczewo. Samochód osobowy wcześniej rano uderzył w bariery. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale tu cały czas działają służby. No i jest zwężenie w związku z tym w stronę Augustowa. Mamy też trasy, które w związku ze świętem Bożego Ciała będą dziś chwilowo zablokowane. Tak jest na przykład na Krajowej 60 w miejscowości Strzelce w Łódzkiem. Tu z powodu uroczystości będzie przerwa w ruchu od 10:30 do 12:30, tak podają służby. I też taka sama przerwa z tego samego powodu będzie na 79 w Chrzanowie w Małopolsce, ale tu od 12 do 12:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No powiem wam, że dzisiaj to naprawdę zaimponował mi tata naszych przedszkolaków, dlatego że Piotrek odezwał się z Krakowa, napisał, że przedszkolaki dzisiaj śpią, on do pracy, więc to on za nich proponuje tablicę rejestracyjną. No i mam nadzieję, że za chwilę też zaimponuje nam Maciej. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Słyszymy się?
1: Tak, tak, słyszę, słyszę.
0: Co u ciebie? Co dobrego? Co o poranku? I powiedz mi, że masz wolne przez 4 dni.
1: Tak, oczywiście, wolne. No cóż, no trzeba było wykorzystać, jak tylko coś takiego się nadarzyło.
0: Super.
1: Jedziemy nad morze. No chyba to jest w miarę standardowe, ale jednak zawsze cieszy.
0: A jak tam A1? Bo prawdopodobnie tą trasą podróżujecie.
1: Na tą chwilę jest okej, chociaż, nie wiem, zjechaliśmy z węzła na Piotrkowie Trybunał
0: Jakieś
1: 20 minut temu, ale to jeszcze jest kawał drogi, także
0: no właśnie,
1: pod Toruniem słyszałem, że nie fajnie.
0: No i chciałem zapytać, czy ten Toruń już minęliście? No jest nie fajnie, ale to przez natężenie ruchu po prostu no, bramki nie nadążają i robi się mały zator.
1: Ale jeszcze się zastanowimy, może odświeżymy stare trasy, jeździło się kiedyś przez tam miejscowości, niekoniecznie autostradę.
0: Dobrze, to poczekaj, szybko ci sprawdzę. Gdybyś chciał 91 ominąć to wszystko, tak? To ja tutaj nie widzę żadnych utrudnień.
1: A no właśnie.
0: No tylko wiesz, jednak na autostradzie te 140 no. Damy radę, a tutaj 90 max.
1: No tak jest, oczywiście.
0: Życie, tak życie. Ale przecież wy się nie spieszycie, macie 4 dni wolnego. No dobrze, to teraz uwaga, uwaga, bo ja mam dla ciebie propozycję i to od Piotrka z Krakowa w imieniu swoich przedszkolaków. Macieju,
1: tak?
0: To będzie takie skojarzenie bardzo muzyczne. Ja myślę, że Piotrkowi to właśnie przyświecało. KSU, rejestracja.

0: czyli Krystyna Stefan Urszula.
1: To KSU.
0: No.
1: KSU,
0: no tak, z susem nad to morze. Z susem nad morze. Jaki to powiat?
1: No.
0: Suski, tak!
1: Suski, tak, zdecydowanie. Tak, ale to tak, no tak, tak jest, tak.
0: Powiat Suski.
1: Ale strzelone, dobrze.
0: Dobrze, trafiony, zatopiony. To wiesz co, teraz jeszcze od Bartłomieja dostajesz zupełnie przeciwny kierunek. Wy nad morze, a on proponuje wam na południe, w góry, KTT.
1: Południe.
0: KTT, czyli Krystyna, Tadeusz, Tomasz.
1: Tadeusz Tomasz, Krystyna Tadeusz Tomasz.
0: Jak tam jest pięknie. A ta gubałówka kaśniczna.
1: No, południe idealnie.
0: Mhm. Gubałówka jest piękna w ogóle.
1: Tatrzański, najbardziej Tatrzański mi pasuje.
0: Oj tak, Zakopany między innymi, tak, to jest powiat tatrzański. Dobrze, to posłuchaj, teraz patrzę sobie do słuchaczy, co tutaj jeszcze zaproponowali. Były góry, to teraz mamy jeszcze...
1: Może coś z moich stron.
0: Z twoich stron?
1: Tak, żebym się tu go nie zastanawiał. Nie, oczywiście.
0: Dobra, poczekaj, to wiesz co, ja mam zawsze taką rejestrację, która mnie sprawia problemy, to jest ELW z twoich stron, czyli Elżbieta Lucyna Wiesław.
1: Tak, ona jest rzeczywiście, jest najtrudniejsza, przyznaję, ale to jest...
0: No bo Łódź ma EL, to wszyscy wiemy.
1: Tak, tak, tak, ale to nie wiem, czy to nie jest związane z... gmina, tylko jakieś coś tam
0: powiat, łódzki.
1: Powiat.
0: I w?
1: Jak? Wschodni.
0: Tak
1: wschodni.
0: Jest! No i wielkie brawa no dla siebie!
1: Tak jest.
0: Dobrze, znasz okolice, wszystko fajnie. Danielu, to
1: super.
0: Tak. Trzy rejestracje odgadłeś, a widzisz, jak rozmawialiśmy, to mówisz, nie, jeszcze nie podam adresu, bo nie wiem, czy wygram. Słuchaj, upominki...
1: No,
0: dałeś radę. Upominki od PRK lecą w twoją stronę, a ty teraz przejmujesz antenę i pozdrawiaj, kogo tylko chcesz.
1: No cóż, pozdrawiam oczywiście szanowną rodzinkę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy niestety muszą dzisiaj pracować. No i jutro też, jeżeli nie mają wolnego, długiego weekendu, no to wszystkiego dobrego.
0: To ja się czuję pozdrowiony, bo i dzisiaj, i jutro, no i w sobotę będę wam towarzyszył w trasie. Ale zaraz, bo ty nie jedziesz sam, prawda?
1: Nie,
0: halo,
1: nie,
0: rodzinka,
1: ja
0: co tam tak cicho? Zróbcie hałas, rodzinka. Słuchajcie, szerokości, przyczepności wam życzę, super odpoczynku, a po powrocie mam nadzieję, że upominek od PRK już będzie na was czekał, więc dzięki za dziś, trzymajcie się i miłego odpoczywania.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam jeszcze raz.
0: Czołem.

0: Kto by jeszcze zrezygnował za jedynki na rzecz 91 w drodze na północ, czyli nad morze, to właśnie Jacek, pozdrawiając, pisze: potwierdzam, 91, spokój, cisza, a teraz pomykam 235 wojewódzką do Łeby, jeszcze tylko 115 km. Agnieszka śpi, zaskoczyliście ją. Pozdrawiam. Całą noc was słuchaliśmy. Wow. Bardzo nam miło. No to my się polecamy i słuchaj.
1: A od której jadą?
0: No, jeżeli z Tarnowa do Łeby, to parę kilometrów było, no. To myślę, że słońce jeszcze nie świeciło.
1: O nie. To przyznajcie się, o której wstaliście i czy w ogóle wstaliście, czy nie spaliście.
0: Tak, Jacek, i rozmawiaj z nami, rozmawiaj. 115 kilometrów.
1: Mów.
0: Agnieszka śpi, a ty już pewnie czujesz delikatne zmęczenie. Słuchaj, to są ostatnie kilometry, więc będzie dobrze. Szerokości, przyczepności, bezpiecznie dotrzyjcie do celu. A co na drogach? O tym już Monika

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dzisiaj zdaje się, że dużo będzie o tej A1, bo ona już się poważnie korkuje. Jedziemy ze skorkiem, z powolnieniem, prawie 9 kilometrów. Ten korek się wydłuża właściwie z minuty na minutę. Teraz zaczyna się za Brzozą, czyli długo jeszcze przed mostem na Wiśle. To jest A1 przy dojeździe do Torunia. Tutaj mamy prace drogowe i one znacznie spowalniają ruch. Jak jest duży, no to już w ogóle. W tej chwili 9 km korka do punktu poboru opłat w Nowej Wsi, jadąc w stronę Gdańska. Przypomnę, ale już zapewne to wiecie, jak jesteście z nami, że mamy jedną jezdnię po prostu, bo ta druga jest remontowana i ta jedna jezdnia musi wystarczyć zarówno dla kierowców, którzy jadą na południe, czyli w stronę Łodzi, jak i dla tych, którzy jadą w stronę Gdańska. Ale ci, co jadą w stronę Gdańska, mają gorzej, mają tylko jeden pas do dyspozycji i to wąski, a ci, co jadą w stronę Łodzi, mają dwa pasy, też wąskie, ale jednak dwa. I dlatego te korki tworzą się właśnie w kierunku nadmorza. Jeszcze do tego wszystkiego zdaje się, że chętnie wybieramy morze na te kilka wolnych dni i w związku z tym mamy gotowy zator. Mamy też obietnicę, że jeśli przekraczać się będzie czas oczekiwania do punktu poboru opłat w Nowej Wsi i Rusocinie powyżej 25 minut on będzie, no to wtedy bramki szlabany na bramkach pójdą w górę, tak żeby udrożnić ruch i przez około pół godziny 45 minut te szlabany w górze będą, żeby kierowcy mogli przejechać nie stojąc w korku. No zobaczymy, monitorujemy tę sytuację. Jeszcze dobra wiadomość ze S16. Tu zakończyły się utrudnienia. Mieliśmy je na obwodnicy Olsztyna między węzłami Jaroty Pieczewo. 17 km auto osobowe nad ranem uderzyło w bariery i było zwężenie w stronę Augustowa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama. Zapraszam!

0: Dostaliśmy szybką zwrotną od Jacka. Oni wyjechali o 22:30. Rowerki z tyłu i tym razem bez dzieci. Tylko ja i żonka. Jacek pozdrawia i bardzo dobrze. Bawcie się dobrze. O to właśnie chodzi. W drodze nad morze droga A1. Uciekliśmy w Ciechocinku. Prowadzi nas przez Toruń, ale tutaj także zaczyna się przytykać. Piszą nasi słuchacze, to jeden z tych dni, kiedy na A1 ruch jest dużo większy niż na A2 przed Warszawą, a przynajmniej takie sprawia wrażenie. Tak, i my wam też mówimy, sytuacja 2 godziny temu była zupełnie inna, ale teraz te bramki w okolicach Torunia się naprawdę mocno przytykają. No cóż, będę szukał dla was jakiejś alternatywy. Jeżeli odbiliście na Toruń i tam też się przytyka, no to cóż, no zostaje wam pozostać na 91. Mieliśmy informację, że na tej drodze już za Toruniem całkiem przyjemnie się jedzie. Co prawda z ograniczeniem prędkości do 90 km na godzinę, ale przynajmniej się jedzie, a nie stoi. To sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, zmienił nam się biegun ciepła, bo do tej pory na północy było najcieplej, dalej zresztą 14-15 stopni Celsjusza, miejscami nawet prawie 16, a tymczasem teraz Przemyśl, Rzeszów i Sanok. Tutaj mamy, słuchajcie, 16, ponad 16 kresek powyżej zera, a na drugim końcu A4 w Jeleniej Górze 9,7 stopnia Celsjusza. Na szczęście w ciągu dnia zrobi się dużo cieplej, co prawda zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i początkowo na zachodzie również rozpogodzenia, ale bez opadów. Na pewno na wschodzie Dolnego Śląska, na wschodzie Wielkopolski. Na pozostałym obszarze może przelotnie dzisiaj popadać. Po południu, na południowym wschodzie i na zachodzie kraju również i burze mogą występować. No i wtedy to wiecie. I tego deszczu więcej spadnie, bo nawet

0: 35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru w czasie burz też silniejsze, bo nawet do 80 km na godzinę. A tak, temperatura w ciągu dnia maksymalnie 19 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, na wybrzeżu, na obszarach podgórskich. No, to na wybrzeżu jeszcze trochę urośnie, ale dzisiaj rzeczywiście tam będzie najchłodniej, bo na południowym zachodzie z kolei dzisiaj najcieplej, nawet 26 kresek powyżej zera. Poza tymi burzami i silnym wiatrem do 80 km na godzinę wiejącym, to raczej dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany w całej Polsce, tylko na zachodzie porywisty. Ciśnienie będzie nam rosło, teraz 997 hektopaskali, w południe w Warszawie 998.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co? Jedziemy razem? Przypominam, rozpoczęliśmy długi weekend czerwcowy. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry, zapraszam.

0: No to mamy już 10 minut po godzinie 8, a wy w drodze, jeżeli jedziecie nad morze, na północ kraju, to pamiętajcie, że A1 z minuty na minutę ta sytuacja w okolicach Torunia się pogarsza ze względu na duże natężenie ruchu i po prostu bramki nie nadążają z wydawaniem biletów, ale potem już jest dużo spokojniej. W razie czego jest zawsze alternatywa, 91. A co jeszcze na drogach w Polsce? Posłuchajmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to właściwie nic. Oprócz tej A1, która nie wygląda najlepiej, 9 km korka do punktu poboru opłat w Nowej Wsi, to na drogach spokój. I oby tak zostało, chociaż żeby ta A1 też się uspokoiła, to byłoby już naprawdę szczyt sytuacji naprawdę wspaniałej. Bo nigdzie się nie korkuje. Jedziemy płynnie w innych miejscach w kraju. Niewielkie spowolnienia na naprawdę niewielkie są na południu do punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. Kierowcy troszkę zwalniają na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Dobrze wygląda sytuacja na Zakopiance. Nie ma spowolnień, nie ma korków, a więc wygląda na to, że albo dojechaliśmy, albo jeszcze wszystko przed nami. Miejmy nadzieję, że już jednak jesteśmy i odpoczywamy. Tak wygląda na południu sytuacja. Na północy oprócz tej A1 w Kujawsko-Pomorskiem przy dojeździe do Torunia, która zatrzymuje nam się i to tak porządnie przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi, no to na północy kraju też jest pełna przejezdność, zarówno na S6, jak i na S7, czyli na obwodnicach Trójmiasta. Dobrze też wygląda sytuacja między Władysławowem a Helem, czyli 216, trasa, która prowadzi nas na sam czubek półwyspu, więc

0: Więc tutaj też bez spowolnień sobie dojedziemy i bez korków. W przeciwną stronę zresztą również, jeśli ktoś jedzie na przykład do Karwi, Łeby, czy też na północny zachód kraju. Tutaj też bez spowolnień i korków. A więc gdyby zniknęła ta jedynka, a właściwie utrudnienia z niej, no to byłoby już cudownie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

Bardzo ciekawy komunikat dostaliśmy od Łukasza, który to zmierza sobie ze swoją ekipą na południe kraju i teraz napisał w aplikacji PRK tak. Patryku, Moniku, Lesko, stop. Droga czysta, stop. 17 stopni Celsjusza i przejaśnienia, stop. Policji, brak, stop. San przekroczony, stop. Teraz wojewódzka 894, stop. Do celu 50 km zostało. Łukaszu, dzięki za taką informację. Mam nadzieję, że na drodze też wszystko w porządku. To szerokości i przyczepności ci na tych ostatnich kilometrach życzymy, bo jedni jadą w góry, inni nad morze. Są jeszcze oczywiście jeziora w Polsce. Jest gdzie odpoczywać w długi weekend czerwcowy, ale ja wiem, że są też tacy, którzy ten czas wolnego wykorzystają, żeby choćby przed wakacjami, właśnie w tym sezonie ciepłym, zmienić auto, kupić, sprzedać. No i w zeszłym tygodniu już ten temat gdzieś tam nam się pojawił i obiecałem wam, że sprawdzę, wrócimy do tego tematu i zobaczymy, jak dzisiaj się sprzedają auta.

0: Oczywiście z takiej ankiety, którą z wami przeprowadziłem, no to wynika jasno, że bardzo dużo aut kupujemy oczami. Widzimy, jest karteczka w szybie, dzwonimy, szczegóły, no i czasami to auto zmienia właściciela. Ale przecież lubimy też zakupy online, czyli e-commerce. Tutaj oglądamy auto wirtualnie, potem się umawiamy z właścicielem i ja wierzę, że właśnie w długi weekend czerwcowy sporo takich wycieczek, wypraw będzie właśnie po nowy samochód. No to teraz pytanie, jeżeli kupujecie albo sprzedajecie, jak takie ogłoszenie w internecie powinno wyglądać? O tym Karol Duda, założyciel Motolink.
1: Najważniejsza jest prostota, czyli wchodzimy, wpisujemy, mamy wszystko jasno, czysto, wizualnie przed sobą. Tak jak mówię, bez żadnych zbędnych reklam i niepotrzebnych rzeczy. Wszystko jasno i klarownie.
2: A co jest najważniejsze przy kupnie auta?
1: Żeby nie płacić krociej za wykupienie miesięczne ogłoszenia, bo to jest w tej chwili najgorsze, że użytkownicy znanych portali motoryzacyjnych muszą płacić naprawdę potężne pieniądze za ogłoszenie. Jeżeli są to drogie auta i jest pakiet gruby, no to trzeba zapłacić nawet ponad 700 zł, jak nie więcej, za 30 dni ogłoszenia. To jest po prostu nienormalne, a jak wiemy, samochody się nie sprzedają w przeciągu jednego miesiąca, tylko czasami potrafią stać i 2, i 3, i 4, i 5 miesięcy, a w przypadku tańszych samochodów przekracza to czasem wartość pojazdu.
0: Faktycznie, bo jak sprzedajemy samochód i trzeba wykupić takie ogłoszenie i zapłacić na dzień dobry kilkadziesiąt albo kilkaset złotych, no to się odechciewamy. Często też musimy wykupić raporty i za pewne rzeczy zapłacić i ta cena auta idzie w górę. No i takie narzędzia darmowe, jakie proponuje Karol, myślę, że są dobrym rozwiązaniem, ale w tym wszystkim wyobraźcie sobie, że jedziecie 500 km po samochód, dojeżdżacie na miejsce, miało być E38 igła, a się okazuje, że progi do roboty, no, że tak w zasadzie to odpala za drugim razem, czasami za trzecim, no i krew człowieka zalewa. To co w takim razie zrobić, jak zweryfikować ogłoszenie, żeby nie jechać w ciemno, na marne, na pusto? Jest pewien patent i to wtedy nawet ten wystawiający nie musi tworzyć tego ogłoszenia, ono zrobi się samo. Ale szczegóły za kilka minut.

0: Podglądam sobie właśnie mapę i szukam miejscowości, o której pisze Łukasz z Kaszkaja. No bo tak dobrze żarło, ale co? No teraz miejscowość Nowosiłki, samochód osobowy na drzewie, są tam już służby na miejscu i policja również. Będą spowolnienia. To tak szukam.
1: Nowosiłki.
0: To prawdopodobnie...
1: Podlasie mi wyskakuje.
0: Nie. Podkarpacie, czyli 894 wojewódzka. Bo tędy właśnie podróżuje Łukasz. No to uważajcie, kolejne zgłoszenie od was. Takich sytuacji dzisiaj może kilka jeszcze wystąpić, bo pogoda trochę w kratkę. Trochę pada, trochę się przejaśnia, więc pamiętajcie, żeby ostrożnie podróżować. A my was prowadzimy do celu i na bieżąco informujemy o utrudnieniach w całej Polsce.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i takie podejrzane spowolnienie nam się pojawiło na S3 na wysokości Myśliborza. Tutaj prawdopodobnie doszło do zdarzenia drogowego. S3 na jezdni prowadzącej w stronę Szczecina jest korek. On nie jest długi, ale jest i ten korek ma w tej chwili prawie 2 km. W stronę Szczecina się utworzył. I tu nie mamy jeszcze zgłoszenia oficjalnego od służb, ale wygląda na to, tak przynajmniej wynika z mapy, że doszło tu do zdarzenia drogowego. Też prace drogowe są prowadzone na

0: Trójce na wysokości Myśliborza. No i to pewnie potęguje tę sytuację utrudnienia. To jest między Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem. Na jezdni w stronę Szczecina na wysokości Myśliborza. Dokładnie tutaj ten korek jest. Ostrzegamy Was. No nie najlepsza cały czas sytuacja na A1C. Tutaj troszkę jakby się przerzedziło, ale niestety, bo wjeżdżamy w zator na A1 za miejscowością Brzoza i ten korek jest do mostu na Wiśle. Później jest nieco lepiej, ale jest to mocno zwodnicza sytuacja, ponieważ znów wjeżdżamy w zator i on ciągnie się aż po punkt poboru opłat w Nowej Wsi. W sumie więc razem z tą przerwą licząc, to ten zator ma cały czas około tych 8-9 kilometrów, takie spowolnienie, o tak to lepiej nazwać. Tutaj mamy tą zmienioną organizację ruchu i to absolutnie nie pomaga w tym, żeby ten ruch odbywał się płynnie. Poza tym chyba jest jednak większe natężenie ruchu, bo udajemy się nad morze. Przypominamy Wam też, że dziś Boże Ciało, w związku z tym będą takie miejsca, gdzie drogi będą zablokowane ze względu na uroczystości Bożego Ciała właśnie. I tak będzie na przykład na Krajowej Drodze nr 70 w Chrzanowie, to jest Małopolska. Tu przerwa w ruchu na 79 w Chrzanowie będzie od południa do 12.30, czyli od 12 do 12.30 i też mamy zgłoszenie z Krajowej Drogi nr 60, to już Łódzkie, miejscowość Strzelce, tutaj nieco dłużej, bo ta przerwa w ruchu potrwa od 10.30 do 12.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A teraz jeszcze piękne pozdrowienia w aplikacji. Cześć! Szanowni, jedziemy na długi weekend do Kąclowej i serdecznie Was pozdrawiamy, tak jak Wy nas na antenie PRK tymi słowami, czyli kochani. Ewa, Antoś, Maja, Marcin, jesteście wspaniali i Wy też. No to podróżujcie bezpiecznie, życzymy samych przyjemności podczas długiego weekendu. I wiecie co? Jeszcze szybko Wam sprawdzę trasę. Jeżeli jedziecie Krajową 28, do Kąclowej macie czyściutko.

Szybkie sprawdzenie trasy. Jak tam trasa od Mławy do Olsztyna? Krzysztof z Kia Picanto do nas napisał. Krzyśku, już sprawdzam. Rozumiem, że chodzi o S7, lecisz na Warmię Mazury, tak? No to na S7 masz czyściutko, w Olsztynku odbijasz na S51 i dalej nie widzę żadnych utrudnień. Tylko tyle, że wjazd do Olsztyna, pamiętasz? Tam trzeba na 16 odbić i tak troszeczkę od zachodniej strony wjechać, a niekoniecznie od południa. No, to szerokości przyczepności ci oczywiście życzę i pamiętajcie, w każdej chwili sprawdzę i wam trasę, dajcie tylko znać, dokąd jedziecie i skąd ruszyliście, albo gdzie się w tym momencie znajdujecie, bo jedni jadą odpocząć na długi weekend czerwcowy, dzisiaj Boże Ciało, ale są też tacy, którzy zostają w domu i ten czas wykorzystają, no żeby przejrzeć sobie różnego rodzaju ogłoszenia motoryzacyjne, może zmiana auta przed wakacjami, albo to wy sprzedajecie samochód, no i dobrze by było, żeby w ten weekend jakiś kupiec się znalazł. To pamiętajcie, czy kupujecie, czy sprzedajecie, ogłoszenie to podstawa. Czy to jest kartka gdzieś wklejona w szybie? No i ona rzeczywiście działa, ale tam potrzebne są podstawowe informacje, żeby szybko dać znać, co to za auto, ile kosztuje, w jakim jest stanie. O, krótko mówiąc, ale gdy wrzucamy do netu, to tu zaczynają się schodki. No ale to ma elektryczne szyby, przód, tył, a co z klimatyzacją, a ile to koni, a ile, jaki to moment obrotowy? Jest na to, słuchajcie, sposób, bo obiecałem wam, że zdradzę wam taki patent na to, żeby to ogłoszenie pokrywało się ze stanem faktycznym, żeby kupujący nie miał problemów i nie oskarżał nas o to, że chcieliśmy go oszukać. I to jest sztuczna inteligencja. Są właśnie aplikacje, które z niej korzystają i wystarczy prosta procedura, na przykład podanie

0: tablicy rejestracyjnej albo kodu VIN i wszystko jest jasne. O tym więcej Karol Duda, założyciel Motolink.
1: W zasadzie wchodząc do aplikacji mamy dekoder VIN, więc też w zasadzie potrzebujemy numer VIN, później wszystko się dzieje samo za siebie.
2: Żartujesz?
1: Tak, no w większości przypadków tak, wiadomo.
2: Ja nie pamiętam momentu obrotowego, maksymalnego i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, tam powinno wszystko być. Oczywiście winy są różne. Jeżeli mamy krótkie winy, czy na przykład samochód jest unikatowy, to może wystąpić z tym problem. Tutaj nie mówię, że zawsze jest idealnie, ale w większości przypadków tak, zdekoduje nam fajnie VIN, później tylko uzupełniamy jakieś dane, które chcemy dodatkowe, tak jak kolor, tak jak na przykład jakieś różne dodatkowe opcje i w zasadzie przechodzimy już do dodania zdjęcia, wpisujemy cenę 30 sekund, ogłoszenie jest dodane.
2: A zdradź mi patent, żeby on się na pewno sprzedał. Czy są jakieś słowa klucze, które warto umieścić w ogłoszeniu?
1: Dlatego automatyczne opisy w tym pomagają, żeby jak najwięcej tych słów kluczy uzyskać. Co więcej, no rozwijamy się bardzo, bardzo mocno i naciskamy na fajną promocję, więc jeżeli dodaje się ogłoszenie na Motolink, to jest na tyle fajne zainteresowanie, że jest duża szansa, że samochód się bardzo szybko sprzeda.
2: Wiesz co, jeszcze jedna rzecz, bo zdradziłeś, że ty się przymierzasz do motoryzacyjnego Tindera, żeby go uruchomić. W ogóle o co chodzi?
1: Tak, między nami rozmawialiśmy wcześniej. No tutaj zamysł jest bardzo fajny. Potrzebujemy do tego właśnie was, czyli użytkowników, bo czym więcej będzie tych użytkowników, tym ten Moto Tinder będzie ciekawszy.
2: Wygląda to się kojarzy z randkowaniem i to jest randka z motoryzacją?
1: No dokładnie tak. Właśnie chcieliśmy wprowadzić taką innowację, czyli będziemy wybierali zakres cenowy. Załóżmy, szukamy auta do 10-15 tysięcy, wybieramy marki, które nas interesują i przechodzimy właśnie do tego Tindera, czyli daj w lewo, polubienie, daj w prawo, niestety mi nie pasuje. No i to będzie świetne później po przeskrolowaniu tych wszystkich samochodów, które daliśmy w lewo, czyli na ulubione trafiamy do zakładki moje ulubione, przepatrzymy te wszystkie ogłoszenia i możemy wybrać coś idealnego dla siebie.
0: Moto Tinder, no ciekawe, ciekawe. Wszystkim tym, którzy chcą kupić albo sprzedać auta, życzymy powodzenia.

0: was na trasie. Słuchajcie, za chwilę zajmę się waszymi drogami, trasami, ścieżkami, które wskazujecie, bo widzę, że podróżujecie na długi weekend czerwcowy. A wcześniej Monika Gniewaszewska i świeże utrudnienie na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Świeżych na szczęście nie ma, więc nie mamy zgłoszeń od służb. Też nie widać specjalnie korków. Jedyne miejsca, które w tej chwili się rzeczywiście zatrzymują, to jest ta S3, gdzie doszło do zdarzenia drogowego na wysokości Myśli Boże. Ale też są prace drogowe, które sprawiają, że się zatrzymujecie i poważnie zwalniacie między Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem. I to spowolnienie na S3 pojawia się na jezdni prowadzącej w stronę Szczecina. I tak też ten korek, który mamy tutaj na S3 na wysokości Myśli Boża, no jest taki umiarkowany, około 3 km, ale, więc może już być problematyczny dla tych wszystkich, którzy no, tego zapasu czasu specjalnie nie mają. To S3 w zachodniopomorskim na jezdni prowadzącej w stronę Szczecina. No i cały czas ten Toruń, on nam poważnie zwalnia. Na razie nie mamy sygnału od Centrum Kontroli Autostrady A1, żeby otworzyły się szlabany na bramkach w Nowej Wsi, co miałoby udrożnić ruch. Widocznie czas oczekiwania nie przekracza tych 25 minut. Wtedy, kiedy będzie przekraczał, a szlabany na bramkach pójdą w górę. No ale korek jest. Zaczyna się za Brzozą, przed Toruniem, przed mostem na Wiśle i co oznacza, że ma te 9 kilometrów. Te 9 kilometrów trzyma się twardo już od jakiegoś czasu. Może pocieszeniem jest to, że się ten korek nie wydłuża i jest, no tak jak to było te kilkadziesiąt minut temu od początku, przepraszam, chrupka jakaś, w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz Lena i Piotrek z Toyoty piszą, że z Olsztyna jadą do Mielna nad morzem. Czy moglibyśmy sprawdzić im trasę?

No Piotrku, oczywiście, że tak. Patrzę sobie i byle do S7, potem macie część czyściutko do Trójmiasta i dopiero gdzieś tam na obwodnicy trójmiejskiej na S6 za Borkowem przed Kowalami, ale to nie, to prace drogowców, które dzisiaj pewnie oni nie pracują, w związku z tym nie powoduje to utrudnień i dalej S6 możecie śmiało jechać, bo na trasie do Mielna, choć droga bardzo długa, prawie 400 km, nic złego się nie dzieje, natężenie ruchu też całkiem przyjemne, więc szerokości wam życzymy. I jest jeszcze pytanie od naszych słuchaczy. Czy jak wygląda droga z Grudziądza do Poznania? Czy bez niespodzianek? Bo my sobie jedziemy z Warmii do Wielkopolski. Do tej pory wszystko było płynnie. Pozdrawia serdecznie Krzychu z Kupry. No to już patrzę. Nie. Na dalszym odcinku nic złego się nie dzieje. Czyli z Grudziądza S5, mijasz Bydgoszcz, jedziesz potem w kierunku A2, droga czysta, po drodze masz Żnin, Gniezno, jest gdzie się zatrzymać i do samego Poznania nic złego na trasie się nie dzieje, więc tobie też szerokości, przyczepności.

0: proszę, jedna ekipa już dotarła do celu. Łukasz z ekipą pozdrawiają i piszą. To już nasze ostatnie połączenie, Patryku, Moniku. Moniko, dziękujemy wam za wspólną drogę. Jesteśmy już w Wettlinie, rozpoczynamy świętowanie, a wam życzymy miłej pracy i wszystkim podróżującym również szerokiej drogi. Łukasz z ekipą dotarli. A co tam jeszcze w apce? Widzę, że mamy też pozdrowienia z trasy powrotnej do Francji. Obecnie na autostradzie A14 w deszczowym koreczku przed Gandawą w Belgii. No miło słyszeć tych wszystkich ludzi jadących na wypoczynek. Życzę wszystkim bezpiecznego dojechania do celu i bardzo udanego wypoczynku. Tomek śmigający po Francji. A ja dla was jeszcze sprawdzam pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobre informacje mam, bo naprawdę robi się coraz, ale to coraz cieplej. Wyobraźcie sobie, że w tym momencie najchłodniejszym miejscem jest Zakopane, ale tam już prawie 12 stopni Celsjusza, więc jest okej. Najcieplej w Legnicy. No proszę, na Dolnym Śląsku dopiero co było poniżej 10, a teraz już prawie 18 stopni Celsjusza. Co prawda, i o tym muszę wam powiedzieć, mamy ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. To znaczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 1 stopnia przed burzami dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, powiatów na północy województwa dolnośląskiego i na zachodzie województwa wielkopolskiego oraz dla wschodniej części województw lubelskiego i podkarpackiego. Także pamiętajcie o tym, jeżeli tam się znajdujecie. A do tego jeszcze dzisiaj, jeżeli będą burze, to uwaga, bo do 85 km na godzinę w czasie burz może wiać wiatr, a temperatura z kolei, tak podglądam sobie, maksymalnie 19 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, podobnie na wybrzeżu, na obszarach podgórskich i nawet 26 kresek powyżej zera w centrum kraju. A ciśnienie? Ono teraz wynosi 997, w południe w Warszawie 996 hektopaskali, jednak w ciągu dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No proszę, proszę, no to jedziemy. Zapomniałem jeszcze dodać, niech rok będzie z wami. Tomek śmigający po Francji. Dobrze, to my rokowo dzisiaj też na pewno zagramy. A tymczasem rozpoczęliśmy długi weekend czerwcowy. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry, podróżuję z wami.

0: Kilka informacji z waszych tras. Siemanko, moje najukochańsze radio. Ja może nie jadę na wakacje, ale wracam z pracy i w kierunku wakacji, czyli wracam z Rumunii. Słuchajcie, jest stabilnie na wschodnim wybrzeżu, a ciepło jak...
1: Oj, zazdrościmy.
0: Ukrop po prostu. Przemek
1: zazdrościmy trochę tego ciepła, no. Kiedy ono do nas przyjdzie?
0: Było, będzie, spokojnie.
1: Tak, usmakajasz? No,
0: a
1: dobra.
0: Jak będzie za gorąco,
1: cierpliwości,
0: to narzekać.
1: Tak? No. Nie, ja chyba nie już tak wymarzłam, naprawdę. Czekam. A może, czekam na to ciepło.
0: Może na wybrzeżu będzie ciepło, bo do Pogorzelicy jedzie Paweł z Tesli i pozdrawia z trasy Kraków-Pogorzelica. Na razie leje, wieje, ale za to czysta ścieżka na A4. Jak tam do końca?
1: Coś za coś.
0: Pawle, już ci sprawdzam. Do końca tak. Na A4 masz czyściutko. Jak miniesz Wrocław, to na wysokości Legnicy odbijasz sobie na S3 i na niej nic złego się nie dzieje. Tam na wysokości Myśliborza są tylko roboty drogowe, może być jakaś zwężka. Ale tak poza tym, jak już wskoczysz potem na S6 do samej Pogorzelicy, czyściutko, chociaż niecałe 800 km całej trasy masz do pokonania, więc życzymy ci szerokości, przyczepności. No i Paweł pisze, chociaż może troszeczkę słoneczka będzie tam.
1: Właśnie.
0: Na wybrzeżu tak.
1: Tak?
0: Mam nadzieję.
1: No dobra, masz nadzieję.
0: Trzymam kciuki, bardzo
1: trzymasz
0: mocno.
1: Kciuki. To chyba nie będzie tego słońca.
0: Patrzę sobie na wybrzeże i w tym momencie od 15 do 16 stopni, nawet 17.
1: Nie, to upał.
0: Jest
1: upał.
0: Ciepło. Nie, że gorąco, ale jest ciepło.
1: Nic, tylko brać leżak, olejek do opalania i kładziemy.
0: Pamiętajcie,
1: się, a potem kąpiel.
0: Szklanka dla nas zawsze jest do połowy pełna, a nie pusta.
1: No i to też mówię.
0: Przez różowe szkiełko na drogi patrzy również Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o drogi dziś, to tego szkiełka różowego nawet nie trzeba, bo sytuacja naprawdę jest dobra. Dwa miejsca, które się korkują w tej chwili, to jest ta S3 między Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem. Myślibórz, prace drogowe zdaje się są tutaj. Około 3-kilometrowy korek utworzył się na jezdni w stronę Szczecina. I drugie miejsce, no to oczywiście punkt poboru opłat w Nowej Wsi, A1. Tu zwalniamy za miejscowością Brzoza. Prace drogowe prowadzone są i dlatego są te spowolnienia. No i też ruch jest nieco większy, bo jedziemy nad morze. Ono dziś, no dobrze, ale Patryk ma nadzieję, że chmury się

0: rozejdą i wyjdzie słońce. Jeśli gdzieś to słońce łapiecie, no to dawajcie znać się, bo rzeczywiście brakuje go dziś na Mazowszu. Kiepsko z tym słońcem. Poza tym na drogach rzeczywiście czysto, przejezdnie, bez spowolnień, bez korków, a więc taka wymarzona sytuacja podróżowa, do podróżowania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

22 minuty po godzinie 9, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Zaglądam do aplikacji. Dzień dobry, pozdrawiamy z trasy z Beskidu do Gdańska. Na razie bez utrudnień na siódemce, szerokości od Adama, Łukasza, Sebastiana z Gdańska. No dobrze, panowie, czyli co, to dopiero początek trasy, bo tak patrzę sobie, przeglądam i widzę, że wy macie tam jeszcze sporo do pokonania, tak? To będzie ponad 700 km. To pamiętajcie, gdybyście wybrali A1, a to chyba jest najlepszy wybór, no to nic złego się nie dzieje do momentu, kiedy nie dojedziecie do okolic Torunia. Na razie mamy tam sytuację, że troszkę korkuje się na bramkach przez natężenie ruchu, chociaż dla was to jeszcze jest sporo kilometrów, więc liczę, że wtedy już się naprawdę rozluźni, a wy do Gdańska, do Trójmiasta dojedziecie bez problemu. Tymczasem ciekawa historia się wydarzyła, bo czytam sobie...

tutaj ostatnia prosta. Jacek i Agnieszka piszą: dziękujemy za podróż PRK. No czyli oni już są u celu. A z drugiej strony odzywa się Toczek i pisze: cześć, Toczek wita się z wami z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Jedni trasę kończą, inni zaczynają. To wiecie co? Dla tych wszystkich, którzy dzisiaj dużo podróżujecie, mam cenną chyba informację, bo nie wiem, czy śledzicie ceny maksymalne paliw. No ja cały czas, codziennie podglądam, co minister energii obwieści i teraz szef resortu energii opublikował zaktualizowany taryfikator maksymalnych cen paliw, który, uwaga, obowiązuje nie tylko dzisiaj, ale też i jutro, czyli 5 czerwca. A więc jeżeli chodzi o ceny maksymalne, to za litr bezołowiowej 95 zapłacimy 5,94. No raptem grosz mniej niż wczoraj. Dzisiaj i jutro to jest cena maksymalna. Za 98 za litr dzisiaj maksymalnie stacje mogą nas policzyć 6,52 zł. No i olej napędowy kosztuje 6,40 zł. Przypomnę, to na dziś i jutro takie ceny maksymalne zostały ustanowione. Ja wiem, że w skład tej tarczy ochronnej paliwowej CPN nazywanej nie wszedł gaz LPG. W związku z tym powiem wam, że sprawdziłem na autocentrum.pl, jaka jest średnia dla 16 województw i to jest mniej więcej 3,45 zł, a więc chyba dobra informacja, bo pamiętam, jak już dochodziło do 4 zł, prawda? A teraz jednak ta cena troszeczkę spadła, więc życzę wam jak najtańszego paliwa na trasie, a przy okazji tych długich podróży, no to Grzegorz Duda dzisiaj też podzieli się, jak on pakuje się na taką dłuższą wyprawę. Nie, że tam jeden dzień, tylko gdy jedzie na te 3-4 dni, co ze sobą zabiera. Wczoraj opowiadał, co zawsze ma w samochodzie, a co dorzuca do bagażnika, kiedy udaje się w dłuższą trasę. Grzegorz Duda radzi już niebawem na antenie Polskiego Radia Kierowców.

0: od was, od Toczka na pograniczu Małopolski i Podkarpacia jest teraz 21 stopni Celsjusza, ale słońca nie oświadczysz.
1: A pada?
0: Nie pada, ale może. Właśnie może.
1: Wisi w powietrzu.
0: Małopolska, Podkarpacie, uwaga, nawet burze dzisiaj są tam spodziewane. No i w wielu miejscach w Polsce, szczególnie w tym pasie centralnym, to wschód i zachód raczej powinna być wolna od burz. Ale na samochodzie jest kilkanaście kropel deszczu, czyli padało. Mm. Nie ma ani przyjemnego słońca, ani też tego potrzebnego deszczu, czyli jest tak trochę nijak.
1: No tak jak jest. No,
0: Ale
1: no to
0: może...
1: niech się rozpogodzi, w stronę słońca, jednak, pchamy w stronę słońca.
0: Tego sobie i wam życzymy. A przy okazji pozdrowienia z trasy S19 na Warmii i Mazury, na 414 km w kierunku Lublina, chyba zacznie zaraz padać.
1: Nie.
0: Na styku Podkarpacia i Lubelszczyzny. Pozdrowienia od Grzegorza, Katarzyny, Jagody i Maltańczyka, szczególnie dla policjantów z czarnego BMW. Mobilki.
1: Pozdrawiamy
0: wysiaczki. To od Grzegorza, Katarzyny, Jagody i Maltańczyka. A od Moniki kolejne informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bez informacji od służb to jest dobra wiadomość. Natomiast już widać coraz więcej samochodów na naszych drogach, zwłaszcza na południu kraju i w miejscach, gdzie trzeba uiścić opłaty. O tak to ujmę. Punkt poboru opłat Brzęczkowice. Niewielka kolejka, naprawdę niewielka kolejka aut jest tutaj przy wyjeździe ze Śląska, a w stronę Małopolski. Bramki w Balicach. Tutaj też bardzo niewielka kolejka samochodów do wjazdu na obwodnicę Krakowa. Ta czysta, ale zaczyna zwalniać nam węzeł Kraków Południe i później Krajowa Siódemka. Węzeł Kraków Południe, czyli ten, który sprowadza nas na krajową drogę numer 7 w stronę Zakopanego. Tutaj też, oprócz tego, że korkuje się przed węzłem na węźle i później troszkę siódemka między węzłem Kraków Południe a Libertowem, mamy prace drogowe na wysokości Libertowa, co zapewne nie pomaga specjalnie w utrzymaniu płynnego ruchu. Później Zakopianka za Libertowem na odcinku Libertów myślę Lenice wygląda dobrze i dalej też jak jedziemy sobie już w stronę stolicy Tatr, też będziemy jechać bez zatrzymywania się, choć takie pierwsze zatrzymanie widać w okolicach Szaflar. No ale tutaj mamy, zdaje się, światła i one wstrzymują ten ruch pewnie na chwilę, a więc bardzo mały korek przed Szaflarami i przy wjeździe do Zakopanego widać, że ruch jest większy, natomiast no, turystów nie zabraknie w Zakopanem, tak przynajmniej delikatnie ujmując sprawę można powiedzieć. Tutaj organizacje turystyczne szacują, że tłumy będą w stolicy Tatr, a więc jeśli ktoś chce uniknąć dużej liczby

0: Liczba osób, no to niestety, ale tak się nie stanie, przynajmniej nie w Zakopanem. Dolnośląski odcinek A4 zaczyna nam zwalniać się węzeł Wrocław Południe. To węzeł, który sprowadza też ruch z obwodnicy Wrocławia, ta czysta. I zwalniamy na A4 już węzeł Wrocław Południe na jezdni prowadzącej w stronę Legnicy. Jeśli jeszcze tylko sprawdźmy tę sytuację na S3 między Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem na wysokości Myśliborza. Cały czas utrzymuje się około 3-kilometrowy korek w stronę Szczecina, no i cały czas spowolnienia przed bramkami w Nowej Wsi w stronę Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To teraz jeszcze mamy pozdrowienia z Zielonej Żaby od Moniki i Marka. Piszą: dzień dobry, my sobie lecimy z pierwszej stolicy Polski do Bolesławca na Dolnym Śląsku. No i jak tam wygląda droga oraz jaką trasę polecacie? Moniko, Marku, ja może z Poznania nie jestem, ale z każdą złotówką się liczę i każdą oglądam dwa razy przed wydaniem, więc chyba już wiecie, że zaproponuję wam niepłatny odcinek A2, czyli byle tam dostać się do A2 z Gniezna, a potem w okolice S3. Tylko zasugerowałbym wam, żebyście zaraz na wysokości Poznania odbili na S5, a potem zgubili się na Krajową 12 i przez Polkowice tędy do Bolesławca dojechali. Dlaczego? Bo tak, na autostradzie nie zapłacicie. Kilometrów macie mniej, bo 40 zaoszczędzicie, a tylko 3 minuty dłuższa jest to trasa. Więc proponowałbym jednak na wysokości Poznania odbić na S5, potem na Krajową 12, a potem przez Polkowice już do Bolesławca powinno was poprowadzić. Na trasie nic złego się nie dzieje. To szerokości i przyczepności. A za chwilę usłyszymy, jakie rady ma dla nas Grzegorz Duda. Jak pakuje się na długi weekend?

No proszę, proszę. Wcześniej Bartłomiej pisał, że on dotarł do pierwszego celu dzisiejszej podróży, że będzie szybka zupka rybna nad morzem w Brzeźnie i potem kierunek Bydgoszcz. A teraz wysyła nam aktualizację. Kicha! Knajpa dopiero od 10:00 czynna. No cóż, jutro przyjadę. Później. A teraz do Bydgoszczy. Lecimy razem. Razem dalej! To od Bartłomieja. I tak zastanawiam się, a co tam u was? Na przykład nasi słuchacze wybrali

0: S7 zamiast A1, bo jak już słyszeliście na A1 dzisiaj, no są spowolnienia podyktowane większym natężeniem ruchu i szczególnie to się dzieje na bramkach w Toruniu, w kierunku północnym, czyli do Trójmiasta, nad morze. Dzięki bardzo, słuchamy was i pozdrawiamy i podziwiamy widoki. Czekamy na konkurs quiz, o ile dzisiaj jest w planach. No o 7 się bawiliśmy, teraz to już tylko podróżujemy do celu. Tymczasem pozdrawiamy rodziców Łukasza, którzy celebrują kolejną rocznicę ślubu w trasie do Sandomierza, oczywiście słuchając PRK. Łukasz, Adam, Sebastian z Gdańska. Miłego! No to my do tych rocznicowych życzeń się oczywiście dokładamy. A przy okazji, my też jedziemy dzisiaj w trasę z Grzegorzem Dudą, który radzi, co mieć w samochodzie, kiedy pakujemy się na taki właśnie dłuższy wyjazd przy okazji choćby weekendu w czerwcu.
1: W moim samochodzie jest zawsze woda mineralna i to w bagażniku kilka butelek, bo bez wody się nie da żyć. Jestem fanem i to może nie wszyscy odbiorą fajnie, natomiast uwielbiam, tak jak było kiedyś, jak wyjeżdżałem z rodzicami, mama robiła kanapki. Słuchajcie, ja wiem, że są stacje benzynowe, że mamy mnóstwo restauracji, no ale czasem się tak zdarza, że staniemy w korku. Gdzieś tam na dłuższy czas. Uwielbiam tą kanapkę, którą odpakowuję od żony, popijając herbatkę z termosu i kawkę mam na termosiki. I to jest taka cudowna rzecz i to uwielbiam zabrać ze sobą. Natomiast ta woda mineralna w zimie zawsze w samochodzie mam koc, bo nie wiadomo, kiedy samochód ci zepsuje. Mam dodatkową kurtkę, rękawiczki, 2-3 pary i to mówię poważnie. Jestem tak spaczony, bo były sytuacje, że ugrzęzłem w śniegu gdzieś i się naprawdę zrobiło zimno. Dzisiaj, jak jest zima, to tankuję samochód do pełna zawsze i utrzymuję minimum połowę zbiornika. Nie czekam do rezerwy, tylko jak jest połowa zbiornika, zjeżdżam i tankuję, jeżeli są trudne warunki. Zawsze mam klucze jakieś. No to jest takie, nie każdy musi mieć te klucze, natomiast zawsze mam klucze, zawsze mam powerbanka w samochodzie, żebym mógł uruchomić silnik jak albo pomóc komuś. W zimie wożę kable ze sobą, na przykład rozruchowe, że jak ktoś stoi gdzieś, żeby spróbować mu pomóc i uruchomić samochód, linkę, jakieś tego typu rzeczy. I oczywiście zestaw różnych ubrań u mnie są zawsze na różne okazje, bo wypadam nieraz z warsztatu w ciuchach ala roboczych. No i jestem w stanie na stacji benzynowej przerzucić się w marynarkę na jakieś spotkanie, czy też w inny ciuch, który będzie adekwatny do tego, gdzie mam się znaleźć w danym momencie.
0: No to idąc za radą Grzegorza Dudy, adekwatnie dzisiaj będzie wziąć i kąpielówki, i coś od deszczu, no bo to nie wiadomo, co z tą pogodą. A co do tych kanapek, to była rada dla Bartłomieja, no bo jak pocował klamkę w Brzeźnie i nie zjadł zupy rybnej nad morzem, to dobrze mieć kanapki ze sobą, nawet ze szprotką. Chociaż zapach będzie czuć długo w samochodzie. A przy okazji waszych podróży Adam, Łukasz, Sebastian z Gdańska, którzy w stronę Gdańska na razie bez korków jadą, piszą: właśnie mijaliśmy Libertów. No, korek od strony Krakowa jest już na ponad kilometr. Ponowne najlepsze życzenia dla rodziców Łukasza z racji kolejnej rocznicy ślubu. Celebrują ją jadąc do Sandomierza i słuchając PRK. Zdrówka i miłego!

0: No i proszę, rodzice Łukasza zachwyceni, w końcu jadą celebrować swoją rocznicę ślubu, a chłopaki z Gdańska piszą: dzięki za przeczytanie wiadomości. Rodzice się bardzo ucieszyli, dzięki miłego. Jak coś się będzie działo na drodze, to my damy znać. Miłego życzą właśnie chłopaki z Gdańska.
1: Koniecznie, koniecznie dawajcie znać, bo aplikacja jest dla was, od was.
0: Jest też dla ciebie.
1: Dla mnie też.
0: Wiadomość.
1: Dla mnie
0: pani
1: wiadomość?
0: Moniko, tak? Wysyłam pani coś optymistycznego, o, czyli zdjęcie ze słońcem. I to z Gliwic, gdzie mam ładowarkę i jest słońce, jak pani prosiła. I piękne, błękitne niebo.
1: O,
0: to i jest pozdrawiam.
1: Na moje serce.
0: Paweł z Tesli, dalej w drodze do Pogorzelicy.
1: Czyli jest słońce, nie zgubiło się, nie uciekło. Cały czas jest.
0: Cieszę. A teraz do mnie.
1: Tak?
0: Panie Patryku, proszę panią Monikę podnieść na duchu pogodowym. Czarujemy pogodę. Nad morzem i nie tylko.
1: O, to no, czarujemy.
0: To poczekaj.
1: Przepychamy.
0: Słoneczko.
1: Przepychamy.
0: Promyczki.
1: Chmury.
0: Ciepło.
1: O,
0: żar.
1: Przyjemnie.
0: Okulary słoneczne. Prawda? Już tak. To działa na wyobraźnię.
1: Widzę to, widzę to.
0: Dobrze. To co jeszcze widzisz na drogach?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz większy ruch tak naprawdę. Są miejsca, gdzie zwalniamy. Jeszcze nie bardzo, ale pojawiają się takie i to nie tylko są bramki w Nowej Wsi na A1 na jezdni prowadzącej w stronę na północ, ale również na przykład, uwaga, A2 Warszawa-Łódź za Grodziskiem Mazowieckim w stronę Łodzi, a przed Wiskitkami mamy taką sytuację bardzo niewielkiego, ale jednak spowolnienia na A2 w stronę Łodzi. Taka sama sytuacja spowolnienia, nawet większego nieco, jest przy zjeździe z obwodnicy Wrocławia A8 na węzeł Wrocław Południe i dalej w kierunku Legnicy. Korek spowolnienie zaczyna się przed węzłem Wrocław Południe, a za Mokronosem Dolnym i ciągnie po Nową Wieś Wrocławską, to w stronę Legnicy. Wygląda na to, że na obwodnicy Wrocławia doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, o którym jeszcze oficjalnie nie informują służby. Spowolnienie mamy też na 94 za i przed Oławą. Za Oławą jadąc w stronę Wrocławia, a przed Oławą jadąc w stronę Oławy. 94 i Dolny Śląsk. To sytuacja z tej trasy. Śląsk, punkt poboru opłat Brzęczkowice. Troszkę większa kolejka aut wydłużyła się w ciągu tych 20 minut w stronę Krakowa. Też niewielkie spowolnienia mamy na trasie między Krakowem a Katowicami. Okolice węzła Chrzanów, prace drogowe tu są prowadzone i w stronę Katowic kierowcy zwalniają, ale nie bardzo. No i już duży ruch na obwodnicy Krakowa A4 między węzłami Krakowska Wina, Kraków

0: Kraków-Południe widać ten ruch najbardziej i też przy zjeździe z węzła Kraków-Południe w stronę Zakopanego między węzłem Kraków-Południe a Libertowem. To tutaj ten ruch jest największy, zwalniamy, ale później jak sobie miniemy Libertów i będziemy jechać w stronę Zakopanego, to dalej jest czysto.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jest sprawa, jest problem.
0: No, dlaczego?
2: Bo rodzice Łukasza jadą celebrować rocznicę ślubu.
0: Okay.
2: Były pozdrowienia.
0: Tak.
2: My wiemy, że jadą do Sandomierza.
0: Mm-hmm.
2: Wierny słuchacz pisze, jak to? Rocznica w najbardziej niebezpiecznym mieście w Polsce?
0: Sandomierzu?
2: Tak, przecież tam ojciec Mateusz co czwartek jakieś morderstwo, jakieś w ogóle zabójstwo. Tam
0: pierwszy
2: chyba nawet
0: słyszę.
2: Ludzi do wojny. Co, ojca Mateusza nie oglądałaś?
0: Nie.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę.
2: Co czwartek, słuchaj, demaskował
0: morderstwa?
2: Naprawdę, tak, zabójców, morderców i chyba zaczęli nawet ludzi z sąsiednich miast dowozić, żeby w Sandomierzu nie zabrakło.
0: Naprawdę?
2: A rodzice Łukasza się nie boją.
0: Znaczy, to nie wiem, chciałam powiedzieć, ale ugryzłam się w język, że akurat jadą.
2: No, to inaczej, od wiernego słuchacza dla rodziców jest informacja. Proszę przekazać, żeby uważali na siebie.
0: Albo zawrócili w ogóle może.
2: Nie,
0: aż tak źle nie.
2: Ojciec Mateusz czuwa.
0: Ojciec Mateusz czuwa.
2: Ale się Boże ciało.
0: O.

0: Zaglądam do aplikacji i co widzę? Witam serdecznie, cały Radio PRK. Jestem z wami od godziny 5 rano, dzisiaj wyjątkowo na siedzeniu autokaru. O! Wraz z małżonką Edytą, to taka wycieczka na Węgry, zapowiada się piękny dzień. Pozdrawia Sławek, zazwyczaj z Forestera, dzisiaj jako pasażer. Chyba że, Sławku, o czymś nie wiemy. Kategoria D i teraz tam, wiesz, trochę większą kierownicę trzymasz. Nie no, ja bym ci jednak życzył, żebyś był tym pasażerem, odpoczął sobie, Węgry zwiedził. Dajcie znać, co to za wycieczka, bo zaciekawiliście mnie. Widzę, że kierunki są przeróżne. Jedni na południe, inni na północ, jedni w ogóle poza granicę naszego kraju. Pięknie, w końcu 4 dni przed nami. Tylko ta pogoda. Pogoda jest zawsze, my musimy się na nią dobrze przygotować. To żebyście byli dobrze przygotowani, posłuchajcie o szczegółach prognozy na dziś.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To burze w 6 województwach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla choćby zachodniej części Polski oraz na południowym wschodzie też one mogą występować, a burzom będą towarzyszyły silne porywy wiatru. Na wschodzie też silne opady deszczu. To miejcie do tyłu głowy, bo obowiązuje to przez cały dzień. Z kolei dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo w centrum i na zachodzie również rozpogodzenia. No, bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej i na choćby Opolszczyźnie, bo na pozostałym obszarze kraju przelotny deszcz i tak jak wam wspomniałem, szczególnie po południu mogą występować burze, silniejsze podmuchy wiatru do 70 km na godzinę i może spaść nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura maksymalna od około 19 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, na wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat, a cieplej będzie w centrum kraju do 26 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, o ciśnieniu nic nie wspomniałem. Słuchajcie, ono nam teraz delikatnie zaczęło rosnąć, nie wiem dlaczego, 998 hektopaskali, bo w Warszawie w południe ciut spadnie do 996 hektopaskali, ale generalnie ten trend wzrastającego ciśnienia dzisiaj się utrzyma. Jednak zanim urośnie do tej wartości 1013 hektopaskali, którą lubimy, no to jakaś kawa, mocna herbata na pewno się przydadzą. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry.

0: Więcej tych rocznic ślubu. Dzień dobry, pisze Aga i Marcin ze Szczecina. My też dzisiaj świętujemy rocznicę ślubu. Pozdrawiam rodziców Łukasza z miejsca, gdzie serialowi bohaterowie znikają.
1: O, czy już są?
0: Nie, znikają. Aga i Marcin ze Szczecina. PS dla redakcji również ślemy pozdrowienia. Samych przyjemności dla was i wszystkiego najlepszego, kochani. No dobrze.
1: A jak to jest? Musi być R w miesiącu, żeby było szczęście? Nie pamiętam.
0: Tak, z wyjątkiem maja, bo to jest miesiąc zakochanych.
1: Czerwiec.
0: Ma R.
1: Jest.
0: Lipiec.
1: Mamy to.
0: Niby ciepły, fajny, ale nie ma R.
1: Ale nie ma R. A sierpień? Ma.
0: Wrzesień ma, październik
1: ma. Październik, tak.
0: No.
1: No dobra, nic, tylko się...
0: Co? Hajtać? Wszystkiego najlepszego, słuchajcie, wszyscy, którzy mają rocznicę. No dobrze, ale my wracamy na trasy, dlatego że ten dzień dzisiaj, Boże Ciało, to też początek weekendu czerwcowego i 4 dni laby przed nami. Większość z was ruszyła w drogę, na Ajdynce się korkuje na bramkach w Toruniu. Gdzie jeszcze są utrudnienia? Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie mamy zgłoszeń od służb, to jest dobra wiadomość, ale ruch jest coraz większy. Widać, że jedziemy między Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem. Ten korek utrzymuje się na wysokości Myśliborza. Ma około 3 km ten zator i utworzył się na skutek prowadzonych prac drogowych, a nawet więcej już teraz urósł nam. Około 6 nawet tych kilometrów ma ten zator na S3, a to oznacza, że samochodów jest coraz więcej i to nie tylko tu na S3, ale widać, że jedziemy na przykład A2 Warszawa-Łódź, zwalniamy za Grodziskiem Mazowieckim. Tutaj korka jeszcze nie ma, ale jest spowolnienie i prawdopodobnie wynikiem jest tego, że jest to spowolnienie, to mamy tutaj zdarzenie drogowe na jezdni w stronę Łodzi. Na północy kraju sytuacja wygląda dobrze, ale zanim trafimy na tę północ, no to musimy jechać, możemy jechać, nie musimy, ale A1. No i wtedy utkniemy w tym korku, który jest przed bramkami w Nowej Wsi. Ten korek niestety, ale utrzymuje się, może to jest i nawet niezła informacja, że nie rośnie. Zaczyna się za miejscowością Brzoza, przed Toruniem, czyli i później ciągnie aż do punktu poboru opłat w Nowej Wsi. To jest te 9 km, bite 9 km takiego spowolnienia i korka na A1 przed bramkami. Na południu kraju też już widać, że aut jest więcej. Tu Dolnośląski odcinek A4 i A8 też zahacza o to. A8, czyli zjazd z obwodnicy Wrocławia. Korek utrzymuje się za Mokronosem Dolnym. Wjeżdżamy w niego i jedziemy po węzeł Wrocław Południe. To jest ta ścieżka A8, która sprowadza nas na A4, a później spowolnienia są między Wrocławiem a Legnicą w stronę Legnicy. To jest Dolny Śląsk. Na Śląsku z kolei zwalniamy w okolicach punktu poboru opłat Brzęczkowice i tutaj kolejka aut wygląda na to, że nieco się wydłużyła, nie jakoś dramatycznie, ale jednak wszystko w stronę Krakowa, a sama obwodnica Krakowa, już widać, że samochodów jest dużo, wydłużyło nam się to spowolnienie między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Południe, jest w stronę Rzeszowa, a może bardziej w kierunku Zakopanego, bo dojeżdżamy do węzła Kraków-Południe, no i zwalniamy sobie później na

0: Zakopiance. I ten odcinek cały czas załadowany jest między węzłami Kraków Południe Libertów w stronę Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a są wśród nas i tacy szczęśliwcy, którzy już dojechali po długiej podróży, zabierając rowery, dzieciaki zostawiając. Jacek i Agnieszka zameldowali się z Łeby. I wiecie co? Na zdjęciu widzę, no piękne serduszko. Kochani, życzę wam samych pięknych chwil w ciągu tych 4 dni. Ale błękitne niebo, tam słońce świeci, czyli jest szansa na piękną pogodę nad morzem.

Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, to za pomocą niej się kontaktujemy. To znaczy, jeżeli potrzebujecie sprawdzenia trasy, choć cieszę się, że większość z was, którym towarzyszyłem tak od 6 rano, już dotarła, dociera do mety. Wiem, że innym jeszcze trochę kilometrów pozostało, więc gdybyście potrzebowali sprawdzenia waszej dróżki, to dajcie znać skąd dokąd, sprawdzimy to. A przy okazji, gdybyście widzieli coś niepokojącego na drodze, to też poinformujcie, a my przekażemy dalej całej reszcie zmotoryzowanych. Mamy też meldunek od Antka z Gryfina, meldunek pogodowy, stopni 19, na niebie zachmurzenie małe, wiatr słaby, widoczność świetna. Wszystkim kierowcom Antek życzy szerokości, przyczepności, no i spokojności, a wypoczywającym oczywiście udanego długiego weekendu. No on ma łatwiej, bo nad to morze to ma tak naprawdę rzut beretem i to wcale nie jest taki mały beret. No fajnie, tylko pozazdrościć, ale... Tak właśnie mówię o tym, że od 6 podróżujemy. Prowadzę was na trasie. Sporo osób już dojechała. Słuchajcie, to tak naprawdę prawie już 4,5 godziny jedziemy, nie? Czas na jakąś przerwę? Bo ja zapomniałem o jednym najważniejszym. W ogóle dzisiaj nie rozmawialiśmy, nie było nawet hasła, nie wspomniałem o tym, co się wczoraj wieczorem wydarzyło na Stadionie Narodowym, gdzie to reprezentacja Polski miała spotkanie z reprezentacją Nigerii. To była piłka nożna. I powiem wam szczerze, znacie pewnie wynik? No tak, remis 2-2. Ja mam tylko jeden komentarz do tej sytuacji, nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Uff. I tyle. Widziałem. Uff. Udało się. A jak wy to wspominacie? Całe 90 minut i na szczęście ten doliczony czas. I w pierwszej, i drugiej połowie spotkania, bo tak to obawiam się, że mogło być 2-0.

0: A co do wczorajszego meczu, tak patrzę na Monikę, czy oglądała Polska, Nigeria?
1: Nie.
0: Niewiele straciłaś. To ja powiedziałem,
1: a ile było w końcu? 2-1? No, 2-2.
0: W doliczonym czasie, wyobraź sobie, ale piękny strzał.
1: Ale wiesz co, bo ja słyszałam, że trener polskiej drużyny, to on sprawdza tę drużynę i kompletuje i patrzy kto, co, jak, może i możliwości.
0: Tak?
1: I ja dlatego, te towarzyskie mecze wyglądają tak, a nie inaczej.
0: Wiesz, że od lat robi to każdy trener, który jest nowym selekcjonerem.
1: Znaczy na to wygląda.
0: Tak. Potem odchodzi, przychodzi nowy i znowu,
1: sprawdza. Tak.
0: Ja
1: no powiedziałem, ale
0: a Antek pisze, no gra słaba, no niestety, no powinniśmy do tego już przywyknąć. Drużyna z klasy A gra lepiej niż oni, zawodnicy topowych drużyn. To komentarz od Antka. Dobra, zostawmy piłkę, nie pastmy się nad nimi. To tylko mecz towarzyski był, prawda? I tak w bilansie no z Nigerią właśnie dobrze wypadamy.
1: O, no i to jest to słońce.
0: Tak. No ale teraz, uwaga, nie będzie już tak miło na A4, bo Paweł Stecli pisze, że miło to już chyba było, ciasno się zrobiło na A4 z Gliwic do Wrocławia. No cóż, ścieżka będzie chyba dłuższa, ale co ważne, by było bezpiecznie. Poza tym widzi dużo aut z rowerami dla dzieci.
1: O.
0: I zwraca uwagę, przypomina, że od wczoraj kaski obowiązkowe dla młodzieży do 16 roku życia, również na hulajnogach, a dla reszty, no ja uważam, że
1: też by się przydały, tak, dokładnie.
0: Ale nie wymagane prawem, bo dzieciaki, młodzież do 16 roku życia musi je nosić, jeżeli chce jeździć, karta rowerowa też jest obowiązkowa, inaczej stówka mandatu. To no nawet nie chodzi o kasę, chodzi o bezpieczeństwo.
1: Tak, dokładnie, to
0: Pawle,
1: chodzi o bezpieczeństwo.
0: Dzięki, że o tym przypominasz, to my co 20 minut przypominamy wam, jak sytuacja na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i rzeczywiście ten ruch jest coraz większy, natomiast na trasie między Gliwicami a Wrocławiem nie widać spowolnień. Może to jest jakieś pocieszenie dla was, jeśli jesteście teraz na A4. Te spowolnienia widać natomiast między Wrocławiem a Legnicą i tutaj przy zjeździe z obwodnicy Wrocławia A8, kiedy ta A8 zamienia się na węźle Wrocław Południe w A4, no to tutaj jest korek. On się utrzymuje tej samej długości przez już kolejną minutę. Mokronozdolny, tu się zaczyna to spowolnienie, korek przy zjeździe z A8 na A4 w stronę Legnicy. Korek ciągnie się po Nową Wieś Wrocławską. Prawdopodobnie zdarzenie drogowe jest przyczyną tego zatoru, który tutaj już od jakiegoś czasu się utrzymuje. No i też ta S3, trasa Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Myślibórz. To tutaj na S3 natkniecie się na około 6-kilometrowy zator w stronę Szczecina. Prace drogowe prawdopodobnie dziś prowadzone nawet są powodem tego korka. A wracając jeszcze na południe kraju i Śląsk. Punkt poboru opłat Brzęczkowice bez zmian. Niewielka kolejka aut do wjazdu na A4 z Katowic w stronę Krakowa. No a sama obwodnica Krakowa, no to tutaj już czysto jest między węzłami, a właściwie bramkami w Balicach, a węzłem Kraków-Skawina, ale później, jak sobie miniemy węzeł Kraków-Skawina,

0: no to wjeżdżamy w regularny korek, w którym to korku jedziemy po węzeł Kraków Południe. Zjeżdżamy w korek na Zakopiankę i ten korek ciągnie się po Libertów. Później za Libertowem i za węzłem Kraków Południe w stronę Rzeszowa. Czysto. No i jeszcze jedno spowolnienie, które zastanawiać może, bo jest między Warszawą a Łodzią na A2. Kierowcy zwalniają na wysokości Grodziska Mazowieckiego w stronę Łodzi i później jeszcze raz za Wiskitkami również w stronę Łodzi. Ale ta A2 tutaj między Warszawą a Łodzią zawsze jest mocno obciążona, a więc może nie należy się specjalnie dziwić. Jeszcze bramki w Nowej Wsi, tu wciąż kolejka aut od dojazdu do Torunia, czyli za miejscowością Brzoza się zaczyna i ciągnie po punkt poboru opłat Nowa Wieś w stronę Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze pytanie od Seby. Witam serdecznie, jak tam trasa od Katowic do Mielca? Dziękuję za info z góry. Seba, przejrzałem dokładnie i tak, na czwórce masz tam drogowców na tym płatnym odcinku do Krakowa, ale to chyba nie generuje utrudnień, bo dzisiaj też dzień wolny. Jednak, gdy już będziesz na obwodnicy Krakowa, to zaraz za Skawiną. Ja widzę spore spowolnienie, potężny zator aż do Krajowej Siódemki. Potem A4 jest odblokowana i można jechać przed siebie aż do samego Mielca. Na ostatnim odcinku, czyli wojewódzka 984, też utrudnień nie widzę szerokości.

Myślałem, że już nie będziemy do tego tematu wracać i że komentarz uff, remis, wystarczy, ale nie, widzę, że nie. Tutaj niektórzy mają coś do dodania, na przykład dostaliśmy od Rafika z Wrocka taki komentarz: witam, nasi piłkarze no nie przykładają się do rywalizacji, tak jak u mnie we Wrocławiu z Ukrainą, tak też w Warszawie, no mają wakacje, dobrze, że to spotkanie towarzyskie bez punktów, ale jednak niesmak pozostaje. No i cóż, mogliby zagrać dla tych ludzi, którzy przyszli na te stadiony. No comment, napisał Rafik z Wrocka. Tymczasem ktoś zaproponował nam oglądanie siatkówki. To prawda, tak, zgadzam się. Teraz dziewczyny kończą mecz, a za parę dni kolejne rozgrywki. Czekajcie, podejrzę, co tam słychać, bo naprawdę miały bardzo duże szanse na wygraną. Tak jest, mecz zakończony, 3-0, więc wszystko jest tak, jak trzeba. I o to właśnie chodzi. Dobra, to siatkarki, bo jest jeszcze jedna informacja dotycząca piłkarzy i troszeczkę się z tym zgadzam, bo tak, z jednej strony, no żenada, szkoda słów. Dobrze, że chociaż w tenisie mamy piękne chwile i mam nadzieję, że nową gwiazdę w wielkich turniejach, trzymamy kciuki, dostania się do finału, to Tomek śmigający po Francji. I ja mam pewną teorię, może nasi piłkarze zrobili to świadomie, celowo, żeby po prostu nie przyćmić tej pięknej kariery wschodzącej gwiazdy, czyli Mai Chwalińskiej. To oni tak w cieniu, tak bez popisywania się, takie tam 2-2 w ostatniej chwili, no żeby nie było blamażu i tak dalej. Co? Może to jest właśnie rozwiązanie. A co do Mai Chwalińskiej, uch, trzymamy mocno kciuki w tych półfinałach. Za finał rzecz jasna, Roland Garros.

0: te gwałtowne zjawiska pogodowe miały występować dopiero po południu, ale okazuje się, że nie czekały na 12. Piszecie o tym, że na 72. kilometrze trasy S17, uwaga, obfite opady deszczu i kilka pojazdów na poboczu. Rozumiem, że niektórzy się po prostu zatrzymują.
1: Aż
0: po
1: tak
0: to,
1: leje?
0: Żeby przeczekać. Oberwanie chmury. Podobna sytuacja może być nie tylko na Podkarpacie, ale również i w Małopolsce. Uważajcie na siebie, a nawet jeżeli zjeżdżacie na pobocze, pamiętajcie o dobrym oświetleniu auta. Chyba nikomu nie trzeba w tych warunkach przypominać o światłach mijania. To raz, a te awaryjne, ostrzegając przed niebezpieczeństwem, też mile widziane. No dobrze, to co tam na trasach?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz większy ruch, coraz tłoczniej, coraz więcej samochodów i to tak naprawdę w całej Polsce na tych głównych drogach. Troszkę wygląda na to, że wyruszyliśmy dziś właśnie na wypoczynek ten kilkudniowy. I tak też, zaczynając od północy kraju, no to tutaj cały czas mamy te spowolnienia między Gorzewem Wielkopolskim a Szczecinem. Na trasie w stronę Szczecina, na wysokości Myśliborza, korkuje się. Prace drogowe są prawdopodobnie powodują ten korek, który urośnie, rośnie powolutku, ale rośnie niestety. Ma teraz około 8 km w stronę Szczecina. Na północy kraju, w Kujawsko-Pomorskim, rośnie też zator na A1. Zaczyna się za miejscowością Brzoza, ciągnie do punktu poboru opłat w Nowej Wsi i to jest korek no, taki uciążliwy. Rzeczywiście może być tak, że będziemy w nim tracić cierpliwość. No, ma te swoje 9 km prawie, utrzymuje się tu na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. No, mamy nadzieję, że w sytuacji, kiedy czas oczekiwania przekroczy te 25 minut, to szlabany na bramkach zostaną podniesione na A1, to mamy obiecane, no ale zobaczymy, co z tych obietnic wyjdzie. Między Warszawą a Łodzią duży bardzo ruch na A2, na wysokości Grodziska Mazowieckiego, a właściwie przed, bo na wysokości Brwinowa już zwalniamy i to tak porządnie, jadąc w stronę Łodzi. Później kolejne spowolnienie na A2 to za Wiskitkami. Na południu kraju też duży ruch. Zjazd z obwodnicy Wrocławia troszkę lepiej wygląda z A8 na A4, ale korkuje się i to na jezdni w stronę Legnicy. Korkuje się też węzeł Bielany Wrocławskie, też w kierunku Legnicy. Korek też w okolicach Oławy, za i przed, jadąc od strony Wrocławia, to przed Oławą, a za Oławą w stronę Wrocławia. Śląsk to bramki w Brzęczkowicach, tutaj na jezdni w stronę Krakowa i nieco lepiej rozluźniło się na obwodnicy Krakowa, choć spory ruch jest, żeby nie powiedzieć duży, ale korek zniknął przynajmniej tyle z węzła Kraków Południe. Jest natomiast na siódemce już między węzłami Kraków Południe Libertów w stronę Zakopanego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Piszecie w aplikacji o obfitych opadach deszczu. Leje na Lubelszczyźnie, ale słuchajcie, nie tylko, bo właśnie przeglądam mapy IMGW i widzę, że idzie spora chmura, z której też może mocno popadać, mogą występować również burze. Od kierunku południowego w kierunku wschodnim, czyli południowy wschód, uwaga, bo tam też mogą być obfite opady. Już za moment podobna sytuacja będzie występowała na zachodzie i północnym zachodzie Polski. A w Warszawie pada, czy nie?
1: Nie, nie.
0: U jak dobrze.
1: Ale zacznie.
0: Ale po południu.
1: Czyli po 12.
0: O, czyli tu już za moment. Robert Kiren z wami na wysokich obrotach. Zapraszam. Od 11.

0: 11 minęła, rozpoczynamy wysokie obroty, ponieważ dzień święty, no to wcześniej te wysokie obroty, od 11 do 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Od 11,5 w Zakopanem do 21 w Słubicach pokazują teraz termometry. Na zachodzie najcieplej, na południu najchłodniej, jeżeli chodzi o te burze i intensywne nawet opady deszczu, no to synoptycy wydali ostrzeżenia przed tymi zjawiskami na zachodzie Polski. Tak mniej więcej od Koszalina przez Przedmieścia Poznania aż do Legnicy wydane ostrzeżenia. Na zachód od tych miejscowości wszędzie może padać i mogą być burze. I z drugiej strony Polski, tak mniej więcej od Terespola przez Lublin, Chełm, aż po Podkarpacie, Rzeszów, Krosno, tam także mogą być niekorzystne zjawiska pogodowe dla kierowców. W ciągu dnia zachmurzenie raczej duże, chociaż z przejaśnieniami. Rozpogodzenia były na zachodzie, czy są jeszcze? Podobno już coraz mniej. Bez opadów jedynie na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski, a wszędzie w Polsce mogą być przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 26 przewidują dziś synoptycy. Na razie przypominam, w Słubicach najcieplej, tam 21, a wiatr jest słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i południowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy na wysokich obrotach, już minutę po godzinie 11. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Uwaga, ogłoszenie w Bieszczadach: pochmurno, ale na razie na deszcz nie zapowiada. Dawid Stigłana z przyczemą kempingową. No to dla Dawida to istotna informacja, żeby deszczu nie było, bo trzeba będzie siedzieć w przyczepie, prawda, Dawidzie, a nie przed przyczepą na przykład korzystać z uroków długiego weekendu. Dziękujemy za informację. Dzień dobry, tu pisze Adam już też. Rozwiewamy wątpliwości pogodowe. W Słupsku 23 stopnie Celsjusza. Pięknie słoi. Domyślam się, że to jest skrót od świeci słońce.
1: Słoń, tak, to taki skrót? No, a może i dobrze, żeby się nie męczyć w weekend.
0: Oczywiście, weekend. Że tak. Jedziemy dalej, oczywiście na wysokich obrotach. Kuba Domoracki i najnowsze informacje drogowe. Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A2 w województwie mazowieckim pomiędzy Warszawą a Wiskitkami, dokładnie na odcinku węzeł Pruszków, węzeł Grodzisk Mazowiecki, na jezdni w kierunku Łodzi i Poznania. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na innych trasach mazowieckich, przede wszystkim na Krajowej Siódemce pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, ale tym razem nie w kierunku Warszawy, ale w kierunku Płońska, powiedzmy, czy w kierunku Olsztyna. Podobnie jest na ekspresowej 8 pomiędzy Warszawą a Wyszkowem, także nie w kierunku stolicy, ale w kierunku Białegostoku, oraz na drodze krajowej numer 79. Tutaj obserwujemy tylko spowolnienia na razie, ale jednak wyraźne spowolnienia pomiędzy Warszawą a Piasecznem. Utrudnienia na trasie ekspresowej S8 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Sieradz Wschód a Zduńska Wola Zachód. Na kilometrze 180 auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Warszawy. Natomiast na ekspresowej 5 w Kujawsko-Pomorskim, dokładnie w pobliżu węzła i miejscowości Trzeciewiec, czyli pomiędzy Bydgoszczą a Świeciem, zderzyły się dwa pojazdy osobowe na kilometrze 38. Mamy informację, że trasa S5 w kierunku Świecia została zwężona. Nie jest to blokada, jest to zwężenie, ale już pewne spowolnienia się tam pojawiły. Jeszcze jedna trasa w Kujawsko-Pomorskim, autostrada A1. Na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz obserwujemy spory korek, zwłaszcza w kierunku północnym, czyli w kierunku Trójmiasta. I tutaj przypomnę, że na fragmencie prawie 8-kilometrowym w związku z remontem, rzecz jasna, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

No stoimy lub lekko jedziemy, będzie ciasno. Paweł Stesli informuje. Dziękujemy, Pawle, za informację. Będziemy informować za 10 minut o innych również polskich drogach. A w Poznaniu podobno, jak twierdzi Aga Krawcowa, taka klara, że śmiało można zakładać bryle przeciwsłoneczne. To na Polski chyba tak, że świeci słońce i można chodzić w okularach przeciwsłonecznych. Aga, dziękuję pięknie za wpis w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Toczku, tobie też dziękuję. A teraz może sobie rozgrzejemy z trochę szare komórki. Wiem, święto, nie chcę się za bardzo myśleć, ale może. Zwłaszcza, że mamy fajną rocznicę dzisiaj. 4 dzień czerwca. W 1896 roku, wyobraźcie sobie taką scenę, nocą Henry Ford wyprowadził ze swojego wówczas warsztatu, niewielkiego warsztatu, samochód. I to też trochę przekłamanie z mojej strony, bo samochód był szerszy niż drzwi warsztatu, więc Henry Ford musiał wyprowadzić jedną część, a potem domontować kolejną część i w ten sposób złożył tak zwanego Forda Quadricycle. I ten sukces, to znaczy to, co się stało nocą 4 czerwca 1896 roku, sprawiło, że Henry Ford postanowił założyć firmę motoryzacyjną i potem już poszło. I mamy Fordy, znane do dzisiaj. W każdym razie, moje pytanie brzmi, czy zgadniecie od razu, na jakie paliwo był ten Ford Quadricycle? Co lał do baku Henry Ford, żeby nim się przejechać? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, możecie strzelać. Kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście trzymam kciuki.

0: No to jak to było? Jak to było z tym Fordem? Przypominam, nocą 4 czerwca 1896 roku, w 1896 roku pan Henry Ford wyjechał ze swojego warsztaciku skonstruowanym od podstaw pojazdem, który nazywał się, tak nazwał go, Ford Quadricycle. Czym był napędzany ten pojazd, ten, który wyjechał z tego warsztatu? Napędzany był benzyną, Antek z Griffina twierdzi. Nie, Antku, pierwszy Ford Quadricycle nie był napędzany benzyną. Czym był napędzany? Halo, halo.
1: Dzień dobry, dobry. Przemek z Ustki.
0: Cześć, Przemku.
1: Wodę lał. Wodę lał.
0: Wodę lał.
1: Pewnie wodę.
2: Oj, fajnie, jakby samochody na wodę były.
0: No nie lał wody. Przykro. Nie lał wody.
2: Nie lał wody, ale trochę bajkopisarzem był.
0: Trochę tak, ale nie lał wody. Tym razem. Znaczy, zanim nie rozwinął firmę, to nie lał wody. O, od tego zacznijmy. Więc na początku nie była to benzyna, nie była to też woda. Co było paliwem tego samochodu? Powiem, że tak naprawdę w początkowej fazie motoryzacji konstruktorzy testowali różne, naprawdę różne paliwa. A propos początkowej fazy motoryzacji, to dziś będziemy o tym więcej mówić w wysokich obrotach. A teraz wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim na obwodnicy Mławy, dokładnie pomiędzy węzłami Mława Wschód a Mława Północ. Na kilometrze 52 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska i obserwujemy tam dość spory korek. Na autostradzie A4, uwaga, w województwie dolnośląskim, tutaj mamy sporo utrudnień. Chociażby mamy informacje o awarii osobówki niedaleko węzła Krzywa na kilometrze 59 i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia, ale większych korków, większych spowolnień na razie tam nie obserwujemy. Co innego natomiast, jeżeli mowa o odcinku pomiędzy Wrocławiem, Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi. Tutaj zdecydowanie wolniej. Na odcinku prawie kilkunastu kilometrów jedzie się na jezdni w kierunku granicy państwa, a zatem w kierunku Jędrzychowic. W województwie małopolskim obserwujemy także sporo spowolnień takich świątecznych, jeszcze przedpołudniowych. Chociażby na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim rzecz jasna, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej Niżnej, Poronina i samego Zakopanego, ale podobnie jest też na A4, w pobliżu węzłów Kraków, Bieżanów i Niepołomice w kierunku Rzeszowa. Także na drodze krajowej 28 pomiędzy Limanową a Nowym Sączem oraz na krajowej 94 w pobliżu Wieliczki. Jeszcze jedna informacja. Ekspresowa 8, Sieradz Wschód, Zduńska Wola Zachód. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery i na kilometrze 180 zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piotr Znaczyń twierdzi, a właściwie strzela, że samochód napędzany był naftą i podobny strzał od Agi Krawcowej. Nie znam się, ale może nafta. Też nie nafta, nie nafta, nie benzyna. Czym napędzany był ten pierwszy pojazd Forda? Trzymam kciuki za was. Oczywiście aplikacja czeka. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Na przykład napisali do nas fajni słuchacze. Chłopie, hej, to znowu my, chłopaki z Gdańska. Siódemka w stronę Gdańska. Klasa, bez problemu. Bez większych utrudnień, warunki dla kierowców przyjazne. I to cieszy. Pozdrawiamy i jedziemy. A ja czekam oczywiście na wasze odpowiedzi. Czym napędzany był pierwsza wersja Forda Quadricycle? Mogę powiedzieć, że to oczywiście nie ułatwi, że ten samochód na przykład był chłodzony powietrzem, ale przegrzewał się i dlatego w następnej wersji pan Ford już zastosował chłodzenie płynem.
2: Mhm. No faktycznie, nie ułatwiło.
0: Nie ułatwia, ale wiesz, no przynajmniej się pochwaliłem, że coś wiem.

0: Dzień dobry, myślę, że to elektryk był, chociaż jeżeli chłodzony, zastanawia się Miluś, ale stawiam na elektryka. Miluś stawia na elektryka, zresztą nie tylko Miluś stawia na elektryka, również Tomek z Peugeota 3008 siedzący sobie na rybkach też twierdzi, że to był Ford o napędzie elektrycznym. Panowie, nie, to nie był elektryk. Halo, halo.
1: Dzień dobry wszystkim, w piękny, dzień dobry, słoneczny dzień. Robert z Kaszub z tej strony.
0: Cześć, Robercie.
1: Stawiam, że mogła być to nafta, ale strzelam. Mam nadzieję tylko, że nie jeździł po oliwie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Po oliwie? Po Gdańsku-Oliwie? Nie, nie jeździł po Gdańsku-Oliwie, nie jeździł też na Oliwie. Na czym jeździł ten samochód? No dobrze, nie przedłużajmy, pewnie niektórzy są ciekawi. Jeżeli tymi paliwami nie były te, które wymieniali moi poprzednicy, pisze Tomek z CLX-a, no to może alkohol. Na alkohol jeździł, tak twierdzi Tomek z CLX-a. Kasia z X-Seeda potwierdza to. Pan Ford do pierwszego samochodu jako paliwa użył etanolu, pisze Kasia z X-Seeda. Ktoś jeszcze tak uważa?
2: Dzień dobry.
0: Dobry.
2: Coś mi chodzi po głowie, że dzisiaj to paliwo spożywamy w postaci C2H5OH, czyli alkoholu. Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz.
0: Czy Gargamel Grzegorz ma rację, czy dobrze mu chodzi po głowie? Tomek z Mondeo też twierdzi, a skoro Mondeo, no to Ford, właściciel Forda musi wiedzieć, czym Ford karmił swój pierwszy samochód. Ford T mógł jeździć na benzynie i etanolu, pisze Tomek z Mondeo, tylko że Tomku nie piszemy o Fordzie T i nie mówimy o Fordzie T, tylko o Fordzie Quadra Cycle, pierwszym Fordzie. Halo, halo.
3: Odgaduję zagadkę. Lał etanol. Pozdrawiam, Paweł z Koleosa, trasa Warszawa-Karpacz.
0: Pozdrawiam, Pawle. Jedź ostrożnie na tej trasie Warszawa-Karpacz. Krzychu z Cypru też dobrze odpowiedział, bo etanol to jest bardzo dobra odpowiedź. Na podwójnym gazie jeździł Ford, Tomek pisze. Masz rację, jeździł na etanolu. Maćko też wiedział. Barbara Starnowa, bardzo dobra odpowiedź. Pozdrowienia od mecenasów z Kwidzyna. Też mamy i to jest dobra odpowiedź oczywiście od mecenaców, czyli jeździł na...
4: Pierwszy Ford Quadratocykl jeździł na alkohol. Pozdrawiam, Maniolo.
0: Maniolo, masz rację, absolutnie, że tak. Maciek twierdzi, że to whisky albo bimber. Mogę to uznać. Ania Starnowa też wiedziała, a kto był najszybszy?
5: Dzień dobry, z pokładu migotki jeżdżącej na zupełnie inne paliwo niż ten pierwszy wynalazek Henry'ego Forda. No ale do brzegu to był oczywiście etanol, no nasz przecież polski, wiadomo, wkład w motoryzację, który zawieźliśmy z dumą jako osadnicy do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale niestety później to lobby paliwowe odrzuciło, a przecież mogliśmy mieć taki ogromny wkład, wlew, nie wiem jak to nazwać. No, pozdrowienia z migotki jeżdżącej teraz na zachód Polski.
0: No to dziękujemy za pozdrowienia z migotki. Jeżeli chodzi o pozdrowienia, to z migotki mam nadzieję, że nagrasz pozdrowienia dla kogoś za bardzo dobrą odpowiedź. Spodobało mi się to. Nasz wlew w motoryzację, ale lobby paliwowe nas wykosiło. Był to etanol, to jest dobra odpowiedź. Kaśka i Rafał byli najszybsi, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Więc migotka na start. Czekam na pozdrowienia i Kaśka i Rafale możecie też napisać albo nagrać pozdrowienia. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że ten samochód jeździł na etanol. Jak powiedziałem, konstruktorzy pierwszych maszyn testowali różne paliwa. A teraz Szpija twierdzi, że pierwszy Ford był napędzany węglem. No na szczęście nie.

0: Za 10 minut będzie południe. Wyjeżdżamy ponownie na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas bardzo duży ruch i bardzo dużo spowolnień obserwujemy w województwie mazowieckim. Chociażby zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem w kierunku Białegostoku. Podobnie na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Warszawą, Ułomiankami a Czosnowem w kierunku północnym, czyli w kierunku Olsztyna, oraz na autostradzie A2 niedaleko węzłów Pruszków i Grodzisk Mazowiecki w kierunku Łodzi. Uwaga na ekspresowej 7 na obwodnicy Mławy. Dokładnie pomiędzy węzłami Mława Wschód a Mława Północ zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 52. Zablokowany jest tam nadal jeden pas w kierunku Gdańska i nadal obserwujemy tam właściwie już nie spore spowolnienia, ale po prostu kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także autostrada A4 na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Wrocław Południe, Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca. A wolniej jedzie się także na małopolskim odcinku autostrady A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków Południe oraz nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów a Niepołomice w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Cały czas utrudnienia utrzymują się na ekspresowej 8 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Sieradz Wschód a Zduńska Wola Zachód. Tutaj na kilometrze 180 auto osobowe uderzyło w bariery i trasa S8 w kierunku Warszawy jest zwężona i także tam dosyć spory korek obserwujemy. I jeszcze jedna trasa w województwie pomorskim, trasa wojewódzka numer 216. Ona powiedzmy prowadzi pomiędzy Redą, Puckiem, Władysławowem a już dalej w kierunku Helu. I tutaj obserwujemy spore spowolnienia, chociażby w pobliżu Pucka i Władysławowa, a w rejonie Chałup, Kuźnicy czy Jastarni, no niestety trasa jest dosyć poważnie zakorkowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: No to czas na koncert życzeń oczywiście, czyli pozdrowienia od tych, którzy byli najszybsi z tym Fordem. Z pokładu Migotki, Tomek i Alek, słuchamy.
1: Serdecznie pozdrawiamy operatorów, mechaników, superwajzorów, redaktorów, fanów motocykli i wszelkiej maści motorów.
0: No a Kaśka, Rafał i wierny słuchacz, 7-letni Oliwier. Pozdrawiamy Oliwierze i Kaśko i Rafale. Pozdrawiają wszystkich słuchaczy i oczywiście całą ekipę Radia Kierowców. No to gramy dla pozdrowionych.

0: informacje. I jeszcze jedna informacja drogowa. W drodze z Gdańska do Sandomierza są Marzena i Bogusław z Frontery. Na razie jadą A1 bezproblemowo aż do zjazdu na S8. Co dalej, to zobaczymy. Liczymy na kolejne informacje. Oczywiście od was, Marzeno i Bogusławie, ruch nieco się zagęszcza, ale wciąż w dalszym ciągu w normie. A jak będzie w Sandomierzu? Jak spotkamy ojca Mateusza, to spróbujemy dowiedzieć się więcej na temat kryminalnego centrum kraju. Spróbujcie, oczywiście, że tak. Pozdrawiamy serdecznie i już informujemy, co się dzieje w pogodzie. Dokładnie w południe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w Zakopanem, w tym momencie 12,3, zaledwie na Podhalu pokazują termometry, najcieplej w Legnicy 22. Wczoraj, proszę bardzo, Dolny Śląsk był najchłodniejszym rejonem Polski, tymczasem dzisiaj w południe jest najcieplejszym regionem Polski. Będzie jeszcze cieplej, nie ma się co obawiać, do 26 na południowym zachodzie kraju przewidują synoptycy, a na razie zaledwie 22. Na wschodzie chłodniej, nawet znacznie chłodniej, bo weźmy na ten przykład. Dolny Śląsk czy zachód Polski, tam 22, 21 i 7 w Słubicach na przykład, a w Terespolu 17. W Lublinie 16 pokazują termometry, w Białymstoku 18. Więc na wschodzie chłodniej, na zachodzie cieplej. Ale jeżeli chodzi o deszcze niespokojne i burze, no to ostrzeżenia meteorologiczne są wydane i dla zachodu, i dla południowego wschodu kraju. Na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu może dziś padać i może burza dać znać o sobie. I tak samo na nizinie Szczecin na zachodzie kraju i jeszcze na Dolnym Śląsku, także do Legnicy, tak mniej więcej, od granicy do Legnicy te burze mogą jeszcze się pojawiać. W ciągu dnia zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami. Rozpogodzenia były rano, ale już się skończyły. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to już wiecie, do 26 przewidują synoptycy, a wiatr jest słaby bądź umiarkowany. Na zachodzie może być porywisty, przeważnie jest południowo-zachodni i południowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
4: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9:00 Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
2: To była autopromocja.
0: Ruszamy po 12:00, po południu na Wysokich Obrodach. Oczywiście 2 minuty po 12:00. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilana.

0: A wiesz, że Andrzej, Tomek, Kubuś i Krzysztof, wierni słuchacze, postanowili wykorzystać długi weekend czerwcowy na wypad kajtowy do Maroka. I stamtąd nas pozdrawiają. Z Maroka.
1: O proszę.
0: Z wypadu kajtowego. Tak się zastanawiałem, jak zobaczyłem
1: tą wiadomość. Tam nas słychać i to pewnie dobrze.
0: Wszędzie nas słychać bardzo dobrze. Tam, gdzie jest internet, tam jest PRK Polskie Radio Kierowców. Oczywiście pozdrawiamy was, Andrzeju, Tomku, Kubusiu i Krzysztofie. I tak sobie pomyślałem, czy kajtom, czyli Kajetan Kajetanowicz też na kajcie potrafi latać.
1: No dobre pytanie, rzeczywiście. Tak.
0: Może,
1: pytanie...
0: Kajto nas słucha, bo ostatnio rozmawialiśmy zresztą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców z Kajto o bezpieczeństwie. Mm-hmm. Czy Kajto na kajcie fajnie by wyglądał? Na pewno. Więc czekamy na informacje od Kajta, a tymczasem czekamy na informacje również od Kuby Domorackiego. Chciałem powiedzieć Kubusia, bo Kubuś nas słucha w Maroku. Co? Mm-hmm. Ale do Maroka nie pojechałeś, nie sprawdzasz.
1: Nie. Polskie jednak trasy, tym bardziej, że dużo się dzieje, więc pewnie nawet przez 2 minuty nie ogarnę całej Polski, ale spróbuję.
0: Trzymam kciuki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trudna sytuacja drogowa w województwie pomorskim. Tutaj przybywa samochodów chociażby na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Lotnisko, a Gdańsk-Osowa w kierunku Gdyni. Podobnie jest na trasach wojewódzkich nr 215 i 216 w rejonie Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, a przede wszystkim pomiędzy Chałupami, Kuźnicą a Jastarnią. Tutaj właściwie obserwujemy dosyć poważne korki i to zarówno w kierunku Władysławowa, jak i w stronę Helu. Na wysokości samego Helu także obserwujemy dosyć spore i korki i spowolnienia właśnie także w obu kierunkach. Na ekspresowej 7 na obwodnicy Mławy zderzyły się 2 samochody osobowe. Dokładnie chodzi o kilometr 52 niedaleko miejscowości Michalinowo. Tutaj jezdnia w kierunku Gdańska była częściowo zablokowana. W tej chwili już te utrudnienia powinny się tam kończyć, ale no jeszcze oczywiście spory ruch właśnie na obwodnicy Mławy się występuje. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim nadal jest zatłoczona pomiędzy węzłami Wrocław Południe, Pietrzykowice, a Kąty Wrocławskie w kierunku Legnicy, a zdecydowanie wolniej jedzie się także na małopolskim odcinku A4 pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec a Kraków-Południe oraz nieco dalej na wysokości węzła Kraków-Bieżanów w kierunku Rzeszowa. I jeszcze Zakopianka. Tutaj mamy korki na fragmencie podhalańskim, rzecz jasna, pomiędzy Nowym Targiem, Szaflarami a Białym Dunajcem w kierunku Zakopanego. Te fragmenty najlepiej omijać przez Czarny Dunajec i Chochołów.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No i skończyło się rumakowanie, piszą Marzenka i Bogusław z Frontery. Na trasie do Sandomierza na drodze 22 korek na wysokości miejscowości Przysłów. Mam nadzieję, że króciutki i że będziecie podążać już wkrótce bez nerwów, Marzenko i Bogusławie.

0: Dzień wolny jest okazja do tego, żeby rozważania snuć również na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców teraz z Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie przybył do naszego studia pan Jerzy Lemański. Dzień dobry, panie Jerzy, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: O początkach motoryzacji, a właściwie od początków motoryzacji zacznijmy naszą rozmowę, proponuję. Jak to się w ogóle stało, że motoryzacja powstała?
1: Zawsze od samych czasów jeszcze prehistoryczny człowiek zawsze myślał o tym, jak, co zrobić, żeby poruszać się szybciej, prawda? No, w dawnych czasach na początku to jak chciał szybciej, to mógł biec najwyżej. To było wszystko. Potem udało mu się...
0: Wymyślić koło.
1: No najpierw zwierzęta. Najpierw zwierzęta musiał,
0: tak.
1: Prawda?
0: Osiodłał różnie... konia najpierw.
1: Tak, konia. W różnych szerokościach geograficznych różnie to było. Tak, były osła, ewentualnie gdzieś tam lamę, wielbłąda, prawda? Czy nawet słonia. No i dopiero potem zostało wynalezione koło, chociaż niekoniecznie ono było warunkiem, żeby usprawnić transport, dlatego, że było też coś takiego jak transport wodny i on był pierwszy. Człowiek usiadł po prostu na jakąś kłodę drzewa, która płynęła rzeką i zobaczył, że ładny kawałek podpłynął z prądem za darmo. I to był tak naprawdę pierwszy środek transportu wodnego. Potem tę kłodę tam wydrążył, powstała dłubanka, prawda? I co spowodowało, że człowiek musi poruszać, ale z wykorzystaniem rzek.

0: Teraz jeśli chodzi o transport lądowy, rzeczywiście były to konie, a potem po wynalezieniu koła powstawały pierwsze pojazdy. I te pojazdy królowały właściwie do XIX wieku. Zawsze były to pojazdy napędzane siłą mięśni nie ludzkich, tylko siłą mięśni zwierząt. I tak było aż do wynalezienia silnika. Chociaż pierwszy samochód to się pojawił jeszcze w roku wieku XVIII, rok 1769, kiedy dopiero raczkował silnik parowy. I zainstalowano taki silnik. Major armii francuskiej Mikołaj Cugnot zbudował pojazd, który napędzał silnik parowy, ale do samochodu to było dosyć daleko, dlatego że to było wielkie urządzenie, wielki silnik z wielką bańką. W tę bańkę wlewano wodę, należało rozpalić ognisko, wodę podgrzać, czekać aż się para...
1: Pod spodem, pod samochodem.
0: Tak, pod samochodem, czekać aż się woda dojdzie do temperatury 100 stopni, powstanie para i ta para chcąc się wydostać, tak jak w garnku, jak gotujemy zupę, no to para porusza pokrywkę. Tutaj nie było pokrywki, więc para mogła się wydostać przez taką małą rurkę, poruszając tłoki w cylindrach, co z kolei zmieniano ruch posuwisty na ruch obrotowy i ten samochód jechał. Jechał to może dużo powiedziane, bo on...
1: Przejeżdżał, dopóki ta para się nie wyczerpała.
0: Tak, dobrze pan mówi. On w ogóle osiągał prędkość około 4 km na godzinę maksymalną i przejeżdżał 200 metrów, 200-300 metrów, po czym woda stygła. No i znowu trzeba było zebrać chrust, rozpalić ognisko, poczekać aż się woda zagotuje, uzyskać ciśnienie i tę parę wykorzystać do napędu i następne 4 km na godzinę przez 200 metrów i koniec i znowu i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie było zbyt efektywne urządzenie. Niemniej jednak było efektowne, bo dymiło, kopciło, hałasu robiło mnóstwo. Napoleon kombinował, żeby wykorzystać, dlatego że do zwykłego transportu taki samochód się nie nadawał, bo tak naprawdę piechotą chodziliśmy szybciej, ale Napoleon wykorzystać chciał to, ponieważ urządzenie było powolne, ale dość silne i wykorzystać do ciągnięcia na przykład armat, różnego rodzaju dział, które już wtedy istniały, pod górę, na jakieś miejsca, prawda, strategiczne i z tym taka maszyna by sobie doskonale radziła, ale do tego nie doszło.
1: Twórcy zobaczyli takie urządzenie i wymyślili lokomotywę potem, która już sobie lepiej radziła.
0: Tak, lokomotywa miała łatwiej, dlatego że lokomotywa nie miała tego oporu na drodze. Do lokomotywy budowano dedykowaną drogę, która była gładka i łatwa i rzeczywiście koniec lat 20. zaczynały się już pojawiać lokomotywy. Lata 30. no to już rozwój Anglia, potem Niemcy bardzo szybko, lata 40. już nawet u nas w Polsce, prawda, kolej warszawsko-wiedeńska, która tak naprawdę na początku nie była warszawsko-wiedeńską, bo to były odcinkami oddawane i do Wiednia to jeszcze długo, długo nie można było dojechać. Trzeba było się przesiadać, fragment przejechać końmi.
1: Czyli tak naprawdę rozwój motoryzacji polega na tym, że ktoś wymyślił, że te dedykowane drogi, o których pan mówił, czyli torowiska, tory, a co by było, gdyby taka lokomotywa poruszała się nie po torach, tylko po różnych innych drogach?
0: Były takie w XIX wieku, to były omnibusy parowe i one się rozpowszechniły. W Stanach Zjednoczonych i w Anglii był problem w ogóle, dlatego że omnibus parowy tam jeździ około 25-30 km na godzinę, bez problemu sobie radził. Francuskie były najlepsze. Z tym, że w Anglii w 1865 roku wprowadzono coś, co dramatycznie odbiło się na historii Anglii w ogóle i opóźniło rozwój motoryzacji w Anglii. Przecież na początku, przełom XIX i XX wieku, Anglia się nie liczyła w motoryzacji. Liczyła się Francja, liczyli się Niemcy. Anglia nie, bo oni mieli ten okropny Red Flag Act, czyli ustawę o czerwonej fladze.
1: Czyli, ustawa musiał biec przed pojazdem człowiek z czerwoną flagą i ostrzegać pieszych, że jedzie samochód.
0: To był rok 1865 i tam wprowadzono przepis, że 50 metrów, czy tam 50 czy 60 metrów przed pojazdem musi biec człowiek w ciągu dnia z czerwoną chorągiewką po zmierzchu z latarnią i ostrzegać, że coś się zbliża. Mało tego, to jest najbardziej taka spektakularna fragment ustawy, ale też było ograniczenie prędkości. Proszę sobie wyobrazić, dla nas to jest w tej chwili niewyobrażalne wręcz. W miastach maksymalna prędkość 3 km na godzinę, poza miastami 6 km na godzinę. I te omnibusy, które rozwijały prędkość 25-30 km, dla nich to był koszmar, bo praktycznie one nie mogły funkcjonować w Anglii. I to wszystko opóźniało.
1: Czyli myśli pan, panie Jerzy, że tam lobby konne działało?
0: I chciało
1: opóźnić rozwój motoryzacji.
0: Zawsze tak było i tak samo było ze statkami parowymi. Cały czas tak było i dzisiaj tak jest też. Nie oszukujmy się, rozwój samochodów takich czy siakich, czy elektrycznych. Są lobbyści i wiadomo, że powiedzmy na portalach społecznościowych bardzo dużo komentarzy, to są komentarze, które są, nie oszukujmy się, z Moskwy wysyłane praktycznie, bo dla Moskwy to jest samochód elektryczny, to jest śmierć po prostu. Bo oni
1: mają paliwa.
0: Ropę naftową i oni z tego żyją.
1: Wrócimy do rozmowy o rozwoju motoryzacji. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie jest z nami w Wysokich Obrotach.

0: A nasi słuchacze, chłopaki z Gdańska, informują o poważnym wypadku, jak się domyślamy. S7 w stronę Kielc, już za Warszawą, na południe, za Grójcem. Wypadek, korek ma już 4 do 5 km, informują nasi słuchacze. Przypominam, za Grójcem S7 w kierunku Kielc, czyli najpierw w kierunku Radomia oczywiście, jest już zakorkowana. 4-5 km korka na tej SC. A co się dzieje na pozostałych polskich drogach? O tym już teraz Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S5 w województwie wielkopolskim, niedaleko Leszna, dokładnie pomiędzy węzłami Lipno a Święciechowa, doszło do pożaru samochodu osobowego na kilometrze 6. Przez pewien czas jezdnia w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana. Mamy informację, że w tej chwili zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się pasem lewym. I także tam, podobnie jak na ekspresowej 7, niedaleko Grójca, obserwujemy dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Sporo korków także na innych trasach w innych regionach naszego kraju, chociażby na A1 w województwie kujawsko-pomorskim, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj przypomnę, na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i zdecydowanie i jeszcze raz może powiem, zdecydowanie wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku północnym, a zatem w kierunku Trójmiasta. Na Pomorzu także dość nieciekawa sytuacja drogowa. Zakorkowana jest trasa wojewódzka nr 216 oraz pobliska trasa nr 215. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłapowa, Rozewia i Władysławowa, a także Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty i Helu. I jeszcze południe naszego kraju, województwo małopolskie. Tutaj także tych samochodów jest dosyć sporo, chociażby na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, także na drodze krajowej 49, również na Podhalu, w pobliżu Białki Tatrzańskiej oraz na autostradzie A4 przed bramkami w Balicach od strony Katowic w kierunku Rzeszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za chwilę wracamy do rozmowy o historii motoryzacji.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, jest ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Mówiliśmy już, panie Jerzy, o tym, że Anglicy zostali nieco w tyle przez, oględnie mówiąc, hamujące przepisy, jeżeli chodzi o rozwój motoryzacji. Natomiast Francuzi, Niemcy poszli do przodu i nie tylko Francuzi i Niemcy, za oceanem także motoryzacja zaczęła się w pewnym momencie rozwijać, prawda?
1: Tak, z tym, że rzeczywiście pierwsi byli, no tutaj trzeba oddać palmę pierwszeństwa Niemcom i Francuzom. No, mówi się popularnie rok 1886 Daimler, wcześniej rok 85 trójkołowiec Benza i właściwie tak naprawdę były to pierwsze dwa,
0: no właśnie,
1: pierwsze dwie w miarę dojrzałe konstrukcje z silnikami spalinowymi.
0: Trójkołowce, natomiast Henry Ford już parę lat później wymyślił czterokołowiec.
1: Znaczy Daimler był czterokołowcem. Daimler oczywiście jak najbardziej, trójkołowcem był Benz, natomiast Daimler był czterokołowcem. I jeszcze ten, powiedzmy, XIX wiek, Europa to ciągnęła jako lider. Natomiast przyszedł wiek XX i tutaj rzeczywiście na czoło wysunęli się Amerykanie. No przede wszystkim Henry Ford, który pierwszy samochód tak naprawdę, no to te pierwsze samochody to jeszcze nie były to Fordy T, tylko nawet zbudował w międzyczasie, zanim powstał Ford, samochód sportowy. Henry Ford nie miał zacięcia sportowego, ale jemu chodziło o reklamę po prostu, o to, żeby stać się kimś na rynku motoryzacyjnym. Natomiast w 1907 rzeczywiście zbudował samochód, który nie do końca Henry Ford, bo tam też pewien Węgier miał, Józef Galant, udział, właściwie on większy miał udział niż Henry Ford, ale Henry Ford oczywiście potrafił to rozpropagować. No zbudował model T, legendarny model T. Samochód, który produkowano przez, no do 26 roku, no to przez 19 lat.
0: I to chyba jedyna...
1: Powstało już ponad 15 milionów egzemplarzy.
0: Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, panie Jerzy, to chyba jedyny samochód w motoryzacji, który jak kończyła się produkcja, to był znacznie tańszy niż jak się zaczynała produkcja.
1: Tak, samochód zaczynał od ceny $650, z tym, że tak, ja chciałbym przede wszystkim obalić ten mit, że Ford T był pierwszym na świecie samochodem produkowanym seryjnie. To jest nieprawda. Był pierwszym taśmowo, a to jest duża różnica między produkcją seryjną a taśmową. Natomiast pierwszym seryjnie był Oldsmobile, amerykański też samochód, który zadebiutował w 1901 roku i wyprodukowano ich chyba 18 tysięcy sztuk, czyli była to już produkcja seryjna. Zresztą taki Oldsmobile można w naszym Muzeum Techniki oglądać. On stoi. I ten samochód kosztował $650.
0: Wówczas.
1: Tak, to było niewiele wtedy, ale Henry Ford na początku też w takiej cenie oferował samochód swój model T, z tym, że model T miał 4 miejsca, a Oldsmobile miał tylko 2 miejsca, więc model T był dojrzalszy, większy i kosztował tyle samo. Ale Henry Ford stopniowo zniżał tę cenę, w końcu doszedł tam do $260. Co było już śmiesznie niską ceną. I tutaj też chciałbym pewien mit obalić, bo jest takie bardzo popularne powiedzenie, że Henry Ford powiedział w ten sposób: ja klientowi dam samochód w takim kolorze, w jakim on sobie zażyczy, pod warunkiem, że będzie to kolor
0: czarny.
1: Tak. Henry Ford nigdy tak nie powiedział. Owszem, on tak napisał w pamiętnikach, ale to

0: tylko dlatego, że to już żyło swoim życiem i po prostu on to powielił. Tak naprawdę...
1: No, ale tak naprawdę to co? Ten czarny Fordy, kolor był najtańszy.
0: Ja zaraz powiem, o co tutaj chodziło, bo na początku powstawały Fordy model te czerwone, niebieskie były, zielone były i czarne, ale potem w pewnym momencie Henry Ford zauważył jedną charakterystyczną rzecz. Otóż w momencie, gdy produkował ponad 1 000 000 samochodów rocznie, on musiał te samochody lakierować i takie lakierowanie wymagało bezpyłowych hal. Samochód musiał schnąć w bezpyłowej hali. I tych hal przy takiej dużej produkcji należało wybudować dużo. To kosztowało, to były pieniądze. Henry Ford zauważył, że lakier czerwony, zielony, niebieski wysycha 6 dni, natomiast lakier czarny wysychał 3 dni. O, dwa razy szybciej.
1: Czyli to nie do końca, że był najtańszy, tylko najszybciej sechł.
0: Tak, najszybciej wysychał i to było bardzo istotne dla niego, bo nie musiał budować tyle hal bezpyłowych i dlatego powiedział wszystko, jak leci, będziemy malować na czarno. I tak było do 24 roku, kiedy to już zaczynała spadać popularność modelu T. Już zaczyna się robić przestarzały, nie oszukujmy się. I wtedy zdecydowano się też dołożyć inne kolory, na przykład popielaty był popularny w 25-26 roku, zresztą nasz Ford T model T w Muzeum Techniki był właśnie w oryginale.
1: To jeszcze jedno pytanie a propos Forda T. Panie Jerzy, dlaczego nazwano go blaszaną Elżbietką?
0: Nikt tego nie wie, tak naprawdę. To był z blachy, wtedy dużo samochodów było drewnianych, ale Elżbietka nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć i nigdy nie słyszałem, jak jest tego wyjaśnienie. Nie, to tak po prostu Tin Lizzy i koniec.
1: No dobrze, to wróćmy w takim razie z tej Ameryki do Europy, podczas gdy ta amerykańska motoryzacja dzięki Fordowi rozwijała się, żeby te samochody były dla ludu coraz tańsze, to jak to wszystko wyglądało w Europie?
0: Tu jest bardzo istotna rzecz. Dlaczego drogi Ameryki i Europy się rozeszły w pewnym momencie? Otóż o ile na początku XX wieku Amerykanie budowali właśnie te małe Fordy, małe Oldsmobile, malutkie samochodziki, to gdzieś około połowy lat 20. społeczeństwo amerykańskie stawało się coraz bogatsze. I wtedy Ford T nie spełniał oczekiwań przeciętnego Amerykanina. Rolnik jeszcze jak najbardziej, bo Ford Model T był przygotowany do współpracy na przykład z agregatem, czy jakimiś tam różnymi rzeczami. Na wsi się sprawdzał doskonale, ale w mieście już tego samochodu praktycznie nie chciano. I Amerykanie chcieli coraz większe samochody. A Europa... trzymała się małych samochodów i w Europie były popularne małe samochody i w Niemczech i we Francji budowano te małe samochody, w Stanach Zjednoczonych nie. I tu się drogi rozeszły. I tak te drogi właściwie rozeszły się aż do końca XX wieku, bo Stany Zjednoczone miały te duże muscle cars, prawda? W latach 50. mówiło się nie ma 150 koni, to się nie włączyło do rozmowy.
1: W latach 70. już się zaczęliśmy zbliżać, bo ten kryzys paliwowy.
0: Tak, kryzys paliwowy. Z tym, że kryzys paliwowy w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim odbił się na tym, że zrobiono troszeczkę mniejsze silniki, bardziej oszczędne, ale gabarytowo te samochody jeszcze w latach 70. były duże. Dopiero potem, jak Toyota zaczęła się rozpowszechniać w Stanach Zjednoczonych, no to rzeczywiście samochody trochę się zmniejszyły. Aczkolwiek nadal, prawda, duże są te traki, prawda, popularne. Natomiast Europa preferowała samochody małe i u nas zaczynały komis zbrot niemiecki, prawda, malutki samochodzik. Potem Citroën z trakcją Avant, Volkswagen, prawda, w latach powojennych Mini Morris, Renault 4, Renault 2 CV.
1: Fiat wtedy się jeszcze bardzo liczył. U nas to...
0: Tak, Fiat w latach 50-tych, 60-tych to był numer jeden w Europie, jeśli chodzi o projektowanie małych samochodów w segmencie A i w segmencie B. I tak było właściwie do końca XX wieku. Fiat był uważany za wyrocznie praktycznie, bo produkował najlepsze te małe samochody. W tej chwili to poszło w niepamięć, bo segment A w ogóle powoli odchodzi.
1: No tu muszę panu,
0: ale to są dzisiejsze czasy.
1: No tak, ale tutaj muszę panu powiedzieć, że segment A prawdopodobnie wróci, bo jeżeli chodzi o samochody elektryczne, teraz jest taka ofensywa małych samochodów elektrycznych.
0: Dokładnie.
1: Firmy wracają do tego segmentu A. Tak. Dlaczego samochody tak szybko zawojowały świat? Dlaczego wyeliminowały konie, ale na przykład nie wyeliminowały tramwaj? Czy kolei, mimo że były chyba bardziej, nie wiem, uniwersalne.
0: Tu jest odpowiedź bardzo prosta.
1: I udzielimy tej odpowiedzi, panie Jerzy.
0: Ale nie taka krótka, od razu zaznaczam.
1: No właśnie, dlatego jej udzielimy po godzinie 13.
0: Dobra.

0: Najpierw chłopaki z Gdańska, a teraz Hubert również potwierdza tą S7 za obwodnicą Grójca. Węzeł Skórów, kierunek Radom. Korkuje się, bo miał miejsce wypadek na S7, o tym już mówiliśmy. Dziękujemy, Hubercie, za informacje. Jeżeli macie jakieś informacje drogowe, pamiętajcie, cały czas aplikacja przyjmuje te informacje. Pomagajmy sobie nawzajem, a my co 20 minut wyruszamy na polskie drogi i informujemy, co się dzieje. Na 10 minut przed godziną 13 ponownie Kuba i ponownie informacje drogowe, ale zanim informacje drogowe, no to nasz słuchacz, który wyjaśnia, dlaczego Ford T nazywał się Thin Lizzy.
1: Halo, ponieważ halo. Rodzinnie byliśmy związani bardzo z marką Blue Oval, to mogę wyjaśnić, dlaczego Thin Lizzy.
0: Proszę.
1: Lizzy było bardzo popularnym imieniem i bardzo często w Stanach w tamtym czasie to imię nadawano koniom, klaczom, które były niezawodne, które pracowały ciężko i miały ogromny potencjał. No a Thin, no wiadomo, jak to puszeczka, stąd właśnie ta nazwa Thin Lizzy. Pozdrawiamy z migotki.
0: Rozumiem, czyli to taka blaszana kobyłka. Ten Ford T.
2: Blaszana niezawodna kobyłka.
0: Nie. Tak, to było o historii motoryzacji. My będziemy ponownie rozmawiać po godzinie 13, a teraz o tym, o teraźniejszości motoryzacji, o tym, co się dzieje na polskich drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dosyć trudna sytuacja drogowa, tak ogólnie rzecz biorąc, w naszym kraju. Bardzo dużo korków, bardzo dużo spowolnień w wielu miejscach, ale także w centrum naszego kraju, o tym chociażby nasi słuchacze informują, ale na Mazowszu nie tylko zakorkowana jest ekspresowa siódemka pomiędzy Grójcem a Białobrzegami w kierunku Radomia, ale także autostrada A2 w pobliżu Grodziska Mazowieckiego w kierunku Łodzi oraz ekspresowa ósemka pomiędzy Warszawą, Radzyminem a Wyszkowem w kierunku Białegostoku. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, zwłaszcza w kierunku Płońska oraz na trasie wojewódzkiej nr 631 w Nieporęcie w pobliżu Zegrza. Tu także, no po prostu właściwie kilkukilometrowy korek się utrzymuje. Na ekspresowej piątce w Wielkopolsce uwaga niedaleko Leszna. Na kilometrze 6, dokładnie pomiędzy węzłami Lipno a Święciechowa, doszło do pożaru auta osobowego. Przez pewien czas jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, w tej chwili jest tylko albo aż zwężona. I także tam oczywiście kilkukilometrowy zator się utrzymuje. Spory korek także na A4 pomiędzy węzłami Wrocław Południe, Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca, a wolniej, dużo wolniej jedzie się także na A4 w Małopolsce, przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa, a także na obwodnicy miasta pomiędzy Tyńcem, Skawiną a Łagiewnikami w kierunku Rzeszowa. Jeszcze jedna trasa w województwie małopolskim, Zakopianka. Ona nie jest może bardzo poważnie zakorkowana, ale jest zatłoczona, owszem, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i pod samymi Tatrami. I te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Chochołów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem.

0: Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: I jeszcze jedna informacja od was. Halo, halo.
3: Hej, klikam sobie z Wrocławia do Łodzi z ósemką. Piękna pogoda. To jest spora, ale bez żadnych utrudnień. Miejmy nadzieję, że tak wreszcie Polski podobnie. Wszystkim szerokości pozdrawiam, Bartosz.
2: Pozdrawiamy Bartoszu i oby tak było, oby rzeczywiście była piękna pogoda, chociaż synoptycy twierdzą, że może gdzieniegdzie pojawić się deszcz, nawet może lać i będą burze.

0: najcieplejsze miejsce w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dzień zachmurzenie raczej duże, chociaż z przejaśnieniami. Na zachodzie były nawet rozpogodzenia, teraz na zachodzie już tych rozpogodzeń coraz mniej. Coraz więcej deszczu i burze mogą się tam pojawić. Przypominam, że synoptycy wydali ostrzeżenia, co prawda pierwszego stopnia, ale dla zachodniej Polski, tak od Koszalina, jakbyśmy pojechali z Koszalina do Poznania i do Wrocławia, to na zachód od tej linii wszędzie te ostrzeżenia obowiązują przed burzami. Natomiast na wschodzie Polski Chełm, Terespol, Lublin, aż do Rzeszowa, w tym rejonie wszędzie, czyli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu wszędzie może padać i może być burza. Jeżeli chodzi o temperatury, to do 26 stopni na południowym zachodzie przewidują synoptycy. Na razie tych 26 nie ma. Wiatr natomiast jest słaby bądź umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i południowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minutę po godzinie 13, jedziemy na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Królewska piosenka Tinafe przed momentem na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, a teraz już prawie 10 minut po godzinie 13, czyli Kuba Domoracki i wiadomości drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Dość sporo cierpliwości nadal przyda się na trasach małopolskich, zwłaszcza na A4 przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Bielany, Krakowska Wina, a Kraków-Południe w kierunku Rzeszowa. Podobnie jest na Zakopiance, tutaj coraz większy ruch obserwujemy zarówno niedaleko Głogoczowa i Myślenic, a przede wszystkim na fragmencie podhalańskim pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem, oczywiście od strony Krakowa w kierunku Tatr. Podobnie jest na sąsiedniej drodze.

0: drodze krajowej nr 49, niedaleko Białki Tatrzańskiej, ale także spory ruch obserwujemy na innych trasach podgórskich, chociażby w pobliżu Piwnicznej Zdroju na drodze krajowej nr 87, a także na krajowych trasach i wojewódzkich, zwłaszcza niedaleko Krynicy Zdroju. Na ekspresowej piątce, uwaga, w województwie wielkopolskim, niedaleko Leszna, dokładnie chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Lipno a Święciechowa. Tutaj doszło do pożaru samochodu osobowego na kilometrze 6 i zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia. Cały czas kilkukilometrowy korek właśnie na ekspresowej piątce się utrzymuje. Zakorkowane są także trasy na Pomorzu, zwłaszcza trasy wojewódzkie nr 215 i 216 w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Chłopowa, także Władysławowa i Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty i oczywiście Helu. I jeszcze województwo mazowieckie, wspomnę o jednej trasie, bo właściwie to można by cały dwuminutowy serwis zrobić tylko o sytuacji na Mazowszu. Tam także spory ruch, no widać, że po prostu wyjechała Polska w różne kierunki, bo na Mazowszu na przykład zakorkowana jest autostrada A2 pomiędzy węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki a Wiskitki w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: UPR-ka Polskiego Radia Kierowców ponownie. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, panie Jerzy, czyli dlaczego samochody zawojowały świat i zastąpiły inne środki transportu. No konie oczywiście z wozami, natomiast nie zastąpiły, nie wyeliminowały kolei. Mimo że tak naprawdę samochody stały się bardziej uniwersalne, bo nie trzeba było tak naprawdę, nie no, trzeba budować drogi, ale nie trzeba układać tych dróg, które prowadzą z miejsca A do punktu B, prawda? I żadną inną drogą, jeżeli chodzi o pociąg, nie można przejechać, a samochodem można.
1: Samochód może po prostu skręcić, pociąg właśnie. Nie może. Tak, ale to nie jest tak, że w tej chwili już dominowały samochody, bo transport kolejowy nadal jest i to bardzo długo trwało, że transport kolejowy miał absolutną przewagę. Przecież w momencie, kiedy pojawiły się samochody, no to był to okres, kiedy kolej tak naprawdę miała złoty okres swojego rozwoju.
0: Tak jest.
1: I wszystkie towary transportowaliśmy koleją. Zresztą nawet w latach 40-tych, 50-tych, nie tylko w Polsce, ale w
0: Stanach Zjednoczonych na przykład
1: były,
0: były koleje, natomiast nie było drogi
1: przez
0: Stany Zjednoczone.
1: W Polsce lata 40-50 ponad 90% transportu towarów to jest kolej. 5% zaledwie samochody, a pozostałe 5% tam trochę drogi wodne, furmanki też, prawda, i takie rzeczy. Natomiast kolej dominowała. Co zmieniło troszeczkę? Dalej jeszcze kolej przecież jest bardzo ważnym czynnikiem, ale co zmieniło? Po pierwsze, budowa autostrad. Te autostrady zaczęły pojawiać się w latach 60. Na większą skalę. Wiemy, Niemcy w latach 30., ale tak naprawdę dopiero lata 60. Stany Zjednoczone dopiero Eisenhower to ruszył, prezydent Eisenhower. No i druga rzecz, kontenery, prawda? Czyli mamy ciągnik i dopiero na ten ciągnik tę wymienność tego i jednocześnie
0: czyli
1: możliwość ładowania tego na statki. To spowodowało ułatwienie transportu, więc dlatego teraz mamy...
0: Ale kontenery też przecież są transportowane pociągami.
1: Też mogą być i transportowane, właśnie o to chodzi, wymienność. Statek, transport samochodowy, kołowy, prawda?
0: Albo kolejowy.
1: Rozumiem.
0: Czyli tak naprawdę rozwój infrastruktury sprawił, że samochód zyskiwał na znaczeniu.
1: Tak, zyskiwał, no, ale kolej bardzo wiele lat, no, była po prostu łatwiejsza, chociaż były miejsca, gdzie kolej trudno doprowadzić, jak najbardziej, no, znamy przecież te różne miejsca, gdzie trzeba budować kolej, Andy chociażby, prawda, nasz wielki konstruktor
0: w Peru przecież...
1: Ernest Malinowski.
0: No właśnie.
1: No tak, ale jednak kolej dominowała i to nie jest takie, proszę państwa, wcale jednoznaczne, że w tej chwili kolej będzie wyparta przez samochody. Nie, długo, długo jeszcze nie.
0: No dobrze, no w takim razie to tak samo jak radio, telewizja,
1: prawda? Jeszcze jedną rzecz, bo
0: mogą współistnieć różne rzeczy na świecie.
1: Bo może ja dodam jeszcze taka ciekawostka. Otóż problem z drogami dla samochodów był pod koniec XIX wieku i to był bardzo poważny problem. Dlatego, że do momentu, zanim pojawiły się samochody, drogi tak naprawdę same się naprawiały. Dlaczego? Dlatego, że one były zrobione z naturalnego, tam była naturalne kruszywo ze skały po prostu, tak zwany tłuczeń i on równomiernie rozłożony był, przykrywany takim ziarnistym kruszywem zwanym klincem i to było jeszcze uszczelniane takim kamiennym miałem i ta droga była udeptywana przez obręcze wozów, to doskonale ze sobą współpracowało i ta droga stawała się coraz
0: mniejsza. Ale opony też mogły udeptywać,
1: nie? Opony wysysały ten drobny miał. Bo one szybko jeździły, samochody, dużo szybciej i po prostu rozbryzgiwały ten miał. Samochody jak zaczęły jeździć, to były tumany kurzu dawniej. To był problem poważny i one rozbryzgiwały to i te drogi nie dawały się, praktycznie wszystkie drogi trzeba było od nowa budować. W Polsce to nie było takie trudne, bo my dopiero w ogóle budowaliśmy drogi. ale na zachodzie to był poważny problem. Te wszystkie drogi trzeba było zmieniać. Poza tym one miały szerokość 5 metrów, gdzie przy małym, wąskim, powolnej jeździe dwa powozy się wyminą na 5 metrach, ale samochody, które jadą 50 na godzinę już się na 5 metrach nie wyminą. Też był problem.
0: Trzeba poszerzyć zakręty i pod kątem wynaleźć prostym. nowy sposób.
1: Wszystko trzeba było po prostu budować od nowa.
0: Rozumiem. To dlatego, ponieważ były słabe drogi w Polsce, moim zdaniem najlepszy polski konstruktor dwudziestolecia międzywojennego, czyli Tański, wymyślił CWS T1, który można było naprawić jednym kluczem, prawda? Żeby właśnie nie wozić ze sobą całego warsztatu.
1: Silnik jednym kluczem.
0: No tak,
1: bo cały samochód nie. Rzeczywiście poza kluczem do świecy, bo świece były znormalizowane, więc nie dało się, ale bo często słyszę zdanie, że cały samochód można było rozebrać jednym kluczem, to jest nieprawda, bo trudno, żeby przykręcać powiedzmy cyband taką samą śrubką jak koła do samochodu, więc cały samochód nie, ale silnik rzeczywiście jednym kluczem. Tak, Tański sobie zdawał z tego sprawę, w jakim wyposażeniem dysponują nasze serwisy, że to jest z reguły kowal, który może nie mieć tego

0: całego wyposażenia i dlatego taki samochód rzeczywiście to było mądrze pomyślane, z tym, że jak wiemy, CWS praktycznie nie był produkowany seryjnie, no tak. To była seria w sumie przez wiele, wiele lat wyprodukowaliśmy ich, źródła podają 600-800 egzemplarzy, ja jestem tutaj ostrożny, mi się wydaje, że nie powstało więcej niż 500.
1: A to przez Fiata i przez tą umowę nieszczęsną licencyjną, która gwarantowała Fiatowi?
0: Nie, proszę pana, umowa była podpisana na początku w latach 30. CWS T1 już był samochodem przestarzałym. On był dobry na 24, 25, 26 rok, ale nie, na pewno nie w latach 30. Okay. To już była konstrukcja stara.
1: No dobrze, no, czyli tak naprawdę samochody się rozwijały, jak słychać parę lat, tak jak i teraz, co parę lat nowa generacja. Czy rozwój cywilizacji w XX wieku byłby możliwy bez samochodów z samą koleją?
0: No nie. To ja nawet nie potrafię, nawet nie myślę o tym, jakby to było, bo to trudno sobie wyobrazić. Natomiast jedna rzecz jest pewna, bo cały czas, prawda, są ludzie, którzy optują za samochodami spalinowymi, nienawidzą samochodów elektrycznych. Proszę państwa, ja też kocham silniki V8, ale ja jestem realistą. Nie ma powrotu do motoryzacji spalinowej. Nie ma powrotu, chcecie czy nie chcecie, lubimy czy nie lubimy. Samochody spalinowe najzwyczajniej w świecie idą spać i tego się nie da już odwrócić. Owszem, to już nie będzie trwało tak 1900... krótko, jak Unia uważała, że to prawda 10 lat i już jest sprawa załatwiona. Nie, to będzie trwało około 30, może 40 lat, ale już powrotu nie ma. Z każdym rokiem samochodów spalinowych względem samochodów elektrycznych, choć różnych, nie wiadomo jeszcze,
1: panie Jerzy,
0: będzie
1: mniej. Wrzucę kamyczek do ogródka. W 1900 roku większość taksówek w Nowym Jorku to były samochody elektryczne, tak. a jednak to elektromobilność wtedy
0: usnęła. Już panu tłumaczę. Samochód elektryczny sprawdził się bardzo dobrze w tamtym czasie. Lepiej niż samochód spalinowy. Mhm. I tego żaden historyk motoryzacji nie zaprzeczy. Natomiast nie sprawdził się sposób magazynowania energii. Mhm. Tego nie potrafiliśmy zrobić na odpowiednim poziomie. I dlatego z tego powodu nie było przez cały XX wiek ani dronów, ani hulajnóg elektrycznych. Przecież sam wynalazek jako taki drona czy hulajnogi elektrycznej istniał, tylko nie potrafiliśmy magazynować energii. W momencie, kiedy... Dlaczego nauczyliśmy się magazynować energii? Pomogły nam w tym inne firmy produkujące laptopy i smartfony. Po prostu nie było funduszy, nie było pieniędzy na badanie baterii, na udoskonalanie baterii. Potem te baterie potrzebne były w smartfonach i w laptopach. Zaczęto je robić coraz lepsze. Rykoszetem skorzystały samochody. Zaczęto od nowa. Wróciliśmy do samochodów elektrycznych, które odstawiliśmy na 100 lat. I teraz potrafimy to robić lepiej, z każdym rokiem coraz lepiej. Także samochód elektryczny, powtarzam państwu, 120 lat temu sprawdził się doskonale. Nie sprawdził się sposób magazynowania energii.
1: No właśnie, 120 lat temu powstały te samochody, które się rozwijały, czy to elektryczne, jak wspomniał pan Jerzy w Nowym Jorku, potem podupadły te samochody elektryczne, rozwój samochodów spalinowych, no i rozwój prawa, rozwój praw jazdy. Trzeba było mieć uprawnienia, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodów elektrycznych. I o tym porozmawiamy za parę minut.
0: Dobra.

0: Za 20 minut wracamy na drogi. 13.30 to jest ten czas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowana jest autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, gdzie na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i te utrudnienia związane są oczywiście z pracami remontowymi. Zakorkowana jest także autostrada A4 w województwie małopolskim, zarówno przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa, jak i nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Bielany, a Kraków Południe w stronę Rzeszowa. Sporo cierpliwości przyda się także na trasach podgórskich, chociażby na Zakopiance i na drodze krajowej nr 49 na Podhalu, ale także na trasach wojewódzkich.

0: w województwie śląskim, w pobliżu Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic. No i warunki atmosferyczne właściwie także w wielu miejscach utrudniają jazdę. I o tym informują Państwo zza kierownicy. Słuchamy.
1: Okolice tutaj Warszawy, pada drobny deszcz. Nie jest taki, to na szybie widać asfalt mokry, ale powoduje, że ten asfalt jest bardzo śliski. W sytuacji hamowania normalnie auto idzie jak po lodzie.
0: W województwie mazowieckim także, jeżeli chodzi o sytuację drogową, nie tylko atmosferyczną, mamy dosyć trudną sytuację. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem w kierunku Białegostoku. Podobnie na krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem oraz na ekspresowej 17. Tutaj na wysokości Garwolina doszło do wypadku. Na razie jeszcze nie mamy informacji dokładnych, ale właśnie na jezdni w kierunku Lublina, na wysokości obwodnicy właśnie Garwolina, jezdnia została zwężona. Jeszcze jedna informacja, dobra informacja z Wielkopolski. Zakończyły się utrudnienia na ekspresowej 5 w pobliżu Leszna, gdzie doszło do pożaru auta osobowego. W tej chwili trasa jest już odblokowana w kierunku Wrocławia, oczywiście w drugą stronę. Także utrudnień nie ma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie jest ze mną w wysokich obrotach i z wami, drogie słuchacze, drodzy słuchacze, rozmawiamy o historii motoryzacji. Jesteśmy na etapie rozwoju samochodów, rozwoju tej motoryzacji, coraz więcej osób chciało mieć ten

0: samochód, więc trzeba było to jakoś, jak się domyślam, panie Jerzy, sformalizować. Czy od początku, od pierwszego sprzedanego egzemplarza samochodu trzeba było mieć prawo jazdy?
1: Nie, nie, nie. Prawo jazdy weszło troszeczkę później we Francji. Zaczęło się od Francji, bo w Paryżu, na Paryż już trzeba było mieć prawo jazdy, ale żeby jeździć po Paryżu w 1893 roku, kilka lat później cała Francja już wymagała prawa jazdy. No tu jest taka bardzo ważna rzecz. W 1909 roku odbyła się międzynarodowa takie spotkanie miłośników motoryzacji i decydentów motoryzacyjnych i to była duża, powstała taka konwencja. Wtedy ustalono pierwsze znaki drogowe, wtedy wprowadzono prawo jazdy w całej Europie i wtedy też ustalono literki przydzielone poszczególnym państwom. Proszę zwrócić uwagę, my mamy PL, nie mamy tak P, tylko mamy PL. Dlaczego? Dlatego, że w 1909 roku Polski nie było. Samą literkę P otrzymała Portugalia. Tak. Gdybyśmy istnieli, my byśmy otrzymali, bo jesteśmy krajem większym, ale Polska przystąpiła dopiero do w latach 20. i dlatego otrzymaliśmy literkę PL. Z tym, że
0: a te prawo jazdy, jakby te umiejętności były jakoś sprawdzane tak samo w różnych krajach?
1: Nie tak samo, nie. To było w różnych krajach inaczej. Prawo jazdy w każdym kraju inaczej robiono. Na tej całej konferencji ustalono, że taką ciekawą rzecz, automobil powinien posiadać ster pozwalający skręcać i w lewo, i w prawo bez odrywania wzroku. No, takie przepisy to trochę nas dzisiaj może ośmieszyć. Za chwileczkę przeczytam państwu jeszcze kilka innych takich ciekawych wyjątków z tamtego okresu, ale zanim to zrobię, powiem, że Warszawa już miała swoje przepisy bardzo wcześnie, w 1826 roku już na przykład wprowadzono taki przepis, 1826, kiedy nie było samochodów. Nikomu konnowozem lub saniami nie wolno jest przez miasto w galop koni rozpędzać, a jeżdżenie lub prowadzenie koni po trotuarach jest zabronione. W 1838 roku nastąpił wymóg rejestracji powozów i sanek. Zarejestrowany pojazd musiał mieć
0: numer rejestracyjny?
1: Dyszle, nie, ale znaczy numer tak, ale nie musiał mieć inaczej, tabliczki rejestracyjnej nie musiał mieć, ale swój numer miał, tylko w dokumentach. Jeżdżenie lub prowadzenie koni, to mówimy, dyszel musiał być silnie przymocowany, a konie dobrze okiełzane i ostro kute oraz był niezbędny dzwonek. W początkach XX wieku samojazdy, bo tak wtedy mówiono, samochody, automobile, musiały mieć trąbkę i sprawne hamulce oraz trzy lampy. Prędkość w Warszawie ograniczono do 11 km. W Polsce, na ziemiach polskich pierwsze znaki pojawiły się też na początku XX wieku. Na początku było to 5 znaków. W 1907 roku...
0: A jakie to były znaki?
1: To były,
0: ograniczenie
1: to
0: prędkości
1: znaki,
0: już? Czy,
1: nie, ograniczenia
0: czy
1: prędkości, ograniczenia nie, prędkości nie były, to
0: stop
1: były znaki.
0: Był, czy nie?
1: To był znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, to był znak niebezpieczny skręt w lewo albo w prawo i garb na drodze, że droga jest nierówna. W ogóle te znaki ostrzegawcze, na przykład w Polsce miały zawsze w okresie nawet międzywojennym kolor niebieski. Dopiero w 1938 roku wprowadzono, że znaki ostrzegawcze będą miały kolor żółty, ale nie zdążyliśmy ze zmianą tego na drogach, także tak naprawdę weszło to dopiero w 1945 roku. Picie alkoholu nie wykluczało na początku prowadzenia samochodu i nie skutkowało utratą prawa jazdy, wręcz przeciwnie, bywało wręcz okolicznością przeciwnie? Łagodzącą.
0: A, że,
1: był pijany,
0: że
1: nie wiedział,
0: nie wiedział co robi.
1: Tak,
0: rozumiem.
1: Nie wiedział, co czyni.
0: Ojejku. No, jak to czasy się zmieniają, prawda?
1: Tak, my odziedziczyliśmy różne przepisy, jak Polska powstała, no więc dopuszczalna prędkość na przykład w zaborze austriackim była 25 km na godzinę. W innych regionach maksymalna prędkość była 15 km na godzinę.
0: Duże zadanie znormalizować to wszystko,
1: jak
0: prawda?
1: Ja bym jak ja bym był w tamtym czasie ministrem komunikacji, to po prostu bym usiadł i płakał. Bo to było coś nieprawdopodobnego, to wszystko okiełzać. Ale udało się. Sygnalizacja świetna się pojawiła. Przecież pierwsza sygnalizacja świetna była w Lake City w Stanach Zjednoczonych, potem w 1912 roku, potem w Berlinie na Potsdamer Platz w 1924, a u nas już się pojawiła w 1926 na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskiej i Marszałkowskiej. Tak samo stacje benzynowe. Pierwsza stacja benzynowa w Polsce pojawiła się na Emilii Plater, z tym, że nie w tym miejscu, gdzie do niedawna jeszcze była stacja benzynowa, w trochę innym miejscu. I to był rok 1924.
0: Bo wcześniej co? W aptekach?
1: Tak, wcześniej benzynę. Z tym, że to nie wyglądało, proszę państwa, tak, że do apteki podjeżdżaliśmy i do pełna, proszę. Nie, nie. To należało umówić się z aptekarzem, uzgodnić na przynajmniej 300 litrów, bo mnie aptekarzowi nie opłacało się sprowadzać z rafinerii i za 3 tygodnie przyjechać nie samochodem, tylko wozem. Bo samochód był...
0: I beczkę zabrać po prostu.
1: Tak, beczki zabrać. Bo samochód to było urządzenie rekreacyjne, to nie było urządzenie użytkowe. Urządzeniem użytkowym cały czas czas był koń z bryczką i samochodem, dlatego samochody na początku dachu nie miały przeważnie, bo wyjeżdżało się, jak była ładna pogoda, po prostu to tak, jak dzisiaj rodzina wyjeżdża, powiedzmy, na rower. W 1927 roku zmieniono u nas przepis przy

0: że stacje benzynowe musiały być co najmniej 10 metrów od zabudowań. Na stację benzynową nie mówiono stacja benzynowa, tylko mówiono pompa, dlatego że one były ręczne, pompowały one. Także kończy mi się gaz, bo nie mówiono benzyna, mówiono gaz, kończy mi się gaz, jadę na pompę. Potem cały okres powojenny praktycznie mówiono, starsi to pamiętają, mówiono CPN. Nikt nie mówił stacja benzynowa, tylko CPN, czyli Centrala Przemysłu
1: Naftowego. A teraz CPN znaczy zupełnie
0: co innego. Tak jest. Centrala Przemysłu Naftowego to było najlepsze logo w Polsce w ogóle, uważam. No, w latach 20. w Stanach Zjednoczonych na przykład stacje amerykańskie dawały zniżkę dla tych, którzy sami sobie nalewali paliwo. U nas w Polsce paliwo nalewamy sobie sami dopiero od niedawna, od nie wiem, 30 lat. Wcześniej
1: nawet na filmach z PRL-u widać pana, który nalewa.
0: Tak, w czasach PRL-u nie wolno było samemu nalewać paliwa. Natomiast te automatycznie zerujące się liczniki pierwsze pojawiły się też w Stanach Zjednoczonych w latach 50. u nas troszeczkę później. Ale teraz chciałbym państwu przeczytać pewien detekt. O, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Otóż jeszcze w XIX wieku panowało przekonanie, że kierowca, nawet na początku XX wieku, że kierowca, który przez dłuższy czas jedzie ponad 100 km na godzinę taką prędkością, no to kończy to się utratą tchu, wręcz paraliżem układu nerwowego. Mówili lekarze. Lekarze odradzali prędkość powyżej 100 km na godzinę, ale to było na przełomie XIX i XX wieku.
1: A to już takie prędkości osiągano
0: samochodami? Tak, 100 km osiągnięto w 1899 roku. Jest to samochód elektryczny. Natomiast jeszcze wcześniej tą graniczną prędkością była taka prędkość, jaką człowiek mógł uzyskać na koniu, czyli 60 km na godzinę. Uważano, że tak natura dała, więcej nie dała, bo nie wolno, bo będzie źle. I lekarze mówili po prostu, że powyżej tej prędkości ciało człowieka zacznie odpadać kawałkami. Ludzie w to wierzyli. To jest najśmieszniejsze, że ludzie w to wierzyli. Natomiast ja bym chciał państwu teraz podać taki mam w
1: na koniec, panie
0: zbiorach.
1: Jezu, niestety.
0: Tak, niestety na koniec. Fragment instrukcji kierowania samochodem z początku XX wieku. I tutaj tylko te cztery takie urywki państwu podam, króciutkie. Pierwsze. W czasie jazdy na zakręcie wychylamy się całym ciałem w stronę wewnętrzną zakrętu, by przeciwdziałać sile odśrodkowej. Drugie. W razie zbliżania się do samochodu, do koni należy podczas powolnego mijania wołać je uspokajającymi słowami. Jeżeli koń nie chce przejść koło samochodu, bierze się go za uzdę i prowadzi go, głaszcząc i pogwarzając do niego. Najlepiej to powtórzyć kilkanaście razy, aby koń miał okazję obejrzeć sobie samochód ze wszystkich stron. Dalej, jazda w nocy po drogach jest najprzyjemniejsza i najbardziej bezpieczna, jeżeli w samochodzie nie pali się żadna lampa.
1: O!
0: Tak. I też zaleca się jak najusilniej zatrzymywać samochód przed przebiegającymi kurami.
1: No to już wiemy, jak się dawniej prowadziło samochody, wiemy, bo znamy przepisy, jak się dziś prowadzi zupełnie inaczej. Apelujemy jednak, żeby nie korzystać z tej rady, którą pan Jerzy mówił, że w nocą bez świateł. Lepiej jak nas widać. Panie Jerzy, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Z Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie Jerzy Lemański był gościem w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Za 10 minut będzie godzina 14. Kuba, my ponownie z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowana i zatłoczona jest ekspresowa trójka i autostrada A6 w województwie zachodniopomorskim, zarówno przed węzłem Klucz od strony Zielonej Góry, jak i na wysokości Szczecina i dalej pomiędzy Szczecinem a Goleniowem w kierunku morza, czyli powiedzmy w kierunku Wolina, Świnoujścia czy Kołobrzegu. Trudną sytuację mamy także w województwie pomorskim. Tutaj trasy numer 215 i 216 nadal są dosyć poważnie zatłoczone niedaleko Władysławowa, Chłapowa,

0: Rozewia, także Jastrzębiej Góry i Karwi, ale spore spowolnienie obserwujemy też w pobliżu Pucka, Chałup, Jastarni i Juraty. Na Zakopiance nadal spory ruch obserwujemy na fragmencie podhalańskim, zwłaszcza niedaleko Nowego Targu, Szaflar i Poronina, a w województwie małopolskim kilkukilometrowy już zator utrzymuje się też na autostradzie A4. Chodzi o fragment przed bramkami w Balicach na jezdni w kierunku Krakowa i Rzeszowa. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 na Mazowszu pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem w kierunku Białegostoku, podobnie na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem w stronę Płońska oraz na trasie wojewódzkiej nr 631 na wysokości Nieporętu oraz Zegrza. I jeszcze ekspresowa 7 także na Mazowszu, to tutaj przypomnę, że na wysokości węzła Skórów doszło do wypadku, jezdnia w kierunku Radomia jest zwężona. To oczywiście fragment pomiędzy Grójcem a Białobrzegami i rzeczywiście korek już nie taki poważny jak jeszcze powiedzmy godzinę temu, ale niewielki korek właśnie na ekspresowej 7 w kierunku Radomia się tam utrzymuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No jak słyszeliśmy, mimo świątecznego dnia sporo dzieje się na polskich drogach. Za 20 minut wrócimy na drogi, a za niecałe 10 powiem, jaka pogoda przed nami.

0: 12,8. Dokładnie pokazują termometry na Podhalu, a 24 w Słubicach na zachodzie kraju. Będzie cieplej? Zdaniem synoptyków tak, do 26 stopni Celsjusza wzrośnie temperatura na południowym zachodzie, a nie na zachodzie. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia późnym popołudniem na zachodzie. Miejscami przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie niestety również z gradem. Na pozostałym obszarze, poza zachodem, zachmurzenie także duże z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a na południowym wschodzie również silne opady deszczu, lokalnie z gradem i burze. Wiatr słaby i umiarkowany, no ale w czasie burz na południowym wschodzie kraju może być porywisty, wieje z południa i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 2 minuty po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem. Robert Kilen.

0: nie mamy nieokiełznanego majowego wiatru. Choćby z tego powodu, że mamy czerwiec już. Czwarty dzień czerwca. Ważny dzień dla Polski, nie ma co ukrywać. Ważny dzień dla świata i historii motoryzacji. Mówiliśmy już o tym. Wrócimy do tematów motoryzacyjnych za chwileczkę. Będziemy mówić m.in. o autostradzie A4 i to wcale nie w kontekście korków, które się na niej tworzą, na tej autostradzie. A propos, Kubo, na czwórce coś się dzieje?
1: No właśnie, A4 na Dolnym Śląsku dosyć już niezakorkowana jest, więc no chyba tak zostanie.
0: Nie, ale zauważyłeś, nie mówisz o A4, to dawna niemiecka autostrada i ta konstrukcja twojego zdania też była taka niemiecka. Nawet nie zakorkowana jest.
1: A, rzeczywiście.
0: Bo czasownik jest na końcu w niemieckim.
1: Nawet nie pomyślałem o tym. Dobrze, dobrze, że mnie słuchasz.
0: I mam nadzieję, że wszyscy cię słuchają i za chwileczkę dowiedzą się, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim nie ma już większych utrudnień pomiędzy Grójcem a Białobrzegami, gdzie wcześniej doszło do kolizji na jezdni w kierunku

0: parku Radomia i mieliśmy tam zwężenie i spory korek. W tej chwili właściwie na ekspresowej siódemce na Mazowszu jedzie się całkiem dobrze. Większych spowolnień, większych korków nie ma. Natomiast na ekspresowej siódemce pojawiły się utrudnienia na Pomorzu. W pobliżu Nowego Dworu Gdańskiego od strony Elbląga w kierunku Trójmiasta. Tutaj no także kolizja i także już zwężenie jezdni i korek. Korek właściwie już dosyć poważny, bo ponad 3-kilometrowy właśnie na jezdni w kierunku Trójmiasta. Trasy wojewódzkie nr 215 i 216 nadal są zatłoczone i zakorkowane. Niedaleko Pucka, Władysławowa, Chłapowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także Chałup, Kuźnicy, Jastarni i Juraty. Na Pomorzu Zachodnim także dość trudna sytuacja i na trasie ekspresowej S3 i na autostradzie A6. Przed węzłem Klucz od strony Gorzowa Wielkopolskiego oraz pomiędzy Szczecinem a Goleniowem w kierunku Świnoujścia i Kołobrzegu. W województwie kujawsko-pomorskim także dość sporo spowolnień, korków właściwie także, zwłaszcza na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj przypomnę, na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Ma to oczywiście związek z pracami remontowymi i te prace remontowe właśnie w taki dzień jak dzisiaj są mocno uciążliwe. Zdecydowanie wolniej jedzie się zwłaszcza w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Wróćmy na chwileczkę na S7, o której mówił Kuba, w kierunku Gdańska, w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Tam zderzenie trzech pojazdów, jeden jest w rowie. Płonie ten samochód w rowie. Brak służb w tej chwili, informuje nasz słuchacz. To jest 43 km S7 w kierunku Gdańska. Uważajcie, bo może zrobić się, no czy już gorąco jest, natomiast może się zrobić się tłoczno. I w każdej drogowej sprawie oczywiście czekamy na wiadomości, a my wrócimy z kolejnymi wiadomościami drogowymi za niecałe 20 minut.

A teraz o autostradzie A4 na antenie PRK Polskiego Radia Mamy Kierowców, czyli w dzisiejszym świecie niektórzy nazywają ją niekiedy Z4, że tam naprawdę żenujące historie się rozgrywają. Autostrada A4 chyba najbardziej zakorkowana autostrada w Polsce, ale nie zawsze tak było i nie zawsze była Polską ta autostrada. Na środkowym pasie

0: Potem trawa była wysoka, to wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu i właśnie stamtąd jest pani Agata Ciastoń, kuratorka wystawy. Dzień dobry, pani Agato, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: To jest opowieść o tym dolnośląskim odcinku autostrady na 4, tym, który powstał nie jako polski odcinek autostrady na 4, ale niemiecki odcinek autostrady A4, a właściwie można powiedzieć hitlerowski odcinek autostrady A4.
1: Tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście być może dzisiaj, kiedy jeździmy zakorkowaną A4, no nie zdajemy sobie z tego sprawy, że właśnie ten odcinek Wrocław-Legnica, on został otworzony w 1936 roku, w ogóle w takiej dużej uroczystości z udziałem Adolfa Hitlera, i wpisywał się w okrągły tysięczny kilometr autostrad Rzeszy. I był w ogóle taką dumą Adolfa Hitlera i był częścią właśnie tej ogromnej sieci autostrad III Rzeszy, czyli właściwie można powiedzieć, no jest zabytkowy.
0: Reichsautobahn 9, tak się nazywał ten odcinek, tak? Jeżeli dobrze czytam. Natomiast proszę powiedzieć, to była betonowa autostrada, te płyty betonowe już wówczas były w 1936 roku?
1: Tak, to była taka technologia wynaleziona właśnie w Rzeszy i te betonowe płyty odlewano na miejscu i w ogóle co ciekawe też do budowy autostrad Rzeszy i w tym właśnie tej naszej A4 używano papieru. I to jest w ogóle ciekawa sprawa. Tak, bo nasączony oliwą, olejem papier wkładano między beton a grunt po to, żeby zapobiec odsączaniu wody i wysychaniu tego betonu.
0: Żeby nie pękała.
1: Zbyt szybko, tak żeby on nie pękał.
0: Rozumiem. I domyślam się, bo tak słyszałem, że te wszystkie autostrady budowane przez Hitlera służyły głównie nie samochodom, ale po to, żeby czołgi mogły szybciej przejechać.
1: No teoretycznie tak było i tak, to jest taka legenda, ale później okazało się, że i tak w czasie wojny no, ten transport sprawniej przebiegał jednak koleją. Bardziej tutaj chodziło o stworzenie miejsc do pracy oraz o promowanie tego przemysłu samochodowego III Rzeszy i w ogóle jakichś takich niesamowicie nowoczesnych rozwiązań.
0: Czyli tak naprawdę można zaryzykować stwierdzenie, że chodziło o to, żeby wyjść z tego kryzysu, który w latach, pod koniec lat 20. opanował no, cały świat, nie tylko Europę, tak?
1: Że tak.
0: Te infrastrukturalne roboty miały pomóc w mniejszym bezrobociu i tak dalej, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Mhm. Nawet tworzono w ogóle specjalne obozy dla pracowników, którzy tam sobie mieszkali, mieli tam zapewnioną w ogóle rozrywkę, jakieś biblioteki i tak dalej, po prostu, żeby całą infrastrukturę już mieli bliżej swojego miejsca pracy. Mhm.
0: I tak było w 1936 roku, powstał ten odcinek między Legnicą a Wrocławiem, o którym mówiliśmy, a po wojnie autostrada A4 na tym odcinku stała się polską autostradą. I o tym powiemy za parę minut.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No bez wątpienia daleko jeszcze do idealnego stanu. Bardzo dużo korków, bardzo dużo spowolnień. Niestety także, no poważne dosyć zdarzenia. Mamy informacje o tym, co zdarzyło się dokładnie na ekspresowej siódemce w województwie pomorskim. Pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód. Na kilometrze 42, to są okolice miejscowości Kmiecin, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i w wyniku tego zdarzenia jeden z samochodów wjechał do rowu i stanął w płomieniach. Na razie co prawda nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, ale zdaniem drogowców, i tak jest chyba w istocie, ekspresowa siódemka jest zablokowana całkowicie w kierunku Gdańska. Przypomnę, pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód. A zatem ten fragment najlepiej omijać już na wysokości Elbląga, kierując się chyba najlepiej na drogę krajową numer 22 na Malbork, a następnie na krajową 55 na Nowy Dwór Gdański. To było województwo pomorskie, częściowo także województwo warmińsko-mazurskie, ale utrudnień, i to dosyć sporo, mamy także na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Spory ruch na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, także na autostradzie A4, na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Południe oraz w pobliżu Bramek w Balicach, ale podobnie jest na trasach wojewódzkich w pobliżu Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic oraz na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za moment wracamy do opowieści o A4, tej nie dzisiejszej, tylko tej starej A4, głównie o odcinku dolnośląskim między Legnicą a Wrocławiem.

0: Na środkowym pasie latem trawa była wysoka. W Muzeum Architektury we Wrocławiu taka wystawa. Oto jest opowieść o dolnośląskim odcinku autostrady A4 i o tym rozmawiamy dziś w Wysokich Obrotach z kuratorką wystawy Agatą Ciasnoń. Pani Agato, nasz słuchacz Bartłomiej przesłał nam takie stare zdjęcie i pod tym zdjęciem jest wyjaśnienie, że to zdjęcie przedstawia stację benzynową typ Fürstenwalde. Autorem projektu jest Friedrich Tams i tak naprawdę te stacje benzynowe na A4 podobno też otwierał sam Hitler. Budynki są symetryczne, ja nie ukrywam, że nawet designerskie, w kształcie litery V, jakże charakterystycznej dla tego okresu, ta litera V. No i te stacje benzynowe podobno po wojnie, gdy autostrada A4 stała się już polską autostradą, odbudowano, tak czy nie?
1: No nie do końca, bo one nie były zniszczone. One znajdują się przy zjeździe właściwie z Wrocławia.
0: A bo, a przepraszam, ma pani rację, przepraszam, bo tu jest napisane tylko, że uległ uszkodzeniom podczas działań wojennych i przywrócono je do życia w latach 50.
1: Tak, i one są to jest bardzo charakterystyczne miejsce. Właśnie ten zjazd Wilany i te stacje zaraz tam są. I one są bardzo unikatowe, bo były bodajże trzy takie stacje powstały, z czego ta właśnie Wrocław-Bielany, one są zachowane w bardzo dobrym stanie i są w ogóle zabytkiem, czyli w ogóle ta ingerencja też obecna, ona jest tak naprawdę znikoma, tam tylko logotypy się zmieniły i w ogóle podobno
0: czyli można tankować na tych stacjach.

0: Tak, dziś.
1: Można na nich tankować, to jest no, z znanej polskiej sieci stacja i można tam tankować i właściwie podziwiać no, ten styl.
0: Rozumiem.
1: Architektoniczny.
0: No to teraz już jesteśmy po 45 roku, wtedy to ta autostrada numer 9 stała się drogą krajową E22, a przez jej środkowy pas zieleń zakwitła, zarastał trawą ten pas i podobno użytkownicy autostrady oswajali się z tą przestrzenią i nawet po środku przyjeżdżali, parkowali, po środku rozkładali koce i na piknik wybierali się na czwórkę.
1: Tak, bo to w ogóle była unikatowa sprawa jak na ówczesną Polskę, no bo właściwie jedyne tak długie fragmenty autostrady, które odziedziczyliśmy po Niemcach. No ja w ogóle robiąc badania na ten temat, które już trwają kilka lat, no właśnie napotykałam na takie historie od wielu osób, które mają taki bardzo sentymentalny kontekst i ludzie mają w ogóle związane z A4 bardzo takie sielankowe wspomnienia.
0: Czyli ten sentymentalny kontekst polega na tym, że po prostu wspominają, jak to, jak młodość spędzali na czwórce, na piknikach, tak?
1: Tak, dokładnie. Jak mieszkańcy na przykład kątów wrocławskich, czy w ogóle wrocławianie, jak jeździli właśnie w niedzielę, w soboty na wycieczki, spędzali w ogóle czas na czwórce, nie wiem, wyjeżdżali sobie na rowerowe wycieczki, spacerowali, no bo po prostu no, lata 50., 60., no to jest czas, kiedy właściwie polskiego przemysłu motoryzacyjnego nie ma, więc ludzie też nie za bardzo mają samochody i nie bardzo mogą sobie na nie pozwolić, a jak już mają, no to nie do końca mają gdzie tą drogą jechać. No i po prostu atrakcją jest sama przejażdżka i sam w ogóle ten czas na autostradzie.
0: Czyli bogaci tam jeździli, ci, którzy mieli samochody, czy motocyklami?
1: Wybierali się motocyklami, tam... motocyklami też, ma pan rację, bo też mam takie historie. No po prostu ten, co miał auto, no to może ludzie wtedy nie do końca wiedzieli, gdzie jechać na tym Dolnym Śląsku, którego jeszcze dobrze nie znali. No to jechali sobie po prostu w miejsca, które były takie, myślę, że łatwe też do ogarnięcia i do zrozumienia, a ta dzisiejsza czwórka no, była prostą trasą, nie można było się zgubić, więc może tym kusiła ludzi.
0: I do pewnego czasu tak naprawdę jeszcze hałasowała, takie po tych betonowych płytach, jak się jeździło, ja pamiętam jeszcze, jak ona była betonowa i robiło tu-du, tu-du, tu-du, cały czas.
1: To w ogóle jeszcze tak naprawdę do niedawna,
0: no
1: bo
0: właśnie.
1: To jest koniec lat 90., początek 2000, kiedy te ostatnie płyty usunięto. I to jest wspomnienie, no, które wiele osób najmocniej ma właśnie z tej A4, kiedy te płyty już były tak wypaczone, że wydawały właśnie ten charakterystyczny dźwięk.
0: To ja domyślam się, że z pani punktu widzenia należałoby tę A4 zostawić w takiej formie, w jakiej była, a tak naprawdę puścić nową drogę obok.
1: No czy ja wiem, no może nie do końca, ale myślę, że no, wiadukty przede wszystkim są godne zachowania i też godne zwrócenia uwagi.
0: Z punktu widzenia architektury, tak?
1: Tak, z punktu widzenia architektury, no to one są ciekawe, no i też no, budują na jakiś taki charakter tej drogi.
0: Ale jest w planach, nie wiem, bo wiem, że jest w planach poszerzenie tej A4, żeby był pas dodatkowy, to myśli pani, że te wiadukty zostaną zburzone i zastąpione nowymi?
1: Ja nie do końca wiem i też nie do końca chcę o tym mówić, bo nie jestem, nie czuję się kompetentna, ale słyszałam, że po prostu nowa autostrada ma być wytyczona nowym śladem, a ta obecna A4 ma być zostawiona jako S-ko.
0: No i chyba tak by było najlepiej z punktu widzenia tego sentymentu Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków, o którym pani mówiła. Przypomnę raz jeszcze, jeżeli ktoś jest na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, czy nawet nie we Wrocławiu, tylko na Dolnym Śląsku i chciałby wybrać się na wystawę, to zapraszamy. Na środkowym pasie latem trawa była wysoka i były pikniki. I o tym rozmawialiśmy z panią Agatą Ciastoń, kuratorką wystawy. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Adam Starnowa pokazuje, jak wygląda jego popołudniowy relaks z PRK. Fajnie, fajnie, Adamie, relaksuj się oczywiście. Natomiast sentymenty się uruchomiły również w aplikacji Polskiego Radia. Kierowców Jarek ze Słynnych Malczyc wspomina, ta autostrada była nazwana patatajką, bo to tak, te, domyślam się, te betonowe płyty, tak patataj, patataj, patataj i się jechało, a na środkowym pasie rzeczywiście było dużo zieleni. Bywało, że rosły pieczarki i niektórzy je zbierali. Pozdrawiam świątecznie, pisze Jarek, proszę bardzo. Pieczarki na środkowym pasie
1: autostrady. Proszę, czyli nie tylko pikniki, ale także grzybobranie.
0: Oczywiście, można było te pieczarki skościć, a potem zapiekanki z pieczarkami zrobić. I stąd się prawdopodobnie wziął ten najsłynniejszy polski fast food. Proszę bardzo. Rozwiązujemy wszystkie zagadki. Nie tylko motoryzacyjne, ale również kulinarne Polski. Jarku, dziękujemy pięknie za te wspomnienia. A teraz Kuba Domoracki i wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej siódemce uwaga pomiędzy Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim. Dokładnie na wysokości miejscowości Kmiecin, niedaleko węzła Żuławy Wschód, zderzyły się dwa samochody osobowe i w wyniku tego zdarzenia jeden z samochodów wjechał do rowu i stanął w płomieniach. Jezdnia w kierunku Gdańska jest tam zablokowana i właściwie obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Ten fragment należy omijać drogą krajową numer 22 i krajową 55 przez Malbork i wtedy należy zjechać z ekspresowej siódemki na węźle Elbląg Południe. Na drodze krajowej numer 11 uwaga w Wielkopolsce na odcinku Oborniki-Chodzież niedaleko

0: miejscowości Garbatka na kilometrze 236 doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i mamy informację, że ruch jest tam możliwy jedynie jednym pasem na zmianę. Na autostradzie A4 w województwie małopolskim cały czas utrzymuje się korek. Może nie jest on już bardzo poważny, ale korek występuje, a jakże? Na wysokości bramek w Balicach. Przede wszystkim na jezdni od strony Katowic w kierunku Krakowa i dalej Rzeszowa. Na Zakopiance na fragmencie podhalańskim cały czas wzmożony ruch i spore spowolnienia, wręcz takie niewielkie korki. Na fragmencie podhalańskim cały czas od strony Krakowa w kierunku Zakopanego, czyli w kierunku Tatr. Przede wszystkim na odcinku pomiędzy Nowym Targiem a Szaflarami, a także już w pobliżu Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
9: Bartłomiej pisze, że prawdę pisząc, no bo pisze, przy obecnych na tym odcinku coraz częstszych korkach do powrotu pikników niewiele brakuje. Jest coś w tym. Sporo racji, Bartłomieju. No to jedziemy. Dziś chyba bez korków na czwórce.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Okazuje się, że coraz gorzej na tej S7. Adam teraz z Dużego informuje, bo już o tym mówiliście w aplikacji, ale teraz okazuje się, że już dwa auta tam płoną na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego. W stronę Gdańska na S7 spore utrudnienia. Uważajcie. Dziękujemy pięknie za informację. Do naszych informacji wrócimy za 10 minut, a teraz prognoza pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I w dalszym ciągu najchłodniej na Podhalu, w Zakopanem 13,5, ale cieplej niż godzinę temu. Natomiast jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce, to 24,5 pokazują termometry w Toruniu i tam jest najcieplej w tym momencie. Ma być tych stopni 26, zdaniem synoptyków na południowym zachodzie miało być najcieplej, tymczasem na Dolnym Śląsku, bo na południowym zachodzie 23,7, niecałe 24 w Legnicy, a we Wrocławiu 24, pokazują termometry. Po południu i wieczorem w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia późnym popołudniem na zachodzie będzie padało i będą burze, lokalnie nawet z gradem, jak twierdzą synoptycy, natomiast na pozostałym obszarze, w tej wschodniej połowie kraju, również zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, no i też również silne burze i lokalnie z gradem w tym

rejonie. Tak naprawdę to w centrum tych burz nie będzie, tylko między Poznaniem a Warszawą nie zapowiadają synoptycy żadnych wyładowań atmosferycznych. Wiatr słaby bądź umiarkowany.

0: 9 minut po godzinie 15. Chyba najpoważniejsza sytuacja na tej S7, przepraszam, na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego w kierunku Gdańska. Kolejni słuchacze informują o tych utrudnieniach i o tym, że tam płoną już dwa samochody, a nie jeden, jak myśleliśmy jakiś czas temu. Czy to najpoważniejsza sytuacja na polskich drogach w tym momencie?
1: Chyba tak, bo tam mamy blokadę, więc ruch jest zupełnie wstrzymany, a wiadomo, to pomoże. A właściwie od samego rana obserwujemy sporo samochodów właśnie w kierunku Pomorza, czyli jedziemy nad Bałtyk, chociaż nie tylko tam.
0: Może służba rzeczywiście pomoże udrożnić tę drogę na Pomorze. S7, przypominam, a jak powiedział Kuba, jedziemy nie tylko na Bałtyk, również w góry pewnie,
1: co? Oj tak, tak. Najlepiej by było, jakby góry były przy Bałtyku, tylko jeden kierunek by był zakorkowany. A
0: są takie państwa.
1: Są takie plany, tak?
0: Nie, są takie państwa, w których góry są tuż przy morzu.
1: To prawda, nie u nas.
0: Niestety.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zatem ta ekspresowa siódemka, o której już była mowa, pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód, jest zablokowana w kierunku Gdańska. Na kilometrze 42 doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych i rzeczywiście dwa samochody stanęły tam w płomieniach. Ten fragment należy omijać przez węzeł Elbląg Południe, a następnie drogą krajową numer 22 przez Malbork. I potem należy kierować się na krajową 55 właśnie do S7 na wysokości węzła Żuławy Wschód, czyli na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego. Droga krajowa numer 11 jest częściowo zablokowana niedaleko miejscowości Garbatka w Wielkopolsce, a zatem na odcinku Oborniki-Chodzież. Na kilometrze 236 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i tam jedna osoba została ranna. Jeżeli chodzi o sytuację na południu naszego kraju, to nadal A4 jest zatłoczona i zakorkowana przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa, a także Zakopianka, oczywiście tutaj także się nie

0: niewiele zmieniło. Na fragmencie podhalańskim przyda się dosyć sporo cierpliwości od strony Nowego Targu w kierunku Zakopanego. Te fragmenty, podhalańskie fragmenty Zakopianki, można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Czarny Dunajec, a także Chochołów. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj już na autostradzie A2 właściwie ruch odbywa się w sposób płynny pomiędzy Warszawą a Wiskitkami w kierunku Łodzi, ale nadal dość spore spowolnienia utrzymują się na Krajowej Siódemce pomiędzy Warszawą, Łomiankami, Dziekanowem Leśnym a Czosnowem w kierunku Płońska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: 20 minut po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dziś czwarty dzień czerwca, ważny dzień dla Polski oczywiście, jeżeli chodzi o historię, ważny dzień dla motoryzacji. O tym już też mówiliśmy, że Henry Ford nocą właśnie 4 czerwca testował swój pierwszy samochód, który nazywał się Ford Quadricycle po angielsku w 1896 roku. To było, ponieważ z sukcesem nocą wypadł ten test tego Forda. Henry Ford postanowił założyć przedsiębiorstwo i do dziś znamy jego wyroby. Potem był Ford T, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To już wiemy. Czwarty dzień czerwca to również dzień drukarza. Dzień drukarza. I w związku z tym dniem drukarza teraz zaprezentuję takich drukarzy i zadam pytanie. Jeżeli chcecie rozgrzać sobie szare komórki w drodze nad morze czy w góry, jadąc z Polskim Radiem Kierowców, to zapraszam. Posłuchajmy fragmentu.
1: Wiem, że Powiśle wygra 3-0, jak ja będę gwizdał zawsze.
2: Nie, nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.
3: Dobrze, będzie 3-0. Ja ci jeszcze dopłacę, żeby było 3-0.
0: No i pytanie brzmi tak. Nazywano ich drukarzami tak naprawdę, bo drukowali to 3-0.

prawda? Jeden był uczciwy, jak słyszeliśmy, a drugi chciał zapłacić, żeby było 3-0. Kim byli ci panowie? Tak naprawdę, bo oczywiście nie byli pewnie drukarzami w ścisłym znaczeniu tego słowa. Kim byli ci panowie? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam z utęsknieniem, trzymam kciuki i jedziemy.

0: No to jeszcze raz chyba muszę zadać zagadkę, bo tu Banszuc pisze, że to był piłkarz i sędzia piłkarski. Drogi Banszucu, to nie był piłkarz i sędzia piłkarski, więc jeszcze raz posłuchajmy zadania.
1: Wiem, że po Wiśle wygra 3-0, jak ja będę gwizdał zawsze.
2: Nie, nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.
3: Dobrze, będzie 3-0. Ja ci jeszcze dopłacę, żeby było 3-0.
0: No ale po co dopłacać, jak już zapłacili za 3-0, prawda?
4: Ale dobrze mówić o uczciwości dzisiaj.
0: Oczywiście. Tak, sporo jest uczciwych ludzi, jak słychać. W każdym razie, kim byli ci panowie, to jest pytanie do was, drogie słuchacze, drodzy słuchacze. Już wiemy, że to nie był piłkarz i sędzia piłkarski. To odpowiedź nieprecyzyjna, ale jesteśmy blisko rozwiązania. Jesteśmy również blisko wiadomości drogowych. Z wami podróżuje Kuba Domoracki po polskich drogach.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas ekspresowa siódemka jest, no właściwie już nie całkowicie, ale częściowo zablokowana w kierunku Gdańska, pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód. Ale dostaliśmy aktualizację tych utrudnień. Zdaniem drogowców doszło tam właściwie do karambolu. Karambolu 5 samochodów osobowych. Jeden z tych pojazdów wjechał do rowu i się zapalił i w tej chwili jezdnia w kierunku Gdańska nie jest całkowicie, ale częściowo zablokowana na kilometrze 42. A zatem ruch jest możliwy, no ale jest bardzo, bardzo utrudniony, bowiem obserwujemy tam właściwie wielokilometrowy korek, który zaczyna się już na wysokości Elbląga. Także i tak ja bym radził omijać to miejsce i na przykład na wysokości Elbląga kierować się na drogę krajową numer 22 na Malbork, a następnie na krajową 55 na Nowy Dwór Gdański, albo już krajową 22 dojechać do autostrady A1 na węźle Swarożyn. Autostrada A1 nie jest zakorkowana pomiędzy Swarożynem a Gdańskiem, także chyba to by była najlepsza opcja. Tym bardziej, że nie wiadomo, ile jeszcze te utrudnienia na ekspresowej siódemce właśnie niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego potrwają. Jeżeli chodzi o

0: o województwo wielkopolskie, to tutaj mamy utrudnienia na Krajowej 11 na odcinku Oborniki-Rogoźno, niedaleko miejscowości Garbatka na kilometrze 236. Obowiązuje ruch naprzemienny i ma związek to z wypadkiem dwóch samochodów osobowych. W tym zdarzeniu dwie osoby zostały poszkodowane. I jeszcze województwo małopolskie, a zatem południu naszego kraju, na Zakopiance cały czas spory ruch, spore spowolnienia, a wręcz niewielkie korki utrzymują się na fragmencie podhalańskim, ale także jeżeli chodzi o województwo małopolskie, uwaga na spore problemy na A4 niedaleko bramek w Balicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poprawka, właściciel klubu i sędzia, to też nie jest dobra odpowiedź. Kim byli ci panowie? Czekam na odpowiedzi, trzymam kciuki i gramy dla was w trakcie jazdy.

0: W dniu drukarza, można powiedzieć, pytam o drukarzy, ale tu cudzysłów oczywiście stawiamy. Działacze to chyba poprawna odpowiedź. Nie, to nie działacze. Działacze tak naprawdę uruchamiali tych drukarzy. O, tak można powiedzieć. To nie działacze. Kim byli ci panowie? Czy już wiemy?
1: Cześć. Kuba ze Skody z tej strony.
0: Cześć, Kubo.
1: Obaj panowie byli sędziami piłkarskimi. Mhm. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Oczywiście, że tak, obaj byli sędziami piłkarskimi, więc jak ktoś napisał, że piłkarz i sędzia piłkarski, nie mogłem uznać tej odpowiedzi. Ktoś jeszcze wiedział?
2: Witam redaktora.
0: Witam.
2: Odpowiedzi na zagadkę informuję, że ci panowie byli sędziami piłkarskimi. Pozdrawiam, Piotr z Kalisza.
0: Pozdrawiam, Piotr z Kalisza. Monika ze Stonika też wiedziała, że odpowiedzią jest takie zdanie. Ci panowie byli sędziami piłkarskimi. Sędziowie piłkarscy. Mariusz też tak napisał. Direx wiedział. Kto jeszcze?
3: Dzień dobry, film piłkarski, poker,
0: tak.
3: Sędzia,
0: tak.
3: Pan Bista, pan Gajos, były piłkarz. Umawiałem się co do wyniku. Drukują wynik meczu.
0: Aha.
3: Pozdrawiam, pan Szut. Pomocy drogowej.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście były piłkarz, a teraz sędzia, więc obaj byli sędziami piłkarskimi.
4: Byli sędziami piłkarskimi w filmie Piłkarski Poker. Pozdrawiamy z Passata.
0: Pozdrawiamy was w Passacie. Bartłomiej też wiedział, panowie byli sędziami piłkarskimi. Robaczki z Kroksa też wiedziały, że to o to chodzi. Zbyszek z Mokki, bardzo dobra odpowiedź. Skubi z UK, kto jeszcze?
5: Sędziami, pozdrawiam, Maciek.
0: Tak, Maćku, sędziami byli. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
6: Witam serdecznie radiokierowców. Oczywiście, że byli sędziami piłkarskimi.
0: Uh-huh.
6: To był film Piłkarski Pokier. Pozdrawiam, Darek z Olsztyna.
0: Darek z Olsztyna był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a spośród tych, którzy pisali, był najszybszy Tomek z Mondeo. Więc panowie, Tomku, Darku, możecie teraz pozdrawiać kogo chcecie. Za pomocą aplikacji oczywiście napiszcie pozdrowienia dla swoich najbliższych albo nagrajcie je. Dodamy do tych pozdrowień piosenkę i będzie koncert życzeń. Tomek z Mondeo, Darek z Olsztyna, zwycięzcy. Dla wszystkich, którzy wiedzieli, wielkie, wielkie brawa. I ruszamy za

0: Za 10 minut 16. Kuba gotowy. No to zaczynamy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Auto osobowe uderzyło w bariery na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim niedaleko węzła Grudziądz. Na kilometrze 98 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Na A1 utrudnienia, i to dosyć spore, utrzymują się także na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj przypomnę, że na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i nadal dużo wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta. Bez zmian na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód. Przypomnę, na kilometrze

0: 1942 doszło do karambolu 5 pojazdów osobowych i w wyniku tego zdarzenia jeden z samochodów stanął w płomieniach w kierunku Gdańska. Jezdnia jest częściowo zablokowana. Dokładnie, ruch jest możliwy jednym pasem, no ale bardzo utrudniony, ponieważ właściwie od Elbląga już obserwujemy tam wielokilometrowy korek. Ten fragment najlepiej omijać drogą krajową numer 22 przez Malbork i wtedy należy zjechać z ekspresowej siódemki na węźle Elbląg Południe. Wypadek 2 pojazdów osobowych w Wielkopolsce na krajowej 11 na odcinku Oborniki-Chodzież, niedaleko miejscowości Garbatka na kilometrze 236 obowiązuje ruch naprzemienny. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj sytuacja wygląda całkiem dobrze, lepiej przynajmniej, może tak bym powiedział, niż jeszcze kilka godzin temu. Może korków nie ma poważnych, ale na pewno spowolnie. Owszem, i na krajowej 7 w pobliżu Łomianek, Dziekanowa Leśnego i Czosnowa, i na krajowej 61 niedaleko Zegrza oraz na starej 7 pomiędzy Warszawą, Mrokowem a Tarczynem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Od stemy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
5: Czas na koncert życzeń. Tomek z Mondeo pozdrawia swojego niezawodnego pilota, żonkę Hanie, bo to ona drukowała odpowiedź. Pozdrawiamy także wszystkich słuchaczy i całą redakcję PRK. Jesteście the best. Dziękujemy, Tomku, wierny słuchaczu. I pozdrawiamy przede wszystkim żonkę Hanie.

0: 16 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niezmiennie na Podhalu najchłodniej, 13,3. Pokazują termometry w tym rejonie Polski. Najcieplej w Toruniu, tak jak godzinę temu, 25,3 stopnia Celsjusza. Miało być 26. Na południowym zachodzie zresztą, ale tych 26 na południowym zachodzie oficjalnie nie ma. We Wrocławiu 24,5, w Legnicy prawie 25. Jeżeli chodzi o południowe rejony Dolnego Śląska, w Karpaczu czy Kudowie-Zdrój, 22-23 pokazują termometry w tym momencie. Jeżeli chodzi o uciążliwe rzeczy dla kierowców, to pamiętajcie o opadach deszczu i intensywnych opadach deszczu z burzami na zachodzie Polski. Prognozują je synoptycy i na wschodzie, właściwie na południowym wschodzie. Już mówię obrazowo, jak to wygląda. Jakbyśmy jechali od Koszalina w stronę Poznania na południe i dalej w stronę Wrocławia, to na zachód od tej linii wszędzie są wydane ostrzeżenia przed opadami deszczu i burzami i z drugiej strony Polski na wschodzie od Terespola przez Lublin do Rzeszowa, też wszędzie na wschód od tej linii wydane ostrzeżenia przed internetem.

0: intensywnymi opadami deszczu i burzami. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może być porywisty, nawet do 80 km na godzinę. Wieje w tym momencie z południa i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy. 2 minuty.

0: A tymczasem Kuba ponownie wraca z najnowszymi informacjami o 16:10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trudna sytuacja na trasie ekspresowej S7 pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem. Dokładnie chodzi o okolice miejscowości Kmiecin, czyli o okolice węzła Żuławy Wschód. Tutaj doszło do karambolu i to dosyć poważnego karambolu i samochód jeden stanął w płomieniach. Mamy informację, że spłonął po prostu i policja tutaj kieruje na objazdy przed właściwie na wysokości węzła Elbląg Zachód, ale ten fragment także można omijać nieco wcześniej na wysokości Elbląg Południe, kierować się na drogę krajową numer 22 na Malbork, a potem albo na drogę krajową numer 55 na Nowy Dwór Gdański, albo krajową 22 dostać się do autostrady A1, albo do drogi krajowej numer 91. Te utrudnienia na ekspresowej 7, niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego, mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Na autostradzie A1 w pobliżu węzła Grudziądz auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi, a chodzi o kilometr 98. Dobra informacja napłynęła z województwa wielkopolskiego z drogi krajowej numer 11, gdzie pomiędzy Obornikami a Rogoźnem doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Chodzi o okolice miejscowości Garbatka. Trasa jest już tam całkowicie odblokowana. I jeszcze raz województwo pomorskie. Tutaj trasy w pobliżu Władysławowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry, Karwi, także Chałup, Jastarni, Juraty i Helu były zatłoczone, zakorkowane. No a jak jest teraz? Nadal. Nadal korki, nadal w bardzo właściwie poważne spowolnienia i to zarówno w kierunku Karwi czy w kierunku Helu, jak i w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze

0: wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Dziś w nocy w ziemię może uderzyć tak zwany kanibal CME, czyli potężna fala wysyłek energetycznych cząstek powstałych w kilku rozbłyskach słonecznych jednocześnie. I taka prognoza, co ona oznacza? Oznacza dużą szansę na pojawienie się zorzy polarnej nad Polską. Słońce znowu szaleje, jak powiedział w rozmowie z Polskim Radiem popularyzator astronomii z planetarium w Toruniu Jerzy Rafalski.
1: No i mamy informację, że Słońce wyrzuciło niedawno kolejną chmurę naładowanych cząstek, protonów i elektronów, czyli najogólniej mówiąc chaotyczny prąd elektryczny. Ale właśnie, jeżeli wpada w klatkę pola magnetycznego naszej Ziemi, no to wówczas te elektrony i protony zbliżają się z górnymi warstwami atmosfery, a atmosfera zaczyna świecić. No i my mamy wspaniały spektakl. Pytanie, jak duża była ta chmura? Czyli innymi słowy, jak duża burza magnetyczna będzie właśnie tej nocy? Przekonajmy się sami.
0: No właśnie, zorzy polarnej szukajmy nad północnym horyzontem. Bądźmy również cierpliwi. Obiecujące prognozy nie oznaczają wcale niestety, że ta zorza się w ogóle pojawi. Może też rozbłysnąć kolorami jedynie na kilka minut. Jak podkreśla Jerzy Rafalski, tej nocy mamy jednak szansę na prawdziwie kosmiczny spektakl.
1: Po zachodzie słońca, gdzieś tam nad północną częścią horyzontu, dokładnie wypatrujmy, może gdzieś tam pojawią się słupy, może czerwonawe, może zielonkawe. Często oko nie widzi jeszcze kolorów, ale jeżeli zrobimy zdjęcie nawet zwykłym telefonem komórkowym, to widać, że takie faktycznie słupy czerwonawe czy zielonkawe pojawiają się nad horyzontem, a czasami te słupy potrafią się powiększyć i wskoczyć na całe niebo. I wtedy nawet gdzieś w pionie, w zenicie nad naszymi głowami całe niebo świeci wspaniałymi kolorami. No i może dojdzie do takiej zorzy.
0: Trzymamy kciuki, bo chyba chcielibyśmy zobaczyć ją, prawda? Zwłaszcza w dzień wolny od pracy. Wyrzucone ze słońca wysokoenergetyczne cząsteczki dziś w nocy mogą połączyć się w jedną olbrzymią falę. Jak ocenił kolejny popularyzator astronomii Karol Wójcicki, może uderzyć w naszą magnetosferę z prędkością nawet 1100 km na sekundę. Podobne zjawisko w 2024 roku wywołało wielką zorzę majową, która swoim zasięgiem

objęła większość Europy, więc może dziś też się uda. Przypominamy jednocześnie, żebyśmy nie byli tak hura optymistycznie, że w polowaniu na zorze może przeszkodzić pogoda. Problemem mogą być także wyjątkowo jasne noce przed letnim przesileniem.

0: Kolejna wiadomość od Was, oczywiście z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, zdaje się z S3. Halo, dzień dobry.
1: Droga do Świnoujścia, S3, 53 kilometr i bodajże 7 słupek, auto dachowało, wyleciało z pasa drogi, leży na dachu, na poboczu, także służby są w drodze, zresztą jest do lewego pasa i... Uważajcie tam na siebie.
0: No i mamy kolejną niestety złą wiadomość, jak słychać od naszego słuchacza z S3. Co się jeszcze dzieje na polskich drogach? Posłuchajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Ekspresowa siódemka pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód została ponownie zablokowana w kierunku Gdańska. Przypomnę, że na kilometrze 42 doszło do karambolu 5 samochodów osobowych i w wyniku zderzenia jeden z samochodów wjechał do rowu i spłonął. Na węźle Elbląg Zachód policja kieruje pojazdy na objazd przez miejscowości Jazowa, Solnica, Rakowe Pole i Kmiecin. Ale także ten fragment można omijać nieco wcześniej i już na węźle Elbląg Południe kierować się na drogę krajową numer 22 na Malbork, a potem ewentualnie na krajową 55 na Nowy Dwór Gdański. Autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim nadal jest zatłoczona, może już mniej zakorkowana, ale zatłoczona owszem, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, gdzie na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. A teraz województwo małopolskie, sytuacja na Zakopiance. Na fragmencie podhalańskim tej trasy cały czas obserwujemy dosyć spory ruch, zwłaszcza od strony Krakowa, od strony Nowego Targu w kierunku Zakopanego, w pobliżu Szaflar, Bańskiej Niżnej, Białego Dunajca i Poronina, ale nie są to poważne korki, jak jeszcze to było, no powiedzmy 2 godziny temu czy godzinę temu, ale cały czas wzmożony ruch na Zakopiance występuje. Na innych trasach podgórskich, chociażby niedaleko Ustronia, Wisły czy Szczyrku, także obserwujemy dość duży ruch i podobnie jest niedaleko Krynicy Zdroju, a także w pobliżu Piwnicznej Zdroju.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, Seek and Destroy. Niektórzy znają ten utwór z wykonania Metallica, a tu niecodzienna wersja Acid Drinkers i Edyta Bartosiewicz, Seek and Destroy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

Za 22 minuty będzie godzina 17, cały czas na wysokich obrotach, ale od godziny 17 już dziś w dzień świąteczny będziemy jechać na luzie. Pamiętajcie, cały czas do dyspozycji waszej, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Jeżeli coś zauważycie na swojej drodze, tak jak już nie jeden z was zauważył, poinformował, wierzymy, że łatwiej, lepiej nam się podróżuje nie tylko po Polsce, ale i po świecie. Pamiętajcie, aplikację można wykorzystać dwojako, albo nagrać wiadomość, albo napisać o tym, co się dzieje na drogach. Za 21 minut będzie godzina 17. No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tomek CRX z Częstochowy pozdrawia i pisze, że po długiej przerwie dziś chce przekazać informacje z Częstochowy. Gościmy dzisiaj uczestników rajdu Koguta. Jako jeden z przystanków właśnie u nas dziś przybywają, jeżdżą po mieście, pokazują swoje piękne, stare samochody. Dokładnie to chciałem powiedzieć. 4 czerwca to jest bardzo ważny dzień również dla polskiej motoryzacji, bo rajd Koguta w ten dzień zazwyczaj rozpoczyna się w Oławie. Już dojechali do Częstochowy niektórzy, jak słyszeliście. Jeżeli chodzi o kolejne historyczne rocznice związane z Polską, to na torze w Warszawie w 1903 roku, również 4 czerwca, zorganizowano pierwsze oficjalne zawody i wyścigi motocyklowe na ziemiach polskich. Więc sporo się dzieje. Informujcie nas i my informujemy was. Tworzymy społeczność PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: za 10:17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód ruch jest już możliwy, odbywa się całą szerokością jezdni. Takie mamy informacje od służb drogowych. Przypomnę, na kilometrze 42 doszło do karambolu 5 samochodów osobowych i w wyniku tego zderzenia jeden z samochodów wjechał do rowu, a potem spłonął. Ruch w tej chwili powinien odbywać się tam w sposób płynny. Czy tak jest, nie wiem, ale wydaje mi się, że jeszcze pewne spowolnienia właśnie na tym fragmencie pomiędzy Elblągiem a Nowym Dworem Gdańskim występują. Chodzi o jezdnię przede wszystkim oczywiście w kierunku Trójmiasta. Zatłoczona jest trasa wojewódzka nr 215 pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą a Władysławowem i to w obu kierunkach, a podobnie sąsiednia droga nr 216 w okolicy Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Spore spowolnienia utrzymują się na południu naszego kraju, zwłaszcza na Zakopiance, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego, a podobnie na trasach wojewódzkich pomiędzy Ustroniem, Wisłą a Szczyrkiem. Wolniej jedzie się na trasach mazowieckich, chociażby na drodze krajowej nr 61 na wysokości Zegrza, także na krajowej 7 na odcinku Warszawa - Łomianki - Czosnów oraz na krajowej 79 w pobliżu Piaseczna. A także mamy pewne spowolnienie.

0: wspomnienia na remontowanych fragmentach Krajowej 79 pomiędzy Lipskiem a Ciepielowem i pomiędzy Zwoleniem a Kozienicami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Patryk Byliński w studiu PRK Polskiego Radia. Kierowców od godziny 17 na luzie dziś.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Patryku.
1: A dziś zabieram was w podróż. Trochę palcem po mapie, ale być może niektórzy z was akurat przez takie ciekawe miejscowości jadą. No i zapoznamy się na przykład ze złym mięsem, z trwogami ruskimi, z gnatami wieśnianami i z masłomęczem.
0: No to na wycieczkę na luzie zabiera was Patryk Byliński.
1: Zapraszam.

0: Czy tylko ja mam takie wrażenie, że ten dzień jakoś tak bardzo szybko zleciał? To już godzina 17 na zegarach. Dziś trochę nas pokropiło. Są wyjątki. Wyjątki to wschód Dolnego Śląska i Wielkopolski, ale no to się jeszcze może zmienić.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zmienić się może, bo w dalszej części dnia burze również w zachodniej części kraju mogą nam się przydarzyć. I tam, gdzie burze, możliwy także grad. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni na krańcach wschodnich, wybrzeżu i obszarach podgórskich Karpat do 26 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie może być porywisty i przeważnie powieje z kierunków południowych i południowo-zachodnich.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Nisko się kłaniam, Patryk Bedliński. Dzień dobry. Jestem ciekawy, jakie były najdziwniejsze nazwy miejscowości, przez które przejeżdżaliście? Czy to jadąc samochodem, czy może w inną trasę? Dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Będziemy to zbierać, będziemy czytać i będziemy analizować, skąd takie nietypowe i pokręcone nazwy.

0: Niby czwartek i godzina 17, więc wydawałoby się, że będzie trudno na drogach i będzie duży ruch. Otóż nie, no bo dzisiaj przecież święto, a zatem raczej szczytu komunikacyjnego, takiego typowego, spodziewać się nie musimy. Natomiast jak to w szczegółach wygląda, to nam będzie przedstawiała wieczorem Emilia Kleszczewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak powiedziałeś czwartek. Przez to, że w ogóle nie ma ruchu w Warszawie na przykład, to wydawało mi się, że sobota dzisiaj.
0: Zdziwiłaś się i sprawdziłaś.
1: Czwartek.
0: Widziałem, że klikasz i sprawdzasz, czy to sobota. Też mi się wydawało dzisiaj, że to sobota.
1: No czwartek, proszę bardzo.
0: Tak, taki jest czwartek, no a jaki on jest na drogach, no to dowiemy się już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakończyło się utrudnienie na S7, na odcinku węzeł Elbląg Zachód, węzeł Żuławy Wschód, na wysokości miejscowości Kmiecin. 41 kilometr, gdzie zdarzyły się samochody osobowe i było ich niestety aż 5. W wyniku tego zdarzenia jeden z samochodów wjechał do rowu i spłonął. Tam ruch powinien jednak odbywać się już w płynny sposób. Natomiast dalej zatłoczona jest trasa wojewódzka numer 215. Karwia, Jastrzębia Góra i Władysławowo, to właśnie w obu kierunkach jest ten problem z przejazdem, a podobnie sąsiednia droga numer 216 w okolicy Chałup, Jastarni, Juraty i Hellu. Jeżeli chodzi natomiast o utrudnienia, to też spore spowolnienia utrzymują się na południu naszego kraju, no i trzeba tutaj wymienić też cały czas Nowy Targ, Poronin i też Zakopane na trasach wojewódzkich pomiędzy Ustroniem, Wisłą i Szczyrkiem, także widzimy i obserwujemy większy ruch oraz na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Utrudnienia cały czas także na autostradzie A1, to województwo kujawsko-pomorskie oczywiście, między węzłami Toruń Południe a Lubicz i w związku z pracami remontowymi na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. A my oczywiście tak jak zawsze czekamy na wasze wiadomości głosowe, ale też i tekstowe 22 513 11 11, ale też oczywiście zachęcamy do tego, żeby używać naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.
0: Dwie mało motoryzacyjne nazwy od naszego słuchacza. Zimna wódka i zgon. To prawda, wręcz odradzamy podróż w takie rejony.

0: Drugi strajk londyńskiego metra w ciągu 3 dni wywołuje coraz większą frustrację mieszkańców brytyjskiej stolicy. Pasażerowie skarżą się na wydłużone podróże, na problemy z dojazdem do pracy i na konieczność szukania alternatywnych środków transportu. Wielu przyznaje, że ich cierpliwość jest już na wyczerpaniu.
1: Na stacjach, przystankach autobusowych i w mediach społecznościowych nie brakuje głosów niezadowolenia. Wielu pasażerów podkreśla, że rozumie prawo pracowników do protestu, ale ma dość kolejnych zakłóceń w codziennych podróżach. Muszę wziąć taksówkę, bo nic nie jeździ, to jakiś koszmar. To już drugi raz w tym tygodniu. Moja podróż do pracy dzisiaj to już 1,5 godziny, a jeszcze nie dojechałem. Jak zawsze poszkodowani są podróżni, narzekają Londyńczycy. Szczególnie trudna sytuacja panuje na trasach prowadzących na lotnisko Heathrow. Wielu podróżnych wyjechało z domu znacznie wcześniej niż zwykle, aby nie spóźnić się na samolot lub do pracy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Warszawa może pozazdrościć systemu metra bardzo wielu miejscom na świecie, ale nie da się dwóch, a nawet trzech rzeczy moim zdaniem odmówić. Po pierwsze, jest bardzo czysto, jest płynnie i jest no, w miarę punktualnie. Chociaż myślę, że i tak jako Polacy mamy na co narzekać. No, to jest trochę w naszej naturze. Wszak tylko Warszawa na razie może się metrem poszczycić, ale z drugiej strony jest coraz więcej stacji. I tak o Hemingway dopiero niedawno na koncercie w Warszawie zdążył dośpiewać brakujące wersy i pojawiła się między innymi stacja Księcia Janusza czy stacja Brudno.

0: Mam nadzieję, że nazwisko Chwalińska nie będzie tak zupełnie bez znaczenia i że spokojnie można będzie powiedzieć, że też etymologicznie to pochodzi od chwały. Maja Chwalińska gra o finał wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Paryżu. Rozpoczął się jej mecz z Dianą Schneider, która wczoraj wyeliminowała z rywalizacji liderkę rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Finał zaplanowany jest na sobotę, czyli warto przypomnieć, nie dziś, bo ten dzień dzisiejszy łatwy z sobotą do pomylenia, ale za dwa dni. A tymczasem już zbliża się 17.30. W studiu ponownie Emilia Kleszczewska i Drogowy Raport.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tutaj było o emocjach tych meczowych, a my sprawdzamy, czy są emocje na drogach. No, na razie jednak chyba okazuje się, że odpoczywamy dosyć spokojnie, przynajmniej w tym momencie po godzinie 17. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, no to delikatne są za Nowym Dworem Gdańskim. To jest ta nitka S7, która prowadzi Was do Gdańska. I tutaj też widać zdarzenie drogowe, pokazują tak mapy, także jeżeli jesteście właśnie na wysokości Gdańska, czy też Nowego Dworu, Forum Gdańskiego, to dajcie nam znać. 22 513 11 11 jak zawsze. Natomiast pod samymi Katowicami, jeżeli jedziemy na przykład z Bielska-Białej, no i kierujemy się do Mysłowic, też mamy dość spory korek, zarówno w drodze do wspomnianych Mysłowic, o tak, trzeba było znaleźć miejscowość, czy też do Bielska-Białej, tam też prawdopodobnie mamy zdarzenie drogowe, ale też trwają prace, to S1. I tak naprawdę w całej Polsce już jest bardzo spokojnie, nie ma problemów. W Warszawie na S8 też czysta jest południowa obwodnica Krakowa, czyli A4. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze tutaj o sytuację pogodową, sprawdzamy, bo dzisiaj mogą pojawić się burze i intensywne opady deszczu, dlatego trzeba rzeczywiście na to zwrócić uwagę. Jeżeli wyjeżdżacie w trasy, pierwszy stopień utrudnień to Koszalin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Legnica, ale także Rzeszów i Chełm.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jakie nietypowe nazwy miejscowości, czy to miast, czy to wsi w Polsce i nie tylko znacie? Dziś zabieram was w taką mini podróż palcem po mapie, ale być może to też podróż całkiem realna. Podróż waszymi samochodami czy waszymi motocyklami, jaką odbyliście. No i przy okazji może pojawiły się zdjęcia. Może macie zdjęcie z nazwą jakiejś zabawnej tablicy. Przyznam wam się szczerze, ja mam na przykład zdjęcie z tablicą, na której jest napis Ameryka. I to zostało zrobione w Polsce na Lubelszczyźnie. Jest też taka miejscowość, która może sugerować, że ma coś wspólnego z masłem, ale nie ma. Ma dużo wspólnego ze starożytnymi Gotami, bo tam właśnie odnaleziono ich szczątki. Wiadomo, że to bardzo ambitni ludzie, jak na swoje czasy mieli też całkiem luksusowe domy. Domy z wentylacją między innymi. A o starożytnych Gotach na ziemi chrubieszowskiej opowiada profesor Andrzej Kokocki, archeolog.
1: Zwiedzając dzisiaj skansen, który powstał w Masłomęczu, mamy obok laboratorium historię Gotorum. Człowiek wchodząc do tego muzeum mówi: Boże, rzeczywiście, może ja bym chciał mieszkać w takich czasach. Może ja bym chciał żyć wśród tych ludzi i przeżywać tę wielką przygodę niesamowitej ewolucji, która następowała z dnia na dzień. To były te same zaskoczenia, pewnie te same marudzenia staruszków, którzy mówili: no, kiedyś było lepiej, prawda? A po co to robicie? A czy to wam potrzebne? Po co wam nikiel? Kiedy my wiemy, że nikiel dopiero po I wojnie światowej wszedł do użytku, a Goci już się nim posługiwali. No po co wam? To przecież mamy żelazo. I to są te kwiatki emocji, które archeologia potrafi wydobyć. Myśmy długo nie potrafili zrozumieć. Mówi się barbarzyńcy. A za słowem barbarzyńca jest wszystko, co najgorsze. To jest ten kibol z maczetą, który gdzieś tam się spotyka w lesie, prawda, i egzekwuje swoje prawa kibolskie. Ci barbarzyńcy, barbaros, są tutaj nie w takim rozumieniu rzymskim, bo to Rzymianie ten pogardliwy wydźwięk temu słowu nadali, ale taki grecki. Dla Greków barbaros to był inny.
0: Masłomęcz oznaczony już na naszej liście. Żadne masło nie ucierpiało, to od razu muszę zaznaczyć. A od was propozycje, między innymi takiej nazwy jak Zgon. Co jeszcze? Jakie najbardziej nietypowe nazwy widzieliście i co w nich zobaczyliście? Dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, bo bardzo jestem ciekawy.

Czy można? Oczywiście, że można, a nawet trzeba się odezwać. A można to miejscowość w województwie lubelskim. I taka propozycja pojawiła się w naszej aplikacji od Marka. Ale wydaje mi się, że bardziej znana jest inna miejscowość o tej samej nazwie. Ta miejscowość w województwie opolskim. Zamek w Mosznej to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych na Opolszczyźnie. A swoją sławę zawdzięcza chociażby bajkowej architekturze. Ma 365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek. Pierwotna budowla zamku sięga średniowiecza, jednak obecny kształt zawdzięczamy głównie przebudowie, która została przeprowadzona w XIX wieku. Taka to ciekawostka, a ja zbieram cały czas wasze propozycje nietypowych nazw miejscowości. Wśród nich między innymi, uwaga, będzie ćwiczenie dykcyjne, Usnarszczyzna, Nowokornino, Żerechlinek czy też Wola Krzysztoporska. Co jeszcze dopiszecie? Czekam na wasze wiadomości.

0: Ależ jaki tam koniec? My się dopiero rozkręcamy z propozycjami najciekawszych i najbardziej nietypowych nazw miejscowości. Chociaż pojawiła się też propozycja nazwy Ronda. Trudno mi uwierzyć, że istnieje takie rondo, powiem szczerze. Rondo imienia Dyfra Zaspawanego. Słyszała się, Emilia, o takim rondzie?
1: Dyfra Zaspawanego?
0: Zaspawanego, czyli dyfer w samochodzie, dyferencjał, który został zaspawany do driftingu.
1: No nie, nie słyszałam chyba do tej pory i to pewnie nie jest najdziwniejsza nazwa, jak zgaduję.
0: Ja nie wierzę cały czas w tę nazwę i taki dziennikarski zmysł mam z tyłu, żeby zawsze weryfikować dwa razy informację, którą dostaję. Ta informacja od naszego słuchacza pojawiła się w aplikacji. Sprawdziłem i tutaj chyba chodzi nie o prawdziwą nazwę, ale o tak zwany trolling kartograficzny, czyli tyle razy udało się tę nazwę wpisać, że mapy ją przyjęły jako rzekomo oficjalną, ale nie wydaje mi się. Jeżeli nie zobaczę tablicy, nie wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, ale przez prawdziwe zdjęcie uwiecznionej tablicy, no to chyba nie uwierzę, że istnieje tego typu rondo, chociaż podobno jest nawet konkretna miejscowość wskazana, więc warto by było zobaczyć, wybrać się tam, gdy będę tam w tych okolicach. Miejscowość nazywa się Ciasna, z tego co pisze nasz słuchacz. No to chętnie sprawdzę, czy rzeczywiście jest taka tablica. Natomiast póki co jestem takim niewiernym Tomaszem i dopóki nie zobaczę tej tablicy z nazwą tego ronda, nie uwierzę. Ale myślę, że jeżeli chodzi o drogowe wieści, możemy jak najbardziej uwierzyć. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A może mieszkańcy będą mogli zmienić nazwę ronda? Tymczasem zaglądamy, co się dzieje na innych rondach, na innych drogach w całej Polsce. I tutaj mamy najnowszą informację dosłownie sprzed chwili, sprzed sekundy nawet. A18, węzeł Olszyna, węzeł Żary Zachód, dokładniej miejscowość Chełmnica, województwo lubuskie, 5 kilometr, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Nie ma tam rannych na szczęście, ale jeżeli chodzi o blokady, no to nie można przejechać się w tym momencie do Legnicy. I te utrudnienia będą do godziny 19, także jeżeli jesteście na A18 w Lubuskiem, to oczywiście zwróćcie na to uwagę. Ten korek widać też, że on jest niewielki, raczej nie są to duże problemy z przejazdem, chociaż warto wybrać też objazd. Jeżeli chodzi o główne trasy, najwięcej aut jest jedynie w województwie śląskim, Tychy, Mysłowice. Mowa o tym konkretnym odcinku S1, gdzie auta ustawiają się głównie na wysokości Lędzin. Kierowcy na mapach podają też informacje o zdarzeniu drogowym. Także jeżeli jesteście w drodze na śląskich trasach, jak zawsze będziemy oczywiście wdzięczni za szczegółowe informacje. 22 513 11.

0: 11. I jeszcze cały czas podajemy informację, że już nie ma utrudnień na S7, to węzeł Elbląg Zachód, węzeł Żuławy Wschód, miejscowość Kmieciny, czyli województwo oczywiście pomorskie, 41 kilometr, gdzie wcześniej zdarzyło się 5 samochodów osobowych i w wyniku zderzenia jeden z samochodów wjechał do rowu i spłonął. W tym momencie nie widać, żeby były utrudnienia na S7, tam ruch powinien odbywać się już w dobry i odpowiedni oczywiście sposób. Przypominamy także o naszej aplikacji i jeszcze raz przypominam numer też telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nazwy miejscowości po pierwsze mogą być czasem bardzo zabawne i nietypowe, no a po drugie okazuje się, że są świetnym ćwiczeniem językowym. Jak pisze Ravel, ćwiczenia językowe z nazw miejscowości, proszę bardzo, na zachód od Piaseczna jest Jazgarzewszczyzna. Mam nadzieję, że w miarę dobrze mi to wyszło. Przyznam się szczerze, że moim sposobem na radzenie sobie z takimi trudnymi do wymówienia słowami jest po prostu dzielenie ich na kilka części, czyli Jazgarzewszczyzna. No i kiedyś chociażby Most Poniatowskiego był taką moją piętą achillesową, więc wyobrażałem sobie za każdym razem, że istniał rzekomy Poniatowski i wtedy próbowałem oszukać mózg, że to jest Most Poniatowskiego. Minimalna przerwa między Poniem a Towskim i już udawało się to w miarę wyraźnie wymówić. Jakie najciekawsze, najbardziej zastanawiające nazwy udało wam się zobaczyć, czy to jeżeli chodzi o ronda, czy to miejscowości, czy to miasta, dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Będziemy czytać, mogą być też łamańce językowe. Jest taka możliwość, że polegnę na którymś, więc tym bardziej będzie to, nieskromnie powiem, chyba całkiem ciekawe. Najciekawsze to oczywiście wasze propozycje, więc dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a my już teraz, jako że jest minuta po godzinie 18, damy znać, jaka będzie pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj deszczowo przede wszystkim w naszym kraju być może i po godzinie 17 też zachód miał dołączyć do tej części Polski, gdzie deszcz mógł się pojawić. Temperatura to dzisiaj głównie od około 19 stopni na krańcach wschodnich, wybrzeżu i w obszarach podgórskich Karpat do 26 na południowym zachodzie. Jeżeli o wiatr chodzi, ten słaby i umiarkowany, a na zachodzie porywisty. No i przeważnie powieje z kierunków południowych oraz południowo-zachodnich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nisko się kłaniam, Patryk Bedliński, dzień dobry. I jeszcze jedna wiadomość od naszego słuchacza, Paciu z A6 nas pozdrawia. Nie wiem, czy chodzi o samochód, czy o autostradę, ale propozycja miejscowości, Jednorożec.

0: Tym razem nie będzie łamaniec językowy, tym razem zupełnie inna kategoria nazw miejscowości.
1: Z ciekawych nazw miejscowości to tutaj nasze Pomorze słynie, bo można przejść z ukochaną osobą za rękę i później móc powiedzieć, że z tobą przeszedłem bez lęku, nawet przez piekło. Także pozdrawiamy z Bigotki, droga numer 20 i 21. Bardzo dobra przejezdna, zachmurzyło się niestety nam troszeczkę. Temperatura cały czas 23 stopnie, ruch wręcz powiedziałbym minimalny.
0: No to płynnie przechodzimy w takim razie do drogowych wieści. W studiu zameldowała się Emilia Kleszczewska. Zatem jak co 20 minut w PRK Polskim Radiu Kierowców. Drogowy raport.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mieliśmy pozdrowienia z nadmorza, ale coś mi się wydaje, że dzisiaj Radio Kierowców to króluje akurat w Zakopanem. Tam ustawia się też naprawdę sporo aut na kluczowych trasach miasta. Także prosimy o pozdrowienia z Zakopca. Gęsty sznur jest na Nowotarskiej i wzmożony ruch także przed wjazdem do samego miasta, Krajowa 47 i to trasa Sporonina. Ale akurat o tej krajówce powiemy nieco więcej, bo częściowo zatorowane są też odcinki na wysokości Poronina i Szaflar. I teraz wiadomości od służb. Jak zawsze, autostrada A18, węzeł Olszyna, węzeł Żary Zachód na wysokości miejscowości Chełmica. 5 kilometr. Tam po godzinie 16 samochód osobowy uderzył w bariery. Nie ma rannych, ale jest blokada od właśnie niecałej godziny. Dokładniej zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Legnicy i te utrudnienia jeszcze do godziny 19 mogą być. Natomiast nadal zatłoczona jest trasa wojewódzka numer 215 pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą i Władysławowem i to w obu kierunkach, także wracamy właśnie nad morze. I podobnie sąsiednia droga numer 216 w okolicy Chałup i Juraty, a także Helu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Przeszliśmy przez piekło z naszym słuchaczem, dosłownie przez miejscowość Piekło i tak podglądam sobie mapę. Droga wojewódzka 605 przebiega przez tę właśnie miejscowość. To są chyba okolice Sztumu. Nie wiem, czy to właśnie miejsce miałeś na myśli. Proszę, daj znać, jeżeli to właśnie o to chodziło. Natomiast w sprawie nietypowych miejsc i nazw pisze także Michał. Tutaj będzie kategoria trudne do wymówienia. Dwie propozycje z Wielkopolski. Miejscowość Małachowo Złych Miejsc koło Gniezna oraz no i właśnie, nie przećwiczyłem sobie przed powiedzeniem tego na antenie. Dzierżązna,

Kołoturku. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Michał, oceń i daj znać, jak to wyszło. A ja czekam na kolejne propozycje. Najbardziej nietypowe, pokręcone nazwy miejscowości, miasta, wsi, waszym zdaniem w naszym kraju? Dajcie znać.

0: 20 minut, już po godzinie 18. PRK, Polskie Radio Kierowców i uwaga, będzie znów łamaniec językowy. Konstantynopolitańczykowianeczka, czyli mieszkanka Konstantynopola, najdłuższe polskie słowo, to pisze Edyta. Edyto, ja nie mam pewności, czy to słowo rzeczywiście tak oficjalnie występuje w języku polskim. W każdym razie nie potwierdza tego słownik języka polskiego, więc coś mi się wydaje, że to jest taki żartobliwy neologizm, ale wydaje mi się, że można też znakomicie ćwiczyć tym język, zwłaszcza po obudzeniu, kiedy ten język dobrze nie popada tam, gdzie powinien. A zatem Konstantynopolitańczykowianeczka. Mam nadzieję, że to całkiem dobrze udało mi się wymówić. Michał w aplikacji chwali, że chyba całkiem nieźle mi poszło, jeżeli chodzi o te wcześniejsze propozycje, jak dzierżązna koło Turku. No i będziemy sobie łamać język razem z panem doktorem Adamem Karpińskim, ekspertem do spraw turystyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Coś mi się tak wydaje, panie doktorze, że północno-wschodnia część Polski to takie zagłębie najbardziej zabawnych nazw miejscowości, ale może się mylę.
1: Myślę, że każde województwo ma ciekawe swoje skojarzenia. My przyzwyczailiśmy się na przykład do miejscowości Stolec, która jest zarówno w województwie dolnośląskim, jak i w województwie łódzkim. Mhm. Ten Stolec się pojawia w różnych konfiguracjach. Pewnie znawcy języka polskiego, staropolskiego, starosłowiańskiego powiedzieliby, że Stolec to tron, co też jest bardzo ważne. Mamy stolicę, a nie chlawne miasto jak w Czechach, więc to można by było zupełnie inaczej definiować, chociaż słowo nam się kojarzy z reguły nieprzyjemnie. Wiem, że w jednej z miejscowości w Łódzkiem tam też była taka nieprzyjemna produkcja, chociażby przetwarzanie martwych zwierząt. No, mamy różnego rodzaju dziwne nazwy typu Niemierzyny na przykład, tak? Niemierzony. Tak? Mhm. Czy jak to definiować, czy to województwo łódzkie akurat.
0: Ta nazwa Stolec, to wydaje mi się, że pochodzi zupełnie od czego innego, niż nam się może intuicyjnie wydawać. Od stołu chyba przede wszystkim, tylko ta
1: od
0: etymologia
1: tronu,
0: tak trochę...
1: bardziej szedł od tronowania, tak jak powiedziałem na wstępie. Tak, bo stolec, na stolcu książę zawsze siedział. Natomiast skąd i dlaczego ktoś taką nazwę pojawiła się gdzieś tam w międzyczasie, trudno powiedzieć. Natomiast my kojarzymy to zupełnie z czymś innym. Tak? Czy mamy nazwy, co ciekawe, czasami mylące, bo jeżeli ktoś może zażartować, że był dzisiaj w Paryżu, no to okaże się, że był we wsi w powiecie żnińskim na przykład, prawda? A może ktoś pojechał na majówkę do Rzymu swoim samochodem, a może na rowerze, i to jest gmina Rogowo, więc też niedaleko. I wreszcie...
0: I tu od razu Adam Mickiewicz
1: słynna
0: się przypomina.
1: Wenecja, prawda?
0: Ta karczma Rzym się nazywa. Kładę areszt na Waszeci, a to wcale
1: oczywiście
0: nie ten Rzym. Ten Rzym
1: o którym myślimy, tak jest. Oczywiście, bo mieli się spotkać w Rzymie, we Włoszech, a spotkali się w karczmie. Tu mogą się spotkać w miejscowości. Mamy w Polsce Wenecję, mamy Włochy, mamy pewnie jakiś koniec świata dużego. O, mamy chociażby miejscowość Piątek, bardzo ciekawa miejscowość, znacząca dla nas, bo w Piątku jest geograficzne centrum Polski. Więc także to wszystko gdzieś tam się w nas tuła po głowach. Do tego dochodzą jeszcze nazwy, które inaczej brzmią w języku angielskim niż polskim. No i słynny już Hel, no stał się niesamowicie popularny. To pewnie słuchacze i pan redaktor wie, że tamten autobus

0: 666 ponownie powrócił o takich numerach.
1: I stał się memem, z tego co pamiętam. Krążyły te zdjęcia memem, po internecie, tak. Jako autobus tak do piekła, mówiąc wprost.
0: Tak jest, tak jest. Tutaj dla Polaków hell to jest hell, dla Anglików będzie to zupełnie miało inne znaczenie.
1: Jest też osobna kategoria nazw miejscowości, które zawsze mi tak chodzą po głowie i zastanawiam się, czy tutaj etymologicznie mają coś ze sobą wspólnego. Mianowicie zdrobniałe nazwy pewnych miast już istniejących. Mamy Szczecin i mamy Szczecinek. Mamy Tarnów, Tarnówek, Tarnowo-Podgórne. Mamy Kraków i mamy Krakówek. Mamy też Sulejów i Sulejówek. I tak można by też, podejrzewam, chodząc po mapie Polski, bardzo długo wyliczać.
0: Tak, te nazwy pamiętajmy, bo mówiliśmy tutaj o północno-zachodniej, jak również po zachodniej ścianie Polski, czyli województwo zachodniopomorskie, województwo lubuskie, jak również województwo dolnośląskie. Tam nazwy powstały w wielu wypadkach stosunkowo niedawno, bo po roku 1945 pamiętajmy, że część nazw się utrzymało, ale część zostało zmienionych. No nawet miasto Wrocław pierwotnie za czasów niemieckich nazywało się Breslau, za czasów czesko-austriackich to był Breclaw, natomiast jeszcze wcześniej był Wrocław, a potem właściwie od Wrocław był Wrocławensis, czyli Wrocław. I my żeśmy wrócili do tej nazwy Wrocław, prawda? Ale po drodze wymieniliśmy kilka innych nazw. Podobnie będzie, gdybyśmy weszli w małe miejscowości na Dolnym Śląsku. Szklarska Poręba miała zupełnie inne nazwy. Była nazwa tam chyba Schreibendorf, z tego co pamiętam, w okolicach. To wszystko składało się na nowe zmiany, nowe wprowadzenie nazewnictwa i też jakby pokazuje zupełnie inny charakter, no bo Szklarska Poręba ma nazwę, która wiąże się z historią miejsca, bo wiąże się z wyrębem lasów bukowych, żeby wytwarzać węgiel drzewny w celu wytapiania kwarcu i pozyskiwania szkła i wyrabiania szkła kryształowego. Ja przede wszystkim w ogóle szkła, bo pierwsze huty szkła to nie tylko kryształowe, tylko zwykłe huty szkła, tak zwane huty wędrowne, stąd ta Szklarska Poręba. Zresztą w herbie też tam jest i kryształ, i pień drzewa ścięty.
1: Także a zatem te nazwy w przypadku niektórych miejscowości możemy powiedzieć, że ta nazwa pochodzi od tego, co w tej miejscowości się działo i ma wydarzyło z tym silny związek. Teraz mały przecinek, do rozmowy wrócimy po 18.30. Z nami dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki.

0: Mamy też Węgry w województwie dolnośląskim. Piszecie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Rzeczywiście jest taka miejscowość. Nie tylko tam, bo także w Opolskiem. W Opolskiem, no to nawet w miejscu, gdzie korki możemy napotkać od strony Opola. Trasa między Opolem a Kluczborkiem. Niedaleko drogi 45. A jeżeli mowa o tych dolnośląskich Węgrach, to one leżą na trasie między Oławą a Gniechowicami. Droga wojewódzka 346. Gdyby ktoś chciał się wybrać. Swoją drogą, w naszych drogowych raportach te miasta się pojawiają, a zatem być może ktoś z was także przez Węgry przejedzie.
1: Przez Budapeszt od razu. Mamy Budapeszt? Chyba nie mamy.
0: Nie sprawdziłem. Mamy Koreę na pewno. To są moje rodzinne strony. Lubelszczyzna, właściwie już blisko granicy z Ukrainą. Czy Budapeszt w Polsce jest? To ja sobie zadaję takie zadanie na najbliższe kilka minut, a Emilia przedstawia to, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ja trochę pójdę w tą naszą zabawę tutaj odnośnie tych ciekawych miejscowości. No i zajrzymy, co się dzieje w Helu. Czy tu jest piekło, czy jest spokojny przejazd? I pozdrawiamy oczywiście tych, którzy będą w przyszłości podróżować autobusem 666. A jeżeli chodzi właśnie o Hel, to jest rzeczywiście zakorkowana ulica Dworcowa, 216 droga wojewódzka. To już przed samym wjazdem do Helu, ale też w ogóle inne miejscowości nadmorskie się delikatnie tutaj korkują. Bardzo dużo samochodów stoi na wysokości Juraty, ale też obserwujemy wzmożony ruch w Jastarniej. I to tyle, jeżeli chodzi o województwo pomorskie. Chociaż o, jeszcze tutaj jedna wiadomość. Elbląg Gdańsk na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego. Jest rzeczywiście cały czas dość spory korek. To S7 przypominamy i też nasi słuchacze przypominają, że jest tam zdarzenie drogowe, ale to nie wszystko, ponieważ też mamy wiadomość od naszych słuchaczy.
3: Dzień dobry, w sprawie wypadku pod Lędzinami, tam Audi rozhaczyło bak tira, jest pełno ropy rozlanej, dlatego takie są korki. Sytuacja niesympatyczna. Pozdrawiam, Artur.
1: Rzeczywiście niesympatyczna i też widzimy, że cały czas jest korek, to jeżeli jedziecie do Bielska Białej, ale też do Dąbrowy Górniczej. Jeżeli macie dla nas informacje, cały czas na nie czekamy.

0: 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i ja sprawdziłem. I stety czy niestety, nie ma Budapesztu w Polsce. Trzeba byłoby wybrać się do Węgier.

0: Szukamy dziś najdziwniejszych, najciekawszych nazw miejscowości, a to tym bardziej wpisuje się w motoryzacyjny klimat Polskiego Radia Kierowców, bo przecież przejeżdżając przez te wszystkie wsie i miasta możemy czasem poczynić ciekawe obserwacje. Z nami ponownie na łączach dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki. Mówiliśmy już co nieco o polskich nazwach, pomówmy tym razem o nazwach zagranicznych, ponieważ niektóre naprawdę dają do myślenia i są wręcz trudne do zapamiętania. Najdłuższe na świecie nazwy, no to chociażby w Nowej Zelandii nazwa, która ma 85 znaków, a jeżeli chodzi o nasz kontynent, no to w Europie, w Walii mamy nazwę, która liczy sobie 58 znaków. Także nie wiem, jak to powstało, szczerze mówiąc, i trochę się temu dziwię, bo nazwa powinna być czymś łatwym do zapamiętania, no a tu okazuje się, że taka zabawa słowna.
1: Tak, takich nazw jest wiele, bo my możemy tutaj spojrzeć jeszcze przez pryzmat chociażby bałkański. Tam są bardzo ciekawe nazwy, chociażby w Serbii zapisywane w dwóch alfabetach. Mamy alfabet łaciński, jak również w cyrylicy zapisywane nazwy. Mamy ciekawostki takie same w Rumunii, bardzo ciekawe nazwy. No i na Węgrzech, tam jest mnóstwo Nagi Kaniza, różnego rodzaju nazwy z przedrostkami, częstokroć trudne do wymówienia. Zresztą sama nazwa policji na Węgrzech, Ranger, a nie policja, to już budzi pewnego rodzaju zdziwienie u tych turystów, którzy zbyt często się nie pojawiają w Budapeszcie czy nad Balatonem. Do tego możemy sobie jeszcze spojrzeć na Czechy. W Czechach mamy bardzo ciekawe nazwy, częstokroć bardzo ciekawo brzmiące. Pamiętajmy, że język czeski jest zbliżony do naszego, ale częstokroć może nas wprowadzać w błąd. Słowa brzmią bardzo podobnie, natomiast pamiętajmy, że w Czechach nie szukamy, tylko chledamy. I to jest taki elementarz, jak ktoś kiedykolwiek wpadł w pułapkę czeskiego i polskiego, tak samo jak wcześniej już wspominałem, ta stolica w Czechach by była nie do przyjęcia. Musi się główne miasto nazywać chlawnym miastem, a w żadnym wypadku nie stolicą.
0: Jest coś takiego nawet w naukach o języku, gdy mówi się o false friends, czyli coś, co brzmi podobnie, a znaczy zupełnie co innego i no, czasami rozmawiając z obcokrajowcem można po prostu wpaść w tarapaty.
1: Bezwzględnie tak i no, między innymi taki mamy przykład chyba najbardziej popularny nazwy brzydko brzmiącej w Austrii, wioska, która była od założyciela nazwana, od założyciela o imieniu Foko. Brzydkie słowo angielskie było użyte, nie chcę go tutaj na antenie przywoływać.
0: Brzydkie słowo na F, to myślę, że większość słuchaczy się domyśli.
1: Bezwzględnie, natomiast no, to powodowało wiele perturbacji. My w Polsce też mamy takie sytuacje, gdzie właśnie też częstokroć źle słowa brzmią w języku angielskim. No to już wspominaliśmy chociażby hell, z którym żeśmy się już pogodzili, bo to nie jest aż tak obraźliwe jak to, które było w Austrii.
0: Czy ta nazwa na F jeszcze się utrzymuje, czy ona została zmieniona?
1: Nie, została zmieniona, tak, bo to było zbyt niebezpieczne. Także tam Rada Wsi podjęła decyzję zmiany tej nazwy. Natomiast ta nazwa była bardzo wiekowa. To był najprawdopodobniej XVII-XVIII wiek, czyli przyjęta zupełnie nieświadomie. Pamiętajmy, że my też, patrząc przez pryzmat fonetyczny nazwy czy zapisów w danym języku, wcale nie definiujemy czy nie analizujemy tych nazw w obszarze innych języków i innych nazw słów, które mogą być bardzo podobne lub zbliżone. Jak wspomniałem, w tym węgierskim jest bardzo dużo Nagi. One oczywiście inaczej się czyta, stąd ten faktycznie węgierski, który jest językiem kompletnie niepodobnym do języków słowiańskich, no budzi, a zapisywany jest w łacinie, budzi czasami duże kontrowersje, jak czytamy te nazwy.

0: miejscowości.
1: A czy takie miejscowości o nietypowych nazwach z pana doświadczenia przyciągają turystów jeszcze bardziej? Oni chcą zobaczyć, co tam jest? Czy ta nazwa pokrywa się jakoś z nietypowością samego miasta czy wsi?
0: Wszystko wiąże się z tym, czy zostanie taka miejscowość w jakiś sposób rozreklamowana, rozpropagowana. Dzisiaj faktycznie mamy bardzo łatwy dostęp do informacji. Myślę, że po naszej audycji wiele osób zacznie analizować wszystkie możliwe przeglądarki internetowe i znajdzie tysiące ciekawych miejscowości i może to być przyczynkiem do tego, żeby to miejsce odwiedzić. Natomiast czy tam są też atrakcje turystyczne? No to jest sprawa względna. No takim przykładem, jakby wrócę do naszej pierwszej części, bo zapomniałem o tych dwóch miejscowościach, które bardzo lubię i one powinny być mocno rozpropagowane. Znowu wrócę do województwa łódzkiego, a wiąże się to z legendą o Napoleonie, z tym, że tam faktycznie w miejscowości Tumida i miał spotkać się z panią Waleską. Tam była świetna karczma jeszcze w XIX wieku i XX wieku. Resztki tej karczmy gdzieś tam chyba jeszcze są przed tym budynkiem nowocześniejszym. A przed tym Tumidajem jest jeszcze miejscowość Próba z miejscem do wypoczynku. I ta Próba i Tumidaj się ze sobą łączą. To już każdy może sobie historię stworzyć i budować fajny produkt turystyczny w oparciu o wojny napoleońskie. Natomiast nikt z tego jeszcze tak do końca nie skorzystał, prawda? Natomiast takich ciekawostek, jak pan redaktor tutaj wspomniał, w całym świecie możemy znaleźć wiele, w całej Europie i możemy na tym budować też jakieś ciekawe historie turystyczne, które przyciągną turystów i będą chcieli zasmakować czegoś, czego wcześniej nie jedli, bo przecież mogłyby tam się pojawić, chociażby jeżeli mówię już o tym Tumidaju, ciekawe potrawy z tego początku XIX wieku, kiedy Napoleon wyprawiał się na Moskwę i mogłoby to być ciekawym magnesem przyciągającym turystów chociażby na ziemię łódzką.
1: A propos miejscowości, które jakoś wiążą się ze sobą także zabawnymi i znaczącymi nazwami, to myślę, że wielu naszych słuchaczy, którzy jeżdżą w okolicach Warszawy, doskonale zna styk Pruszkowa i Reguł. Tam, gdzie zaczyna się Pruszków, tam kończą się Reguły. Można tak powiedzieć bardzo dosłownie. Doktor Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, był razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: To bardzo ciekawe i nieoczywiste połączenie muzyczne. Slash i Fergie, czyli wokalistka znana z The Black Eyed Peas. A propos ciekawych połączeń, gdzie zaczyna się Pruszków, tam kończą się reguły, to myślę, że wielu z nas doskonale wie. No a Emilia też zbiera ciekawe propozycje, nie tylko tego, co się dzieje na drogach, ale także tego, co na Węgrzech chociażby.
1: Usłyszałam właśnie waszą rozmowę a propos Węgier i akurat tutaj mogę się troszeczkę nazwać specjalistą, bo akurat coś tam mówię w języku węgierskim. No i tak znaleźliśmy tutaj wspólnymi siłami najtrudniejsze węgierskie słowo i chyba postaramy się je tutaj odczytać.
0: To więc... musisz ty powiedzieć, bo ja się nie podejmę.
1: Dobra,
0: absolutnie.
1: Spróbujemy. Można sobie zawsze gdzieś nagrać, także jeżeli ktoś ma możliwość, niech teraz nagrywa i potem ćwiczy swój aparat mowy. Uwaga! Eltyrede ze trzik mente szitut lenit hetetlen szik telenitut tlen het net nitek. Co to znaczy? Nie wiem, ale się dowiem. Natomiast rzeczywiście...
0: Ale masz pewność, że nie przeklinamy w tym momencie.
1: Nie. Akurat to nie, ale akurat wiem, że to słowo ma 63 znaki, więc tutaj też jest chyba dobry scoring, jeżeli chodzi o długie słowa.
0: Zdecydowanie myślę, że można ćwiczyć język i łamańce językowe. To jeszcze ja przypomnę sobie ten łamaniec od naszego słuchacza. Ja zgarzewszczyzna. Coś takiego chyba tu się pojawiło. No i jeszcze z polskich łamańców to chyba wygrywa Konstantynopolitańczykowianeczka. Jakoś w miarę nam to chyba wychodzi. No a jak to wychodzi z jazdą, no to sprawdzamy co 20 minut, bo drogowy raport właśnie teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: S1, S7, A18 to są właśnie te trasy, które w tym momencie być może są najbardziej zakorkowane i tam rzeczywiście służby są na miejscu. Pierwszy odcinek to województwo śląskie, czyli wspomniana S1, węzeł Mysłowice, Kosztowy, węzeł Olszyce na wysokości miejscowości Lędziny. Tam jest awaria ciężarówki i na odcinku prowadzonych robót drogowych wprowadzono ruch naprzemienny i te utrudnienia jeszcze będą do godziny 19.30. S7, województwo pomorskie, węzeł Elbląg Zachód, węzeł Żuławy Wschód, Kmiecin dokładniej, tam jest pożar samochodu osobowego, ale nie ma osób rannych, natomiast na czas gaszenia zablokowana została jezdnia w kierunku Gdańska i tutaj rzeczywiście służby mogą pracować przez kilka godzin, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, jeżeli macie taką możliwość, to najlepiej objechać S7. I województwo lubuskie, cały czas nic się nie zmienia, tam jeszcze służby pracują, utrudnienie pojawiło się jeszcze przed 17. Olszyna, węzeł Żary Zachód, miejscowość Chełmnica, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Legnicy. Jeżeli chodzi jeszcze o Zakopane, no to widać, że turyści na odpoczynek wybrali się właśnie tam. Cały czas ustawia się dużo samochodów, zwłaszcza utrudniony jest dojazd do samego miasta. Droga krajowa numer 47. Wzmożony jest ruch od ronda Klimka-Bachledy, dokładniej tak, ulicą Jana Kasprowicza. W centrum długi sznur samochodów jest przed rondem Dmowskiego oraz na ulicy Szkolnej i przy rondzie Solidarności. 22 513 11 11. Czekamy na wasze telefony.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Tylko ten dzień to 4 czerwca, godzina 19. Jacek i Jola z Bieszczadów pozdrawiają. Przyznam szczerze, że skoro już o tematach językowych mówimy, to sprawdziłem dla pewności, czy Bieszczadów, czy Bieszczad. No i obie formy podobno są poprawne. A jedziemy do miejscowości Wołosa, zatem życzymy szerokiej drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem sprawdzamy pogodę. W nocy głównie na zachodzie kraju opady deszczu, na Pomorzu i w Wielkopolsce zanikające burze. W drugiej części nocy na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej jednostajnie popada deszcz. Na wschodzie i na południu lokalne mgły, które ograniczą widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 16 stopni, tylko na Podhalu będzie chłodniej, tam około 8. Wiatr słaby, na zachodzie powieje z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze będzie to wiatr południowy i południowo-wschodni. Na w czasie burz wiatr porywisty.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
4: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9:00 Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
2: To była autopromocja.
0: I w kolejną godzinę wjeżdżamy, mam nadzieję, na luzie. Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Tak właśnie, na luzie nazywa się to nasze spotkanie. No i jeszcze dziś wrócimy do bardzo nietypowych nazw miejscowości.

0: 10 minut po godzinie 19, 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców, a druga możliwość przekazywania wieści innym to nasza mobilna aplikacja.
1: A4, kilometr 180 około, kierunek Kraków, niedaleko Wrocławia, ale w sumie w stronę Krakowa. Tir wjechał, zjechał na pobocze. A ponieważ tutaj pobocza są nieregularnej szerokości, więc akurat wjechał w balustradę na mostku. Policja właśnie pojechała w drugą stronę na akcję, także tam zaraz będzie blokada prawdopodobnie.
0: No i rzeczywiście widzimy, że coś nam zwalnia i coś nam przeszkadza w płynnej jeździe. Gdybyście jechali z Wrocławia w kierunku Opola, no to przed brzegiem trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Co jeszcze w drodze, to sprawdza Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dokładnie, dziękujemy za informacje i prosimy o kolejne. A jeżeli chodzi o te największe trasy, którymi przejeżdżamy na co dzień przez całą Polskę, to właśnie Wrocław w drodze do Katowic korkuje się najbardziej i jedynie tak naprawdę, bo tutaj nie ma utrudnień zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie. A rzeczywiście często nam się korkuje zarówno S8, jak i autostradowa obwodnica w województwie małopolskim. Ale cały czas są komunikaty oczywiście od służb z S7. Tu jest aktualizacja tego, co się dzieje na węźle Elbląg Zachód do węzła Żuławy Wschód w miejscowości Kmiecin dokładniej. Przypominamy, że tam był pożar samochodu osobowego i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. To jest ta najnowsza informacja. Te utrudnienia miały się zakończyć około godziny 19, ale jak czytamy tutaj właśnie te prace służb jeszcze potrwają przez najbliższy czas. S1 to węzeł Mysłowice-Kosztowy, węzeł Olszyce, miejscowość Lędziny, gdzie już od dłuższego czasu też pracują służby, ponieważ ciężarówka się zepsuła właśnie na tym odcinku ekspresówki po godzinie 18. Na odcinku prowadzonych robót drogowych wprowadzony jest ruch naprzemienny i jak widzimy na trasach są jeszcze delikatne spowolnienia, no ale już tam ta sytuacja powoli powinna być coraz lepsza, jeżeli chodzi o przejazd. I jeszcze autostrada A18, węzeł Olszyna, węzeł Żary Zachód, miejscowość Chełmnica, województwo lubuskie. Samochód osobowy uderzył w bariery. Nie ma rannych, ale już od godziny 16.30 zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Legnicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po godzinie 19, a z nami mój imiennik Patryk Korbel, autor książki Samochodem na Weekend z Polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam mojego imiennika, witam wszystkich mobilków w kraju będących na drogach i już u celu.
0: To skoro witamy mobilków, to od razu zapytam o sygnał, jak nas słychać?
1: Bardzo dobrze.
0: To i w drugą stronę też piątka, dziewiątka dla wszystkich krótkofalowców, myślę, że zrozumiałe informacje. No właśnie, panie Patryku, tutaj widzę, że ciekawe rzeczy na mediach społecznościowych, ponieważ pojawił się tandem między innymi i powiem szczerze, ja mam z tandemem takie średnie doświadczenie.

0: doświadczenia, to jest dosyć trudna jazda. Trzeba mieć trochę wprawy, bardzo to zależy od współpracy z drugą osobą, ale ten tandem to nie jest zwykły tandem, bo to polska produkcja, to chyba Wigry tylko w wersji wydłużonej.
1: Zgadza się, owszem. Odwiedziliśmy Muzeum PRL-u, życia w PRL-u w Zielonej Górze i powiem słuchaczom tutaj, mobilkom wszystkim, że miejsce warte polecenia, mega świetna oferta, wiele rzeczy, ludzie, którzy przeżyli PRL, którzy mieli okazję żyć w tych czasach, no to z sentymentem podchodzą, jest co wspominać i jest wiele fajnych eksponatów.
0: No i jeżeli chodzi o eksponaty, to samochody także tutaj się pojawiają, między innymi syrena, bo to o taką królową dróg, jak rozumiem, chodzi.
1: Tak jest, syrenka, czyli królowa polskich szos. Od razu tutaj się pochwalę słuchaczom, że dzisiaj moja syrenka wyruszyła w pierwszą swoją taką długą trasę od kilkunastu lat, ponieważ właśnie ostatnie kilkanaście lat spędziła pod drzewem, konając, ale z grupą zapaleńców, miłośników starej motoryzacji dokonaliśmy renowacji, no i dzisiaj pojechałem piękną trasę na długi weekend na Boże Ciało w województwo, czy do województwa lubuskiego, które jest takim drugim domem, bo ja pochodzę z Dolnego Śląska, tam też mieszkam. Oczywiście polecam wszystkim słuchaczom przyjazd, bo województwo oferuje wiele rzeczy, od pałacyków, gór, atrakcji związanych z militariami, II wojną światową, zamkami, naturą, po prostu jest wszystko.
0: I tak mam mieszane uczucia, powiem szczerze, bo z jednej strony wydaje mi się, że to jest idealny moment, właśnie taki długi weekend, żeby wybrać się naszym zabytkowym samochodem, no ale z drugiej strony no, mnóstwo kierowców teraz wyjeżdża, powinien być większy ruch, no i pewnie nie jest za wygodnie podróżować, zwłaszcza zabytkowym samochodem, bo możemy się obawiać, że a ktoś w nas wjedzie, jakiś niedzielny kierowca, a trzeba będzie szybko wyhamować, a tutaj może hamulce też nie takie współczesne i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak jest, Patryku. Wygląda to w ten sposób, że dzisiaj wyruszyłem o 5 rano właśnie z tego względu, żeby ten ruch był jak najmniejszy i to też polecam innym kierowcom, żeby nie czekać na te godziny, w których wyjeżdżają wszyscy kierowcy, no bo później wiadomo, jest tłoczne, są korki i tak dalej, więc ja wyjechałem o 5 rano, tym bardziej, że królowa szos jest kapryśna, ona jedzie powoli. Tam prędkość przelotowa to jest w granicach do 60 na godzinę, więc ja też nie chciałem być takim uciążeniem na drodze. I przede wszystkim też planowanie trasy, tak? Bo dzisiaj przejechałem ją 200 km. To prawda, tak jak wspomniałem, był to test dla niej, czy taki dystans pokona bezawaryjnie, bo jest kapryśna, jak wspomniałem. No i teraz tak, no 5 rano wyruszyłem. Oczywiście nie pcham się absolutnie na drogi szybkiego ruchu, tak żeby jechać i blokować i stwarzać te zagrożenie. Jeżdżę takimi tak zwanymi kanałkami, małymi dróżkami gdzieś tam na uboczu. Natomiast wiąże się to też z wydłużeniem no, czasu podróży, tak?
0: Mhm. Jak ludzie reagują dookoła na widok syreny? Czy oglądają się, robią zdjęcia?
1: Oj, to jest fan dla ludzi, wszyscy, czy może nie wszyscy, ale większość chce zrobić sobie zdjęcia. Natomiast pojawia się też takie ryzyko i tutaj bym też chciał uczulić ludzi, sympatyków, którzy podchodzą z entuzjazmem do takiego pojazdu. Natomiast spotykam się z tym, że ludzie chcą zrobić sobie zdjęcie i zaczynają proces wyprzedzania mnie. Kiedy jadę takim pojazdem, czy też no innych ludzi, którzy się poruszają takimi autami, no i dojeżdżają tak mniej więcej na wysokość kabiny, robią zdjęcia i tu w tym momencie no, stwarzamy zagrożenie, tak, bo my jesteśmy na tym lewym pasie, wyprzedzamy, później jest szybkie takie zwianie na ten pas właśnie jazdy. I teraz to, co pan wspomniałeś, hamulce. W takich autach nie ma hamulców tak skutecznych, jakie są w dzisiejszych samochodach. To są spowalniacze. One co prawda są tak wyśrubowane, żeby to auto jak najlepiej hamowało, ale to jednak jest konstrukcja sprzed kilkudziesięciu lat. Więc to miejmy na uwadze, że tym autkiem, jak ktoś nam zajedzie drogę, wyjedzie, zhamuje się, no my mamy ten czas po prostu wydłużony tego hamowania, tak?
0: Czyli wszelkie gwałtowne manewry w przypadku bliskości zabytkowych samochodów nie są wskazane, bo my czasami myślimy, że skoro nasz samochód właśnie w taki sposób

reaguje szybko, daje radę wyhamować. To, że każdy inny użytkownik drogi podobnie może zareagować na nas, a chociażby samochody zabytkowe, czy też samochody ciężarowe mają zupełnie inny czas hamowania. Warto wziąć to pod uwagę, ale też warto wziąć pod uwagę wiele ciekawych miejsc, które można w naszym kraju odwiedzić i o tym już za kilka minut sobie porozmawiamy z Patrykiem, no bo jestem ciekawy, jakie miejsca poleciłby naszym słuchaczom, którzy też być może chcieliby tak krajoznawczo wybrać się nie z punktu A do punktu B, nie traktując swój samochód jak lodówkę czy pralkę, czyli urządzenie, które ma wykonać określoną czynność, ale żeby cieszyć się samą drogą, obcowaniem z motoryzacją, taką motoryzacją w tym starym, zabytkowym, dla niektórych najbardziej prawdziwym wydaniu. Ale to po 19:30, a wcześniej przed nami drogowy raport.

0: okolicach węzła Brzezimierz. Na autostradzie A4 mamy korek w kierunku Katowic, który no niestety rośnie. Ale drogowe problemy nie tylko tam, także na ekspresowej 7. Co się dzieje na drogach w szczegółach, to sprawdza Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No dokładnie tak, jeżeli chodzi o całą Polskę, to tutaj najwięcej się dzieje i tylko w sumie w województwie dolnośląskim wydłuża się korek na autostradowej 4 na wysokości Oławy i miejscowości Strzelin. Informacja dla tych z Was, którzy wyjechali z Wrocławia, no i chcą dojechać do Opola albo do Krakowa czy też Katowic. Korek ma 5 km i według relacji naszego słuchacza tam tir wjechał w balustradę na mostku i droga jest w tym momencie nieprzejezdna. Oczywiście można spróbować ominąć ten korek, to za Żurawiną można zjechać z trasy na drogę wojewódzką 395. Zmniejszył się natomiast korek w Zakopanem. W sumie to już praktycznie w ogóle go nie ma. Można tam przejechać bez problemów. I ogólnie trasa z Nowego Targu do Zakopanego też wygląda zdecydowanie lepiej. Są informacje od służb. Cały czas powtarzamy, że dużo się dzieje na S7 oraz na S1. Pierwszy odcinek to węzeł Elbląg Zachód, węzeł Żuławy Wschód, gdzie cały czas nie można przejechać jednym pasem w kierunku Gdańska. A przypominamy, tam po godzinie 18 palił się samochód osobowy, ale nie ma osób rannych. S1, węzeł Mysłowice-Kosztowy, węzeł Olszyce na wysokości miejscowości Lędziny. Tam była awaria ciężarówki i jeżeli chodzi o to, jak w tym momencie tam przejeżdżamy, to wiemy, że prowadzeni są kierowcy jednym ruchem naprzemiennie od godziny 18.30. I jeszcze dobra informacja z województwa lubuskiego, A18, węzeł Olszyna, węzeł Żary Zachód, miejscowość Chełmica. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Legnicy, ale od dosłownie parunastu minut już tego utrudnienia nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Często mamy na co ponarzekać, jeżeli chodzi o nasze polskie drogi, ale tym razem dobre wieści a propos A18, bo za nami już problemy między węzłem Olszyna a węzłem Żary Zachód. Pełny drogowy raport za 10 minut, a z nami ponownie Patryk Korbel, autor książki Samochodem na weekend z Polski, ale także autor bloga, który pisze na tym swoim blogu chociażby, że Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wojaży Polaków. No i piszesz, Patryku, tak, uważajcie na drogę, bo chwila nieuwagi może się źle skończyć. Czy mógłbyś rozwinąć dlaczego?
1: Witaj, Patryku, ponownie. Witam ponownie słuchaczy. Przede wszystkim chodzi w tym, abyśmy jechali w skupieniu, wypoczęci, zwracali uwagę na otoczenie, nie rozpraszali się. Tak z grubsza, tak? Jeżeli chodzi o jazdę samochodem, więc... To takie najważniejsze punkty.
0: Ale chodzi o to, że tam znaki wprowadzają w błąd, czy może, że jest tak ładnie dookoła, że łatwo stracić orientację i skupienie na drodze?
1: Jeżeli chodzi o Chorwację i Bałkany, tam jest tak ładnie, że no, człowiek, kierowca jedzie rozproszony, pasażerowie również z entuzjazmem pełnym oglądają otoczenie, no a też to ma wpływ na prowadzenie pojazdu, prawda? Bo jak jest taki lider w samochodzie, taki entuzjazm, no to kierowca też jest rozproszony. Jeżeli chodzi też no, o skupienie, no to przede wszystkim jadąc autostradą należy zwracać uwagę, to już taka praktyczna rada, wjeżdżając na bramki, żebyśmy wiedzieli, na którą bramkę wjechać, tak? Bo teraz mamy podziały na systemy, te tak zwane na przykład telepasy, tak jak we Włoszech, czy właśnie w Chorwacji, to są te urządzenia przenoszone do opłacania za przejazdy, są również okienka i bramki, w których jest przyjmowana gotówka, są przyjmowane karty płatnicze i często rozkojarzeni po dłuższej jeździe kierowca może wjechać nie tu, gdzie trzeba i kategorycznie przestrzegam, nie zawracamy, nie wolno zawracać, cofać, absolutnie, jeżeli zrobimy taki błąd. Jeżeli coś takiego się wydarzy, podjeżdżamy do bramki, mamy tak zwany przycisk pomocy, wciskamy i czekamy na pomoc i dalsze instrukcje, co mamy zrobić. To jest taki najważniejszy rad, jeżeli chodzi o szybkie przemieszczanie się no, po Europie, także i jadąc do Chorwacji.
0: Na twoim blogu czytamy też, jak zaplanować trasę samochodową po Norwegii, tak żeby zobaczyć chociażby najpiękniejsze fiordy, ale jednocześnie nie stracić czasu w trasie. Czyli domyślam się, że o tę utratę czasu nie jest trudno.
1: No nie jest trudno. Norwegia jest pięknym kierunkiem, po prostu malowniczym. Widoczki, pejzaże, miejsca do odwiedzenia są tak spektakularne, że żeby się w tym nie zatracić, należy bardzo dobrze przygotować się do drogi. To, co chcemy zobaczyć i się skrupulatnie tego trzymać, bo no, są takie miejsca na świecie, że po prostu się jedzie i by się chciało zobaczyć wszystko i zjeść oczami. Nie, bo wtedy zgubimy się czasowo i po prostu nie dowieziemy tego, co byśmy chcieli tak naprawdę do końca zobaczyć.
0: Są tacy podróżni, którzy lubią sobie zrobić bardzo dokładną rozpiskę tego, co chcą zwiedzić, ale są też tacy jak ja na przykład, którzy lubią spontan, którzy nie lubią mieć rozpisane w punktach. Domyślam się, że ty bardziej jesteś po tej stronie rozpisujących, takich, którzy lubią mieć zaplanowane, zwłaszcza jadąc zabytkowym samochodem.
1: Jadę zabytkowym samochodem, no raczej tutaj trudno na spontan, chyba że ten spontan wynika z awarii, no to wtedy to jest taki... Jeden z przypadków spontanu, natomiast podróżując takim autem, takim samochodem, no musimy mieć zaplanowaną trasę, musimy jechać od punktu A do B, musimy przewidzieć drogę, tą średnią prędkość, z jaką się poruszamy, no tutaj wchodzimy w taką rolę takiego matematyka, który to wszystko musi wyliczyć, żeby nam się to spięło i zagrało, tak? I musimy mieć też zaplanowany czas na ewentualnie na częstsze postoje, bo takie samochody muszą odpoczywać, trzeba je ewentualnie

0: przejrzeć, coś dolać, dolać płynu do wodnicy, dolać kapkę oleju, częściej zatankować. Także to wszystko trzeba nanieść na ten plan podróży, ale jak się tego nauczy, to tak naprawdę później nawet w jeździe takim współczesnym samochodem, przy łączeniu lotu samolotem z wynajmem samochodu, procentuje tym, że jesteśmy zorganizowani. I nie pędzimy, nie gnamy, tylko sobie jedziemy, odwiedzamy te miejsca, które chcemy. Chyba że chcemy wypuścić taką nić fantazji, po prostu wyjechać, szukać nowych miejsc.
1: Ja wiem, że jesteś pasjonatem zabytkowej motoryzacji, polskiej motoryzacji, ale jestem ciekawy, czy jest taki samochód, którego absolutnie nie poleciłbyś na wakacyjny wyjazd, bo to będzie katorga.
0: Ale Patryku, mówimy o samochodach zabytkowych, czy takich współczesnych?
1: No właśnie o zabytkowych, bo niektórzy mówią na przykład, że syrena to nie samochód.
0: No właśnie, syrena nie jest samochód, natomiast ludzie, którzy się nią przejadą i mają, poczują ten stan umysłu jazdy tym samochodem, zmieniają zdanie. Bo powiem szczerze, ja też troszeczkę sceptycznie do tego podchodziłem, ale taką wiedzę opieramy na tym, co mówią inni, tak? Więc trzeba samemu się przekonać, przejechać, poczuć to i przede wszystkim trzeba lubić taką motoryzację, ją kochać, bo jakikolwiek samochód zabytkowy, klasyczny, jeżeli ktoś tego nie czuje, nie lubi, no to odrzuci, powie, że to nie jest dla niego.
1: Czy takie zabytkowe samochody widać na przykład w Chorwacji, w Norwegii, czy w innych europejskich krajach? Polskie zabytkowe samochody? No bo jestem ciekawy, czy to jest nasza bańka, czy jednak te polskie Fiaty, Polonezy, Syreny gdzieś tam czasem migają na naszych, na innych drogach niż nasze.
0: Można je zobaczyć oczywiście. Teraz jest organizowane w Europie mnóstwo imprez, tak zwanych zlotów, imprez pasjonatów aut zabytkowych, więc na tych imprezach zjeżdżają się ludzie, natomiast tak na co dzień jeżdżąc, to jest podobnie jak w Polsce, tak, że jedziemy, no gdzieś tam od czasu do czasu trafimy na taki samochód. Jeżeli chodzi o tą część bałkańską, no to tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj też była produkcja samochodów na bazie licencji Fiata, tak jak i u nas, więc możemy zobaczyć trochę tych autek. Najwięcej i najfajniej jest pojechać sobie na taką imprezę zorganizowaną właśnie w formie na takiego weekendu, żeby pojechać do danego kraju na taki zlot i wtedy mamy całą przekrywkę motoryzacji na przestrzeni dekad, które funkcjonowały w danym kraju.
1: I takiej wyprawy wam życzymy w najbliższym sezonie, a tymczasem bardzo dziękuję za spotkanie. Patryk Korbel, bloger, podróżnik, autor książki i pasjonat zabytkowej motoryzacji.

0: I mamy nadzieję, że Emilia Kleszczewska też nam przynosi to, co najlepsze. Drogowe informacje co 20 minut. Przydałyby się te lepsze wieści i chyba będą, bo jak patrzę na komunikaty, to S1 na przykład odwołana.
1: S1, A18, tutaj tak coraz lepiej się dzieje, jeżeli chodzi o przejazd, chociaż tutaj, jeżeli jedziecie z Wrocławia do Katowic, do Krakowa, do Rzeszowa, to trochę sytuacja jest trudniejsza, ale nie ma tragedii.
0: Warto zrobić głośniej i warto wsłuchać się w to, co dzieje się na naszych drogach, szczególnie jeżeli trasa jeszcze przed wami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I tak, tutaj Patryk bardzo dobrze wspomniał, że już zostało odwołane utrudnienie na ekspresowej jedynce w województwie śląskim. Węzeł Mysłowice-Kosztowy, węzeł Olszyce, a dokładniej w Lędzinach. Już mówimy od dłuższego czasu o tej miejscowości i o tym, że była awaria pojazdu ciężarowego, która właśnie uniemożliwiała nam płynny przejazd od godziny 18.30. Na odcinku prowadzonych robót drogowych był wprowadzony ruch naprzemienny. Policja i służby drogowe były na miejscu i rzeczywiście sterowały tym ruchem, przejazdem. Teraz już powinniście na spokojnie przejechać. Jeżeli chodzi o przejazd, to też zaglądamy na mapy. Nie widać, żeby tam się korkowało bardziej. Raczej są to spowolnienia na wspomnianej ekspresówce. Koniec także utrudnień na A18, węzeł Olszyna, węzeł Żary Zachód, Chełmica, czyli województwo lubuskie, gdzie wcześniej samochód osobowy, przypominamy, uderzył w bariery. Nie było tam rannych. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie można było przejechać przez dłuższy czas w kierunku Legnicy, ale także już tam tych utrudnień z przejazdem nie ma. A jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze cały czas możemy delikatnie zwolnić, no to S7, węzeł Elbląg Zachód, węzeł Żuławy Wschód, miejscowość Kmiecin, 41 kilometr, gdzie wcześniej palił się samochód osobowy. I do tej pory zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Tam na miejscu służby pewnie będą przez dłuższy czas, dlatego jeżeli tylko możecie, to S7 najlepiej w tym momencie do Gdańska omijać. 22 513 11 11 czekamy na wasze wiadomości z dróg, ale też jak zawsze zachęcamy do używania naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: A tymczasem Maja Chwalińska awansowała do finału Rolanda Garrosa w Paryżu. W półfinale polska tenisistka pokonała w dwóch setach Rosjankę Dianę Schneider. No mówiłem, że Chwalińska to od chwalenia, więc będziemy chwalić. A finał w sobotę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Jeżeli chodzi o burze, no to będą w takim dosłownym znaczeniu, nie tylko przenośnym jak u kwiatu jabłoni. Jutro nas czekają głównie we wschodniej połowie kraju. Lokalnie mogą to być burze z gradem. Sprawdzamy szczegóły pogody, jako że to już prawie 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Skoro sprawy burzowe mamy już wyjaśnione, to jeszcze dodajmy, że jutro okresami generalnie rzecz biorąc popada. Na zachodzie i północy przeważnie będą to opady jednostajne, a na wschodzie przelotne. Temperatura maksymalna jutro wyniesie od 16 do 20 stopni Celsjusza na zachodzie i północnym zachodzie, a od 20 do 26 na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami może być porywisty. Ciśnienie nie za wysokie, bo w Warszawie w południe ma wynieść 997 hektopaskali. Przewiduje się jeszcze dodatkowo spadek tego ciśnienia, potem może ono wzrosnąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry ponownie, Patryk Bedliński. Kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną godzinę wspólnej podróży na luzie. Tak nazywa się ten program.

Gdybyście chcieli ominąć korek, który pojawił się na czwórce na trasie z Wrocławia do Opola, to na wysokości Brzezimierza warto już byłoby zjechać z autostrady. Droga wojewódzka 396 to ostatnia trasa, na którą możemy tam uciekać, a zator mamy, przypominam, na trasie z Wrocławia do Opola. Już za moment drogowy raport.

0: Całe szczęście trudno dzisiaj mówić o typowym szczycie komunikacyjnym, a zatem korków zbyt dużych nie trzeba się spodziewać, chociaż są pewne wyjątki. To na przykład A4, o której już dzisiaj wspominaliśmy, trasa z Wrocławia do Opola. Ale nie tylko tam problemy. Emilia Kleszczewska sprawdza, co się dzieje w trasie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, sprawdzamy i tak naprawdę głównie skupiamy się na tym, co się dzieje w województwie dolnośląskim. Przypomnijmy raz jeszcze między Wrocławiem a Opolem, czy też między Katowicami, bo to trasa właśnie ta, która dalej prowadzi was do Krakowa i do Rzeszowa. Czyli autostradowa czwórka oczywiście na wysokości miejscowości Witowice. To jest rzeczywiście w tym momencie 3-4-kilometrowy korek i tam samochody cały czas zwalniają. Według relacji naszego słuchacza, powtarzamy raz jeszcze, tam tir wjechał w balustradę na mostku i droga, no właśnie może nie to, że jest nieprzejezdna, ale rzeczywiście kierowcy też zjeżdżają na drogi lokalne, co i wam polecamy. Na S1 też po 18 zapalił się samochód ciężarowy i cały czas między węzłami Elbląg Zachód i Żuławy Wschód jest wprowadzona blokada drogi w kierunku Gdańska. Natomiast też mamy dobre informacje i przypominamy o tym, że na S1 można już przejechać węzeł Mysłowice Kosztowy, węzeł Olszyce, gdzie była awaria ciężarówki i wprowadzony był ruch naprzemienny. Teraz już tych utrudnień nie ma. I jeszcze odnośnie tego, gdzie są i gdzie trwają prace drogowe, przebudowy, droga krajowa nr 79 Piaseczno Góra Kalwaria, gdzie należy zwolnić do 50 km/h i to jeszcze na pewno do 6 czerwca. Tam rzeczywiście mogą pojawić się problemy z przejazdem, a także S7, węzeł Lotnisko, węzeł Głuchów. Jeżeli chodzi o to, do jakiej prędkości możemy się tam poruszać, to 90 km/h i to są informacje także, które obowiązują nas, kierowców, jeszcze do 6 czerwca. 22 513 11 11. Cały czas czekamy na wiadomości od was, nie tylko odnośnie tego, gdzie są korki, ale też jak się jedzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Maja Chwalińska pokonała rozstawioną z numerem 25 Dianę Schneider i awansowała do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Schneider po awansie do półfinału mówiła, że w meczu z Chwalińską spodziewa się prawdziwej bitwy. No teraz Polka zagra o tytuł w sobotę z inną Rosjanką, Mirą Andrzejewą. A na trybunach sporo było polskich kibiców. Wśród nich m.in. występujący w Paris Saint-Germain szczypiornista Kamil Sypszak. I Chwalińska mogła liczyć na wsparcie w trudnych momentach, jak i na wielki aplauz po wygranych piłkach. Były zawodnik i komentator Dawid Olejniczak mówi, że obie tenisistki, czyli Chwalińska i Schneider, rozegrały dziś przepiękny mecz.
1: W tym spotkaniu było absolutnie wszystko. I skróty, i krótkie krosy, i lobby, i długie wymiany, i drive-oleje. No taki tenis kompletny z obu stron, bo też trzeba, oczywiście cieszymy się sukcesem Maji Chwalińskiej, ale trzeba docenić to, jak grała też rywalka. Obie panie grały na znakomitym poziomie i w pierwszym secie, w końcówce, i w drugim secie lepsza okazała się Chwalińska, która no, poszła z śladami swojej wielkiej koleżanki, przyjaciółki Igi Świątek i zagra w finale w Paryżu.
0: Przypomnijmy, w finale French Open Polka spotka się z Mirą Andrzejewą, a mecz o tytuł zaplanowano na sobotę, czyli to już za dwa dni.

Sprawdzamy, co dzieje się na stacjach paliw i okazuje się, że Orlen podniósł hurtowe ceny bezołowiowej 95, 98 i oleju napędowego. Tymczasem biuro Reflex zwraca uwagę, że początek czerwca przynosi wyhamowanie obniżek hurtowych cen paliw notowanych od początku trzeciej dekady maja. Jednocześnie ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach dzięki pakietowi ceny paliwa niżej, czyli w skrócie CPN, są najniższe od wybuchu wojny w Iranie i ten niski poziom ma szansę utrzymać się przez większość długiego weekendu. A jaka jest drogowa sytuacja i czy też dobra sytuacja nam się utrzyma, to sprawdzimy już za 3 minuty.

0: Myślę, że śmiało można od drogowych raportów Polskiego Radia Kierowców ustawiać zegarki, bo u nas równo co 20 minut sprawdzamy, co się dzieje na drogach. No i właśnie S7 już z poprawą sytuacji między węzłem Elbląg Zachód a węzłem Żuławy Wschód. Emilia Kleszczewska już w studiu, zatem sprawdzamy w szczegółach, co się na drogach dzieje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i tak już zdecydowanie rozładował się ruch na A4, gdzie od ponad

0: Godziny ustawiało się sporo samochodów po zdarzeniu drogowym. Przypomnijmy, tam tir wjechał w balustradę, no i zablokował przejazd, ale teraz już można na spokojnie dojechać na przykład do Krakowa i też do Katowic czy do Opola. Teraz są jeszcze niewielkie spowolnienia, ale za niedługo nitka do Krakowa powinna być już w zupełności wyczyszczona. Natomiast jeszcze pozostając w tych dolnych częściach naszej Polski i naszego kraju, to zaglądamy do Zakopanego, a jedzie się wzorowo. Tam dzisiaj mieliśmy rzeczywiście problemy ze względu na obchody Święta Bożego Ciała. Utrudniony był przejazd głównie w okolicach kościołów, ale rzeczywiście tam już ten ruch również jest rozładowany. To teraz granica państwa w Korczowej. Widać, że jest problem z płynnym przejazdem w kierunku Ukrainy. Nie jest to długi korek, ale przejazd może tam potrwać chwilę dłużej. Natomiast nieprzejezdna jest wojewódzka 401 w Krotkowie. To droga do Oławy i w kierunku Nysy. Miejscami wolniej jedzie się także do Opola Krajową 45 przez Zawadę. A jeżeli chodzi o informacje te oficjalne od służb, to wiemy, że już można przejechać przez S7, węzeł Elbląg Zachód, węzeł Żuławy Wschód, miejscowość Kmiecin, 41 km, a tam od 18 trwały prace służb, ponieważ zapalił się samochód osobowy i zablokowany był całkowicie jeden pas jezdni w kierunku Gdańska, ale tam także już również S7 w kierunku Trójmiasta jest odblokowana. Ta trasa można bez problemów przejechać właśnie do województwa pomorskiego. Jeżeli macie dla nas informacje, to oczywiście cały czas pozostaje nasza aplikacja do dyspozycji, chociaż też można oczywiście wybrać numer telefonu. A brzmi on 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No bo Polskie Radio Kierowców trochę jak CB Radio, tylko w lepszej jakości. Dajcie znać w aplikacji, jak wygląda wasza sytuacja na drodze.

0: Myślę, że K-pop to doskonała muzyka, która może zachęcić do aktywności fizycznej. No i właśnie taki utwór za nami. A tymczasem Maja Chwalińska po awansie do finału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu przyznała, że nie może uwierzyć w to, czego dokonała. To jest jak sen. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co powiedzieć. Mówiła w krótkiej rozmowie na korcie po pokonaniu Rosjanki Diany Schneider. Nasi słuchacze w sprawie Mai już od kilku dni telefonują.
1: Może polskie radio by przypomniało raz i drugi piosenkę Zbigniewa Wodeckiego Pszczółka Maja.
2: Wszyscy Maję znają i kochają.
1: Bo jak tak sobie przeanalizowałem słowa z tej piosenki, to każdy z nich idealnie pasuje do obecnej sytuacji w Paryżu.
2: Śmiało.

Cóż, zobaczymy za dwa dni, bo dokładnie w sobotę będzie ten finał wielkoszlemowego French Open. Trzymamy kciuki cały czas za Maję Chwalińską, a tymczasem ja zaglądam do aplikacji Polskiego Radia Kierowców i przypominam również, że czekamy na wasze wiadomości a propos najdziwniejszych albo nawet najtrudniejszych do wymówienia nazw miejscowości. Nasz słuchacz zaproponował miejscowości Jazgarzewszczyzna. Powiem szczerze, że ja sobie to musiałem podzielić na kilka części. Jazgarzewszczyzna. Wtedy dopiero mi się udało to w miarę dobrze wymówić. Miejscowość Jednorożec też się pojawiła. To nasz słuchacz Patryk, czyli mój imiennik, zaproponował. Jakie jeszcze najdziwniejsze, najśmieszniejsze miejscowości zauważyliście na swojej drodze? Być może to był Masłomęcz, o którym już też dzisiaj mówiliśmy. Masłomęcz w województwie lubelskim. Dajcie znać, czekamy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. 20 minut z małym haczykiem i będzie 21.

0: Aplikacja Polskiego Radia Kierowców służy oczywiście do przekazywania wieści dla innych zmotoryzowanych, ale także może posłużyć do rozgrzewki dykcyjnej.
1: Chrząszczy Rzeboszyce, powiat Łęko-Łody. Z tej strony Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
0: A czyli klasyka, film Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Miasto oczywiście fikcyjne, ale myślę, że jak najbardziej może nam posłużyć do tego, żeby nasz aparat mowy lepiej pracował. Chrząszczy Rzeboszyce też bym podzielił chyba na kilka części. Jakie jeszcze miasta dopiszecie do tej naszej listy dziwnych nazw? Czekam cały czas. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców i nasz numer telefonu drogowy i nie tylko drogowy. 22 513 11 11.

0: 10 minut zostało do 21. Emilia Kleszczewska i drogowy raport.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: W województwie dolnośląskim przez dłuższy czas był utrudniony przejazd w kierunku Krakowa. Za Wrocławiem samochód ciężarowy wjechał w balustradę na mostku i zablokował przejazd w kierunku Krakowa, ale służby już uporały się z czyszczeniem drogi. W tym momencie nie tworzą się tam żadne spowolnienia. Tego przynajmniej już nie widzimy na mapach. Dobre informacje są także dla kierowców z województwa pomorskiego, gdzie między Elblągiem a Żuławami Straż Pożarna gasiła pożar osobówki. Wprowadzona była blokada i nie był możliwy przejazd do Gdańska. Tam także już nie ma utrudnień. To trasa do Trójmiasta, która naprawdę wygląda już bardzo dobrze. A tak to w całej Polsce naprawdę już jeździ nam się wzorowo. W Warszawie S8 zazwyczaj się korkuje, tam problemów nie ma. Kraków i autostradowa obwodnica miasta w kierunku Rzeszowa także czysta. Katowice i cała aglomeracja śląska również bez utrudnień. Również zdecydowanie mniejszy ruch obserwujemy w Zakopanem, gdzie dzisiaj między innymi właśnie ze względu, przypomnę, na obchody Święta Bożego Ciała utrudniony był przejazd, głównie w okolicach kościołów. Natomiast jeszcze cały czas delikatny korek jest przy granicy państwa w Korczowej. Widać, że jest problem z płynnym przejazdem w kierunku Ukrainy. Nie jest to długi korek, ale przejazd może tam potrwać chwilę dłużej. Nieprzejezdna jeszcze cały czas droga wojewódzka 401 w Grodkowie. Tam to jest droga do Oławy, a także w kierunku Nysy. I miejscami także wolniej jedzie się do Opola Krajową 45. Więcej samochodów jest na wysokości miejscowości Zawada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.
0: Paweł Sforda odzywa się do nas w aplikacji Polskiego Radia Kierowców i zrobił to, o co prosiłem, czyli w miarę możliwości, żebyście dawali nam zdjęcia tych dziwnych nazw miejscowości i tablic właśnie z tymi nazwami, bo ja trochę jestem takim niewiernym Tomaszem, powiem szczerze. Mam taką propozycję, pisze nasz słuchacz, gdzie płć, i załączam zdjęcie. Rzeczywiście to nie tylko sprawia problem z tym, jak to zapisać, ale też jak to odmienić. Czy to jest ten gdzie płć, czy ta gdzie płć? Według Wikipedii wiemy, że to jest ta Dziepłódź, bo chociażby jest wzmianka o dworze w Dziepłódzi. No i tam właśnie mamy taką odmianę. Jeszcze jakby tego było mało, nie wiadomo do końca, jak to pisać. Gdybyście tylko usłyszeli, no to właśnie, jakie U? Czy U kreskowane, czy U zwykłe? Okazuje się, że obecnie jest U kreskowane, ale kiedyś Dziepłódź była zapisywana jako Dziepłódź z U otwartym. To wieś w Polsce w województwie łódzkim, a konkretnie w powiecie radomszczańskim. Taka ciekawostka od Pawła Sforda. Pawle, wielkie dzięki.

0: Synoptycy ostrzegli dziś przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i gwałtownymi wzrostami stanu wód. No a skoro 21 równo, no to sprawdzamy szczegóły pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, jeżeli o burze chodzi, to ostrzeżenia dotyczą województwa lubelskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Na wschodzie głównym zagrożeniem towarzyszącym burzom będą ulewne opady deszczu. To może powodować podtopienia i zalania. Burze w zachodniej części kraju mogą przynieść natomiast porywisty wiatr. A co nas czeka jutro? Zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Jeżeli o temperaturę chodzi, to ta maksymalna jutro od 16 do 20 stopni. Tyle będzie zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie. Od 20 do 26 z kolei na wschodzie i na południowym wschodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Sudetów, tam około 14 stopni. Ciśnienie w południe ma wynieść 997 hektopaskali i przewiduje się jego spadek, ale potem wzrośnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jest cały czas program Na Luzie w Polskim Radiu Kierowców. Patryk Bedliński, kłaniam się nisko. W tej godzinie pobawimy się naszym aparatem mowy. Trochę go rozgrzejemy.

0: I ponownie spoglądamy na mapę naszego kraju. Jazgarzewszczyzna, ale też miasta zupełnie wymyślone. Chrząszczyzewoszyce, czy też słowo, które nie występuje w słowniku języka polskiego, ale jest bardzo popularne jako taki łamaniec językowy. Konstantynopolitańczykowianeczka. No, czasem udaje się za pierwszym razem, ale no, to wymaga ćwiczeń.
1: A, o, e, y, i, ptiptapte, cticstacto.
0: Zwykle tego nie słyszycie, ale my tutaj w radiu czasami to słyszymy przed godziną szóstą chociażby, przed rozpoczęciem naszego programu. Jestem ciekawy, czy rozpoznaliście, kto tak ćwiczy swój aparat mowy. Jeszcze wrócimy do tego ćwiczącego, ale wcześniej przećwiczymy sobie to, co dzieje się na drogach. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio.

0: Tak, tutaj oczywiście dobra dykcja się przydaje też, żeby dobrze wypowiedzieć wszystkie nasze miejscowości, przez które przejeżdżacie przez całą Polskę. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no to pojawiło nam się S6 na mapach. To nie jest spokojny wieczór, jednak mimo wszystko. Jarkowo, Kołobrzeg, miejscowość Gorawino, czyli województwo zachodniopomorskie, 71 kilometr. Niestety samochód osobowy uderzył w bariery właśnie tam i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Kołobrzegu. Jeżeli chodzi o rannych, to nie ma. To jest oczywiście ta dobra część informacji, ale tam służby przewidują, że jeszcze prace potrwają mniej więcej 3 godziny, także troszeczkę trzeba się uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o przejazd przez S6. Natomiast jeszcze nie jest odwołane utrudnienie na A18, węzeł Olszyna, węzeł Żary Zachód, gdzie osobówka uderzyła w bariery i zablokowany został akurat jeden pas jezdni w drodze do Legnicy, ale nie widać, żeby tam były utrudnienia z przejazdem, więc prawdopodobnie może służby już albo zakończyły pracę, albo za chwilę to zrobią. Jeżeli natomiast chodzi o przejazd w Polsce, tak patrzę teraz na mapę, tutaj naprawdę jest już bardzo dobra sytuacja. Prawdopodobnie wszędzie dojechaliście, tam gdzie mieliście dzisiaj zamiar dojechać, czyli Warszawa S8 czysta, jest nitka w kierunku Białegostoku, ale też i do Łodzi. W Krakowie obwodnica miasta, przejezdna do Rzeszowa, aglomeracja śląska też czysto, no i oczywiście już nie ma żadnych utrudnień z przejazdem z Wrocławia do Katowic. A wcześniej mieliśmy problemy na A4, ponieważ doszło do zdarzenia drogowego. Przypomnijmy, że tam tir wjechał w bariery i przez godzinę ponad był problem z przejazdem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
3: Nie znam miasta o dziwnej nazwie, ale wiem, że Międzyrzecz jest pięknym miastem. Tak pisze Andzia z Międzyrzecza i pozdrawia przy okazji chłopaków, którzy wytrzymali z nią w delegacji cały tydzień. Dołączamy się do pozdrowień. No myślę, że może tak źle nie było. I tutaj a propos Międzyrzecza, to też warto mieć doskonałą dykcję, ponieważ bardzo łatwo to miasto w województwie lubuskim przy Estrójce pomylić z miastem w województwie lubelskim. Międzyrzec Podlaski na trasie numer 19.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nietypowe nazwy miejscowości na naszej mapie i dykcyjne ćwiczenia przy okazji. A co można zrobić, gdy zje się ciastko i potem trzeba mówić na antenie? O tym już za moment.

0: Ktoś tu w redakcji zostawił bardzo dobre, kruche ciastko. A za momencik, za 3 minuty mamy wejście na antenę. To chyba nie jest najlepszy pomysł.
1: Ciastka, czekolada, wszystko co jest kruche zalepia nas i brzmimy tak jakoś bardzo niewyraźnie.
0: No właśnie, i będę teraz prawdopodobnie mlaskał i będzie mi trudno wystąpić na antenie, więc absolutnie my tego w radiu staramy się nie robić. A jeżeli już, to mój sposób jest taki, że dużo, dużo wcześniej przed wejściem wtedy się najadam i potem czekam, aż to wszystko przepracuje się w moim aparacie mowy. Ale a propos pracy nad aparatem mowy, ty masz swoje sposoby. Przychodzisz i się rozgrzewasz przed każdym wejściem. Tuż przed godziną 6:00, co robisz wtedy?
1: Pierwsza sprawa, jeżeli naprawdę coś przed chwilą jedliście, to należy to popić, oczyścić całą jamę ustną. Po drugie, jeżeli właśnie biegliście, za chwilę musicie rozmawiać, to proponuję zwiesić ręce wzdłuż nóg, zrobić kilka takich wdechów, wydechów bardzo wolnych, żeby ustabilizować właśnie swój oddech. No dobrze, ale potem trzeba dobrze brzmieć i trzeba zadbać o dykcję. Najważniejsze są samogłoski, czyli jeżeli szeroko otworzymy usta i powiemy a, następna samogłoska o i e, a potem te bardziej ciasne, czyli y, i, to naprawdę nam pomoże. Bardzo ważne są zbitki spółgłoskowe, trzeba je ćwiczyć, jak na przykład ptiptapte, cticstacto, ale zanim to zrobimy, to pamiętajmy, że nasza twarz to jest w granicach 40 mięśni. Dobrze jest je rozgrzać, drogie panie, koniecznie przed makijażem, ale nie trzeba robić tego dłonią, czyli po prostu sobie masować policzki. Można również językiem robić kółka przy zamkniętych ustach w lewo, w prawo. Można zrobić tak zwanego lajkonika, czyli albo po prostu poparskać. I takie parskanie również bardzo fajnie rozgrzewa aparat mowy.
0: To co powiesz, w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie albo stół z powyłamywanymi nogami?
1: I cóż, że cesarz ze Szwecji na wyścigach wyścigowych wyścigowa wyścigówka wyścignęła wyścigową wyścigówkę numer 1 lub król Karol kupił królowej Karolnie korale koloru koralowego.
0: No proszę państwa, mistrz dykcyjny. A powiedz, czy ty miałeś wcześniej, w momencie, gdy uczyłeś się dopiero na kartę mikrofonową, gdy musiałeś zdać egzamin, rzeczy, z którymi był problem?
1: Miałem bardzo duży problem z końcówkami, to znaczy nie zamykałem wyrazów, szczególnie jak na końcu była spółgłoska. Bardzo często mówiłem ou zamiast on, takie nosowe. No i dobrze, przyznam się państwu do czegoś, ale proszę tego dalej nie powtarzać. Ja syplenię i muszę naprawdę, bo mam bardzo wąski aparat mowy, muszę bardzo mocno go rozgrzewać, żeby tego seplenienia nie było słychać. O, chyba trochę teraz wybrzmiało.
0: Nie, no bez przesady. Myślę, że aż tak bardzo tego nie było słychać. Patryk Kuniszewicz, dziennikarz PRK Polskiego Radia Kierowców i no właśnie, dzięki takim ćwiczeniom później w miarę to wychodzi. Usnarszczyzna, Nowokornino, Nowoberezowo, Żelechlinek, Nepomucenów, Wola Krzysztoporska i tak dalej, i tak dalej. A do tego karta mikrofonowa nam dochodzi, czyli takie radiowe prawo jazdy. Wszyscy musimy zdać, aby tutaj do was mówić.

0: Przygotowując drogowe raporty, trafiamy bardzo często na różne nietypowe nazwy miejscowości. No przyznam się szczerze, że dla mnie też wyzwaniem było nauczenie się tych podwarszawskich nazw, że nie mówi się jadę do Jabłonnej, tylko do Jabłonny, że w Konstancinie Jeziornej coś się wydarzyło, czy w Konstancinie Jeziornej. Więc właśnie, to są wyzwania, czasami można się pomylić, czasami od słuchaczy dowiadujemy się, że inaczej powinniśmy coś odmienić. Są też miejscowości o nazwie Lubień i jeden to Lubień, do którego się mówi, że jadę do Lubnia, a do drugiego do Lubienia. Emilia ponownie razem ze mną. No i właśnie, ty też masz taką listę.
1: Tak, tego jest jeszcze więcej i właśnie jeżeli chodzi o Warszawę, to tak sobie przeglądam. Tutaj jadąc z Piaseczna, na przykład w kierunku Góry Kalwarii, jest taka miejscowość Jazgrzewszczyzna.

0: Tak, pisał nasz słuchacz nawet o tym, rzeczywiście bardzo trudna nazwa.
1: Jeszcze tutaj widzę Szymankowszczyzna, to chyba już dużo osób zna, ale Wierzchosławiczki, Zaździebulichy, Dżdżane, Brzysko, Żystewko, tego jest jeszcze więcej, ale bardzo ciekawa miejscowość, to uwaga, Ej Szaryszki, ja aż byłam ciekawa, gdzie to jest i rzeczywiście to już jest przy samej granicy Polska-Litwa, no i wam tylko powiem, że tam korek jest niewielki, ale jest.
0: Tak, także rzeczywiście nie do końca po polsku
1: Ej Szaryszki, Ej Szaryszki.
0: Chyba, że Ejże, no dobrze, Ejże, Emilia. W takim razie ruszamy na drogi i sprawdzamy, jak tam sytuacja o tej porze, bo wydawałoby się, że to już taka pora spokojna, ale jednak chyba nie do końca.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to może na chwilę tylko jeszcze wrócimy do tych Ej Szaryszek, czyli to właśnie, tak jak już mówiłam, przy samej Litwie tak naprawdę przejazd jest utrudniony na samym przejściu granicznym Budzisko akurat, czyli kilkanaście kilometrów dalej. Tam też jest częściowa blokada drogi. Taką informację widzimy na mapach. No ale teraz już wracamy do tych miejscowości, które troszeczkę łatwiej przeczytać, a tam dalej są jednak utrudnienia na drodze S6 odcinek Jarkowo-Kołobrzeg, miejscowość Gorawino, czyli województwo zachodniopomorskie. Od kilkunastu minut rzeczywiście mamy tam utrudnienia z przejazdem, ponieważ samochód osobowy uderzył w bariery. Nie ma tam rannych osób na szczęście, natomiast już od 21:00 równo zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Kołobrzegu i rzeczywiście te utrudnienia na drodze mogą trwać do 23:00 przynajmniej, także oczywiście trzeba mieć to na uwadze, jeżeli jedziemy przez Gorawino. Także A18 nam się wyświetla, Olszyna, Żary, Zachód, Chełmica, 5 kilometr, gdzie zablokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku Legnicy. A jeżeli chodzi o korki w całej Polsce, to oczywiście tutaj głównie skupialiśmy się na południu, ponieważ sporo się działo w Zakopanem. Teraz już tych utrudnień z przejazdem nie ma. Jeżeli chodzi o drogę z Wrocławia do Katowic, także już bez problemów A4 wcześniej mieliśmy korek w drodze właśnie do Opola, Katowic czy dalej Krakowa, ale jeszcze informacja o tym, gdzie trwają przebudowy. Droga krajowa na pewno numer 2, Krzewica, Tuściec, województwo lubelskie. Te prace potrwają jeszcze do 6 czerwca. Należy zwolnić w tym miejscu do 60 km na godzinę. A jeżeli chodzi też o na przykład drogę krajową numer 42, Raciszyn, do 5 czerwca do godziny 18 będą trwały prace i wprowadzony jest tam ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze odrobina ćwiczeń językowych. Dopełniacz Konstancina Jeziorny, celownik Konstancinowi Jeziornie, biernik Konstancin Jeziorne. No i jeszcze w okolicach Warszawy jest Stara Miłosna. Wzorcowa odmiana to w Starej Miłośnie.

Każdemu może się zdarzyć. Na przykład to, że napotka na swojej drodze policyjny radiowóz, zwłaszcza teraz, w okresie długiego weekendu. Zazwyczaj to są prawdziwe radiowozy, chociaż mnie jakiś czas temu, i to było w tym roku, zdarzyło się spotkać zupełnie udawany policyjny radiowóz. Z boku on oczywiście wyglądał jak prawdziwy. Był napis policja, był nawet numer boczny radiowozu, ale gdy się podeszło z bliska, no to wszystko stawało się jasne. To po prostu udawany radiowóz i dwa manekiny policyjne obok niego. No ale takich sytuacji raczej jest

0: niewiele. Jeżeli już widzimy radiowóz z daleka, warto zwolnić i warto przygotować się, że to może być prawdziwa kontrola. Tym bardziej w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie drogówka jest w akcji i prowadzone są chociażby kontrole prędkości, a także w ruch poszły radary.
1: Delikatnie wycofać i wjechać. Powód kontroli, prędkość. Ile? 21 km za dużo.
2: Ojej.
1: Zmierzona prędkość 71 km na godzinę. Okazuje pani prędkość. Dowód osobisty może będzie?
2: Paszport. Jezu, pierwszy raz za prędkość. Masakra.
1: Dobrze, zobaczymy jeszcze wyposażenie obowiązkowe pojazdu, czyli gaśnica i trójkąt. Może pani wysiąść z pojazdu?
2: Gaśnica jest tu.
1: Dobrze, wszystko jest, dziękuję bardzo. Dzisiaj będzie mandat karny, kredytowany, 300 zł i 5 punktów. Za brak badań technicznych dzisiaj zostanie dowód rejestracyjny elektronicznie zatrzymany. No jak najszybciej jutro pojechać, po prostu będzie trzeba i ten przegląd odnowić. Pokwitowanie pani diagnoście i diagnosta na podstawie pokwitowania odwiesi pani dowód rejestracyjny pojazdu.
0: Masakra. Podobało mi się bardzo to zakrzyknięcie jednej z kierowczyń, która bardzo się zdziwiła, że tutaj kontrole trwają, a one prowadzone będą do niedzieli 7 czerwca. Dobrze, że tylko taka masakra, że inna drogowa masakra się nie wydarzyła. No i właśnie po to te kontrole są prowadzone. No a my zachęcamy, żeby zgodnie z przepisami cały czas jeździć, niezależnie od tego, czy to wzmożona policyjna akcja, czy to zupełnie normalny okres roku.

0: Będziemy się zachwycać i zachwalać, jak nazwisko samo wskazuje. Maja Chwalińska zwyciężyła w półfinale Rolanda Garrosa. Wygrała w dwóch setach z Rosjanką Dianą Schneider, a przed nią finałowe starcie w sobotę. Zmierzy się z inną Rosjanką Mirrą Andrzejewą. W Dąbrowie Górniczej, z której pochodzi Maja Chwalińska, utworzono strefę kibica. Po zwycięstwie zgromadzeni byli w euforii.
1: Trzymamy kciuki za to, żeby było jeszcze, żeby poszła jeszcze krok dalej.
2: Mamy to, bardzo dobrze. Maja ma zimną krew do samego końca.
3: Zwyciężyliśmy, zwyciężymy.
2: Świetnie, świetnie.
4: Coś pięknego.
2: Trzeba to powtórzyć w finale.

0: Ale chociaż to już chyba będzie 18 i 19 godzina gry, ale jest młoda, da radę.
1: Czujesz dumę?
2: Bardzo, bardzo, tak.
1: Jestem wzruszona naprawdę.
3: Nie ma co się dziwić. Dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze. 24-letnia Polka gra w turnieju głównym po przejściu trzystopniowych kwalifikacji. Trzymamy kciuki. No, za was, kierowcy też, jeżeli nadal jesteście w trasie.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: A dlatego chyba już tak spokojnie na drogach, bo wszyscy oglądali mecz i chcieli jak najszybciej dojechać, żeby oglądać oczywiście naszą zawodniczkę w tym starciu, jak widać, udanym, i to jeszcze bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, no to jest jedno na S6 w miejscowości Gorawino, czyli między Jarkowem a Kołobrzegiem. Samochód osobowy uderzył w bariery i zablokował pas jezdni właśnie do Kołobrzegu. Przewidywany czas utrudnień, jeżeli chodzi o przejazd, to jeszcze najbliższa godzina. Natomiast główne trasy, autostrady, drogi ekspresowe są już przejezdne. Niewielkie utrudnienia i dłuższy czas oczekiwania na przejazd są w Korczowej. To przejście graniczne w drodze na Ukrainę. A po przeciwnej stronie podobna sytuacja jest w Jędrzychowicach, czyli autostrada A4 w kierunku Drezna. Na kilku odcinkach w najbliższych dniach trzeba też dostosować się do określonych limitów prędkości. Przykładowo na A4 w Zabrzu, gdzie do 9 czerwca trwa demontaż tablic oraz konstrukcji wsporczej. Zajęty jest pas awaryjny, ruch odbywa się lewym pasem, kierunek Wrocław, i tam jest ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. S3 Myślibórz, węzeł Pyrzyce w Opolskiem. Tam zwalniają państwo do 60, jeszcze do 8 czerwca, i trwa tam remont nawierzchni. Ruch w kierunku Szczecina odbywa się dwoma pasami ruchu. I na koniec krótka informacja. Pierwszy stopień utrudnień, czyli ewentualne burze, ale także intensywne opady deszczu, mogą być w Szczecinie, w Koszalinie, w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze, ale także w Legnicy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
3: Za 7 minut będzie 22. Emilia Kleszczewska sprawdzała dziś wieczorem drogową sytuację, ale były z wami też i Dalia Mirecka, i Ewelina Dobrzyńska oraz ja, Patryk Bedliński. Dobrej nocy.

świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 ton, lista przebojów.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, coś mi dał na památku na ty dny,

chciałbym zaznaczyć, że tutaj, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.